0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

czekasz. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
4: SK Małopolska News.
5: Michał Rejduch, zapraszam. W najbliższych dniach będzie wiadomo, kto dostanie mieszkanie w nowych blokach STBS. Powstały one przy ulicy 29 listopada. Listy są już przygotowane.
6: Więc jesteśmy na etapie takim, że niebawem będzie publikowana już lista tych wszystkich najemców oraz lista rezerwowa. W dniu wczorajszym przesłaliśmy do pana prezydenta listę proponowaną najemców oraz listę rezerwową. No i pan prezydent będzie ją zatwierdzał, albo będzie ją korygował, albo będzie po prostu publikował to, co myśmy przesłali. Ten tryb wyłaniania tych osób był, wydaje mi się, że praktycznie całkowicie zbieżny z minimalnym terminem, jaki był możliwy do osiągnięcia, biorąc pod uwagę zapisy uchwały i ustawy, bo pamiętamy, że 13 kwietnia był termin do doniesienia papierowej wersji wniosków, potem 7 dni na samodzielne skorygowanie tego wniosku, ewentualnych braków. Dopiero później, po tych 7 dniach, mogliśmy przystąpić do wzywania o wyjaśnienia dodatkowe czy ewentualne poprawki błędów. Kolejne 7 dni potem znowu, gdyby coś się jeszcze nowego pojawiło, bo czasami takie sytuacje były, kolejne 7 dni. No, przy takiej ilości wniosków to był naprawdę ekspresowy termin, a myśmy tak się tutaj umówili z panem prezydentem, że będzie to sprawdzane na 3 ręce. Więc 3 grupy niezależne między sobą weryfikowały, sprawdzały każdy wniosek osobno, więc mamy nadzieję, że tutaj jest wszystko perfekcyjnie, bez żadnych nawet najmniejszych błędów zrobione.
7: A ile tych wniosków finalnie trafiło do Was?
6: 802 wnioski elektroniczne, z czego 282, o ile dobrze pamiętam, w wersji papierowej, natomiast do formalnej, końcowej oceny 87 wniosków zostało ocenionych na tą podstawową listę najemców, natomiast 71 wniosków trafia na listę rezerwową. Porównując ilość mieszkań, no to mamy 50 mieszkań do obsadzenia z listy rezerwowej, więc myślę, że tutaj uda nam się to zrobić i w najbliższych dniach, tygodniach już będziemy przystępowali do podpisywania pierwszych umów z mieszkańcami.
7: A jak ci, którzy znaleźli się na tej liście 87 szczęśliwców, którzy już mają pewne te mieszkania, w jaki sposób oni dostaną informacje i kiedy te informacje pójdą?
6: Zaraz po zatwierdzeniu listy najemców przez pana prezydenta te osoby będą się dowiadywały poprzez system oraz poprzez wydanie decyzji o tym, że są upragnieni do podpisania umowy partycypacyjnej i umowy najmu.
8: Ten system, w którym się rejestrowali?
6: Tak.
7: A jeżeli chodzi o osoby z listy rezerwowej, jakby co będzie jeszcze brane pod uwagę podczas weryfikacji tych osób?
6: Znaczy, tu już nie będzie weryfikacja taka, jak była na początku, natomiast te osoby dostaną do wyboru wolne mieszkania, które zostały, i po prostu będą mogły złożyć oświadczenie, że proszą o przydzielenie ich do takiego i takiego mieszkania. Jeśli na jedno mieszkanie trafi więcej niż jedna osoba, no to wtedy będą brane pod uwagę ta sama kryteria, które były przy pierwszym naborze, tym podstawowym, czyli będziemy oceniali ilość punktów i ta osoba, która będzie miała tych punktów najwięcej, to mieszkanie dostanie. I ewentualnie ta osoba, która odpadła, może trafić jeszcze raz na listę rezerwową, o ile jeszcze będą wolne mieszkania.
7: Kiedy będą pierwsze umowy podpisywane z najemcami?
6: No to tu też zależy to od samych najemców, kiedy będą w stanie przyjść tutaj do nas. Natomiast będziemy chcieli, żeby umowy partycypacyjne były pierwsze już podpisywane po maksymalnie kilku dniach od zatwierdzenia tych list.
8: Czyli co, w przyszłym tygodniu?
6: Myślę, że przyszły tydzień to jest jak najbardziej realny termin.
7: A jak wygląda sprawa z budową i wykończeniem bloków? Bo jeszcze widzimy, że prace wokół budynków trwają.
6: Tak, jeszcze są jakieś tam prace porządkowe realizowane. W tej chwili mamy odebrane segment B, C, Z, natomiast przy D jeszcze trwają kwestie związane z odbiorami tego budynku, uporządkowaniem wokół placu, jakieś tam drobne poprawki wynikające z powiedzmy, nie wiem, jakieś tam gdzieś porysowane ściany czy coś w związku z sprzątaniem czy jakimiś tam innymi rzeczami. To wszystko jest poprawiane, sprzątanie na zewnątrz budynków. Także no, myślę, że tutaj już jesteśmy praktycznie już na finiszu.
7: Kiedy najemcy będą mogli się wprowadzić do mieszkań?
6: Procedura wygląda w ten sposób, że najpierw podpisywana jest umowa partycypacyjna, po opłacie partycypacji podpisujemy umowę najmu i z umową najmu protokół przekazania budynku, klucze, znaczy budynku mieszkania, klucze i mieszkańcy mogą już przystępować do wprowadzania się.
8: Czyli co, teraz na początku czerwca będą mogli...
6: No ci, którzy płacą szybko partycypację, będą mieli ten czas skrócony.
7: To jeszcze powiedzmy, jakie mieszkania w takim razie, przypomnijmy, jakie mieszkania czekają na najemców w tych trzech blokach, które wybudowano przy ulicy 29 listopada. Jakie jest wyposażenie, jakie udogodnienie?
6: Przede wszystkim są to nowoczesne mieszkania w bardzo nowoczesnym i na wysokim standardzie wykończonych budynkach. Mieszkania są w pełni wyposażone do tego, żeby się wprowadzić. Łazienka z umywalką, z prysznicem lub wanną, z płytkami oczywiście. Wszystkie podłogi są położone, mieszkania są wymalowane. Na tarasie są, na tarasach i na balkonach są płytki ułożone. Wszystkie wyłączniki, gniazdka, kuchenka, piekarnik, zlewozmywak są w mieszkaniu, więc można tylko wnieść łóżko, ewentualnie meble i od razu się wprowadzać. Oczywiście jest jeszcze do podpisania umowa o przydział, o dostarczanie prądu, ale to już jest z operatorem, dystrybutorem energii elektrycznej, nie ze spółką. Do mieszkania są przypisane miejsca w garażu podziemnym parkingowe i do tego są komórki lokatorskie. Także to do takich, że tak powiem, benefitów jeszcze mogą się tutaj mieszkańcy spodziewać.
8: Winda?
6: Oczywiście, no każdy budynek ma swoją windę. Generalnie my stoimy na takim stanowisku i przepisy tutaj też mówią jednoznacznie, że jeśli jest więcej niż jedna kondygnacja, musi być winda. Wszędzie są polikwidowane bariery architektoniczne, więc osoby niepełnosprawne nie mają problemu z dostaniem się do windy czy do swojego mieszkania. Tam, gdzie nie ma schodów, są zrobione specjalne takie podejścia bez schodów z bardzo małym nachyleniem, gdzie każdy spokojnie może sobie wejść. Krawężniki są poobniżane tam, gdzie tylko jest to możliwe, także spokojnie tutaj, czy to są osoby niepełnosprawne, czy matki z małymi dziećmi na wózkach, bez problemu sobie będą mogły tutaj się poruszać. Oczywiście pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze tutaj tężnię solankową, plac zabaw, górkę nawet taką małą do tego, żeby dzieci sobie mogły w zimie zjeżdżać na sankach. Oczywiście małe dzieci, ta górka jest bezpieczna dla nich, także tutaj naprawdę mamy dużo atrakcji, nowa jakość prowadzona, jeśli chodzi o jakość tworzenia nowych osiedli i nowych mieszkań.
7: A jeszcze chciałem podpytać o te lokale usługowe, które są na parterach tych budynków. Czy one już mają najemców? Co się tam znajdzie?
6: Tu więc będziemy mieli tutaj takie rzeczy, które na pewno będą pomocne dla mieszkańców, czyli będziemy mieli przedszkole. Dla dzieci obok będzie, z tego co wiem, pizzeria, będzie salon fryzjersko-kosmetyczny dla naszych pań. Będziemy mieli też aptekę, gdyby ktoś potrzebował jakichś lekarstw czy suplementów. No i oczywiście piekarnia, obok mamy sklep, pocztę, także wszystko, co będzie potrzebne dla naszych mieszkańców. No i jeszcze musimy tutaj pamiętać o tym, że w segmencie Z będzie świetlica, tak zwany Fab Lab, w którym będą się odbywały bardzo ciekawe zajęcia.
5: Mówił Jacek Żelazko, prezes STBS. W nowych blokach jest 137 mieszkań. Na takie wiadomości Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza czekała 3 lata. Do końca nie było pewne, że uda się, ale się udało. Uczelnia ma zgodę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na ponowne uruchomienie kierunku lekarskiego. O wielkim sukcesie Akademia poinformowała na specjalnej konferencji prasowej.
9: Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest to uchwała, która do nas wpłynęła. Oczywiście pozytywna. Należy tutaj podkreślić, że jest to efekt ciężkiej, trudnej pracy całego zespołu, wszystkich pracowników uczelni, nie tylko, przez ten okres 3 lat. Po prostu wszystkie wizyty, które były, które się odbywały, one miały jeden cel. Po to, aby nam podpowiedzieć, w jaki sposób ten kierunek powinien funkcjonować, aby on spełniał wszystkie wymagania związane ze standardami kształcenia na kierunku lekarskim. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, bez imienia i bez nazwiska, które nam doradzały, pomagały, podpowiadały, które z nami konsultowały różne rzeczy, aby ten finał, który w tym momencie jest, był finałem dla nas bardzo miłym i ciepłym i takim radosnym. Również podziękowania kieruję do zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którzy przez te 3 lata, jak to ostatnio powiedziała Pani Przewodnicząca, w formie audytu sprawdzali, pokazywali, później rekomendowali, pytali, myśmy odpowiadali. To był cały taki proces dialogu i to dzięki temu, że Polska Komisja Akredytacyjna wyszukiwała to, czego my nie widzieliśmy wewnątrz, to sprawiło, że ta decyzja w mojej ocenie teraz jest pozytywna. W związku z tym, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ta decyzja jest dla nas bardzo, bardzo miła. Ona otwiera nowy rozdział z tego względu, że jeszcze nas czeka wiele pracy. Polska Komisja Akredytacyjna zasugerowała pewne rekomendacje, które będziemy musieli wdrożyć w ciągu tego roku akademickiego, który jest tutaj przed nami.
10: To były właściwie nie 3, ale 4 lata intensywnej pracy, ponieważ przygotowania przed uruchomieniem też wymagały dużo, dużo pracy. Natomiast to, co chciałabym powiedzieć, nie będę wszystkiego mówiła, ale to, co zadziało się w ostatnim czasie, myślę, że to jest istotne. Ponieważ te wszystkie dotychczasowe opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej zarzucają nam niedostateczną czy niewystarczającą ilość kadr o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. My staramy się kadrę dobierać zgodnie z wytycznymi, które obowiązują w standardzie kształcenia dla kierunku lekarskiego i powiem tak, że od roku dla cyklu kształcenia 26-27, na którym dostaniemy nabór, w tej grupie osób zatrudnionych będziemy mieć 10 profesorów, 18 doktorów habilitowanych, 59 doktorów oraz 26 lekarzy lub magistrów. W ostatnim czasie udało nam się pozyskać 2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 4 doktorów nauk medycznych oraz 1 lekarza. Są to osoby, które zastąpią wskazane wcześniej osoby, do których kwalifikacji, kompetencji, a właściwie tak naprawdę mówiąc naukowości zarzuty miała Polska Komisja Akredytacyjna. Chciałam nadmienić, że kadra realizująca zajęcia na kierunku lekarskim 75,9% to kadra, która zatrudniona jest na podstawowym miejscu pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Proszę Państwa, dla kierunku lekarskiego udało nam się podpisać porozumienie z 15 podmiotami świadczącymi usługi medyczne, usługi zdrowotne. I to są szpitale na terenie Nowego Sącza, na terenie Nowego Sącza to Szpital Specjalistyczny im. Mieczysława Śniadeckiego, którym już funkcjonują dwa oddziały kliniczne, kolejne będą uruchamiane. Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii, tam również mamy dwa oddziały kliniczne. Szpital Położniczy Medicor w Nowym Sączu, Szpital Specjalistyczny w Gorlicach, Szpital Specjalistyczny w Limanowej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekstab w Limanowej. Oprócz tego, proszę Państwa, szpital w Nowym Targu, a także szpital w Krakowie, szpital imieniem Józefa Babińskiego, szpital imieniem Stefana Żeromskiego, szpital zespolony w Kielcach. To są placówki, z którymi mamy podpisane porozumienie i w których już realizowane są ćwiczenia kliniczne. Też duży nacisk położyliśmy na rozwój naukowy naszych pracowników oraz studentów. Chciałabym zwrócić uwagę, że w roku 2026 rozpoczęto realizację projektu albo przygotowane są projekty naukowe, projekty badawcze, albo realizowane w oparciu o podmioty z obszaru Nowego Sącza, czyli na przykład współpracę podjęliśmy z klubem sportowym Dunajec, gdzie prowadzimy badania naukowe na potrzeby tego klubu. Poza tym przygotowane są i złożone wnioski do Komisji Europejskiej, w których będziemy realizować projekty badawcze z takimi podmiotami jak uczelnia z Portugalii, uczelnia z Indii, jak również uczelnia ze Stanów Zjednoczonych, tutaj z Arizony. Realizujemy również projekt badawczy we współpracy, przygotowujemy się do realizacji projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Aktualnie na Wydziale Lekarskim realizowanych jest kilka projektów badawczych, które finansowane są ze środków własnych uczelni. I to są projekty, które obejmują zagadnienia z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Chciałabym również zwrócić uwagę na infrastrukturę, ponieważ te zarzuty, które pojawiają się w opiniach zespołów oceniających, dotyczą również naszej infrastruktury. Proszę Państwa, jak wiecie Państwo, mamy własne prosektorium z pełnym wyposażeniem. To prosektorium funkcjonuje, to prosektorium działa i realizowane są tam zajęcia dydaktyczne dla innych kierunków medycznych, jak również zajęcia dla koła naukowego studentów z kierunku lekarskiego, ale również studentów innych kierunków. Utworzyliśmy pracownię biologii molekularnej, immunologii i genetyki, która w dalszym ciągu jest doposażana, ale już zainwestowaliśmy duże środki w jej wyposażenie i te podstawowe sprzęty, które są potrzebne do tego, żeby ta pracownia funkcjonowała, już stanowią jej wyposażenie. Mamy pracownię biochemii bardzo dobrze wyposażoną, pracownię mikrobiologii i parazytologii doposażyliśmy, doposażamy pracownię fizjologii, mamy pracownię dietetyki, również trwają stale działania mające na celu doposażenia Centrum Symulacji Medycznej, którym to oprócz pracowni laboratoriów mamy również takich typowo do prowadzenia zajęć z zakresu procedur medycznych, mamy pracownię USG, także stałe jest doposażanie tej pracowni.
11: Przede wszystkim chciałam podzielić się z takim swoim przemyśleniem, ponieważ w związku z otrzymaniem pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej można powiedzieć, że czujemy przede wszystkim ulgę. Będąc od samego początku, czyli przez te 3 lata, no nie ukrywam, że towarzyszyły nam różne emocje związane z tymi wcześniejszymi negatywnymi opiniami. Dlatego dzisiaj naprawdę bardzo się cieszymy. Ja w imieniu studentów również chciałam podziękować władzom, panu rektorowi, pani dziekan, ponieważ od samego początku, na każdym etapie czuliśmy wsparcie naszych władz i to nie były to tylko słowa. Widzieliśmy po prostu, że rozbudowuje się infrastruktura. Ona cały czas mamy prosektorium i ta infrastruktura ciągle się rozbudowuje. Widzieliśmy zabiegania o kadrę, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o obecne zajęcia, na przykład zajęcia kliniczne na 3. roku, które odbywamy i tutaj w Nowym Sączu w szpitalu, i w Interkardzie. Mamy, tak jak pani dziekan wcześniej powiedziała, zajęcia w Rabce, w Limanowej. Uważamy, że poziom kształcenia jest naprawdę na wysokim poziomie. Czujemy się bardzo dobrze zaopiekowani. czujemy wsparcie również takie logistyczne, ponieważ zarówno dojazd, mogłoby się wydawać, że jest to, że może być uciążliwe, jednak uczelnia przykłada wszelkich starań, zapewniając nam przede wszystkim transport, także nie musimy się o to martwić. Z drugiej strony jeszcze, jeśli chodzi o to, jaka jest możliwość rozwoju na uczelni, działają studenckie koła naukowe, które też dają nam możliwość rozwoju poprzez udział w konferencjach, warsztatach, seminariach. Także naprawdę cieszymy się z dzisiejszego dnia i mamy nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku. Gdzieś tam z tyłu głowy zawsze była ta nadzieja, że uda się uratować ten kierunek, więc no cieszymy się na pewno i mam nadzieję, że tak jak powiedziałam wcześniej, zmierza to w dobrym kierunku, bo widzimy po prostu też mając kontakt z innymi studentami, którzy przenieśli się na inne uczelnie, my naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Mamy zapewnione kształcenie na wysokim poziomie, mamy zapewnioną kadrę, mamy zapewnione zajęcia kliniczne, więc uważam, moim zdaniem, moje zdanie jest takie, że wszystko jest tak, jak powinno być. Ja oczywiście będę, komu mogę, to polecam i też taki może apel, żeby nie sugerować się jakimiś negatywnymi komentarzami, opiniami, może nagłówkami, które się gdzieś pojawiały na przestrzeni tych 3 lat w mediach, żeby może przyjść, zobaczyć na własne oczy, zapytać, jak to naprawdę wygląda od środka.
9: Rzeczywiście ten wysiłek był duży, on w dalszym ciągu jest. Nie da się powiedzieć, że ta decyzja zamyka. Pana, proszę Państwa, dopiero otwiera to, co jest przed nami. To, co wspomniała Pani Dziekan, ta infrastruktura, która powstała, ona cały czas powstaje, bo Polska Komisja Akredytacyjna, ona widzi możliwość rozwoju w Nowym Sączu i podpowiada pewne rzeczy, ponieważ nie da się na dzień dzisiejszy uczelni takiej rozpoczynającej działalność na kierunku lekarskim jak Nowy Sącz wyposażyć na dzień dobry wszystkie, całą infrastrukturę. To się tworzy i Polska Komisja Akredytacyjna to widzi. Była kwestia prosektorium. Mamy w tym momencie, Komisja podpowiada, w związku z tym, że budujemy, rozbudujemy wydział, mówi, a może tam zakład patomorfologii, a medycyny sądowej ewentualnie również, więc my to widzimy. Proszę Państwa, to co wspomniała Pani Dziekan. W ostatnim czasie wydaliśmy ponad 2 miliony na budowę nowych pracowni, na ich wyposażenie. Kierunek lekarski jest kierunkiem wymagającym i nikt nie pozwoli na prowadzenie kształcenia studentów, jeżeli nie będą spełnione wymagania. I te laboratoria, o których mówimy, genetyki, biologii molekularnej, immunologii, one są, ale generalnie i jeszcze będziemy je doposażać. Ten budynek, który powstaje, tam rzeczywiście będzie sala wierności, będzie rozbudowany centrum symulacji, będzie SOR, wszystko tam się pojawi. W tym momencie jest w stanie surowym zamkniętym, kończymy go w lipcu i będzie kolejny etap jego doposażenia i budowy wewnątrz. To, co Pani Dziekan wspomniała, oprócz tego, że musimy dbać o naszych studentów, bo oni jakby są naszym oczkiem w głowie, dlatego tutaj też dziękuję za te słowa, że studenci też widzą, że staramy się na wszystkich obszarach Państwa tutaj zaopiekować, to również ta naukowość, o której mówiła Pani Dziekan, ona się pojawia nie tylko w stosunku do pracowników, ale w stosunku do studentów, bo Komisja Akredytacyjna przyjeżdża, pokażcie mi, jak ten student się rozwija naukowo, ponieważ kierunek lekarski jest kierunkiem ogólnoakademickim, więc ta współpraca mentor, nauczyciel, a student jest bardzo ważny, dlatego wdrożyliśmy program tutoringu, czyli mentorski, gdzie powiedzmy studenci mają swoich mentorów, którzy ich prowadzą, pokazują tak, jak to jest mistrz i uczeń. Również, jeżeli chodzi o pracowników, 70, jak powiedziała Pani Dziekan, standardy są spełnione. Mamy 75% ponad, czyli na podstawie miejscu pracy, ale nigdy nie jest tak, aby nie było lepiej. Dlatego te zabiegania o tą nową, o tą kadrę, o pozyskiwanie są bardzo ważne z tego względu, że ci pracownicy naukowi, którzy do nas przychodzą, oni rzeczywiście muszą mieć tą naukowość, muszą mieć ten swój dorobek i my właśnie o takich pracowników zabiegamy i takich pracowników pozyskujemy. Oczywiście uczelnia stwarza i ma wiele mechanizmów, które pozwalają na publikacje, na własny projekt badawczy, na udział w konferencjach. To wszystko się dzieje, tylko proszę Państwa, to jest 3 lata dopiero tej pracy, ciężkiej, trudnej pracy i ten pracownik, który u nas był zatrudniony na pierwszym roku, prawda? A kiedy nie było naboru na rok drugi, on nam rezygnował, prawda? Więc on wtedy nie mógł nas reprezentować i naszą afiliacją publikować, bo on pracował gdzie indziej, więc tutaj ten zarzut Polskiej Komisji Akredytacji jest bardzo słuszny, ale my to teraz widzimy, że ci pracownicy, którzy pozostali, stanowią ten człon, oni właśnie publikują, tak jak to Polska Komisja Akredytacyjna mówi, nie w kierunku nauk o zdrowiu, ale w kierunku nauk medycznych, dedykowanych dla kierunku lekarskiego i to się w tym momencie dzieje i te wszystkie plany, które są, one są zapisane, będą realizowane z dokładnością, ponieważ Polska Komisja Akredytacyjna za rok o tej porze przyjedzie i sprawdzi, czy te rekomendacje, które się pojawiły w opinii PAKI, zostały przez nas w tym okresie roku zrealizowane. W tym momencie, proszę Państwa, trwa procedura administracyjna, ponieważ po otrzymaniu decyzji o Polskiej Komisji Akredytacyjnej ta decyzja się musi uprawomocnić. Uprawomocni się szybko, ponieważ my nie wnosimy uwag, więc w dniu jutrzejszym wyślemy taką informację do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Następnie Polska Komisja Akredytacyjna informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ono zwraca się do nas z informacją odnośnie limitu. My na kierunku lekarskim mamy wyznaczony limit 50 osób, który jak otworzyliśmy i wtedy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się tą informacją do Minister Zdrowia, która w rozporządzeniu publikuje, bo to jest jedyny kierunek, gdzie są publikowane limity przyjęć dla poszczególnych uczelni. Mamy nadzieję, że to rozporządzenie się pojawi i nasz limit 50 osób również w tym rozporządzeniu się pojawi. Czasu jest mało. Te rozporządzenia, one się pojawiają w połowie czerwca, więc myślę tak, że działamy szybko. Piątek uchwała PAKI. Dzisiaj poniedziałek zbieramy dokumenty, analizujemy. Informacja pójdzie potwierdzająca we wtorek i tutaj już jest po stronie władz administracyjnych dalszy ciąg tej sprawy.
10: A jeśli chodzi o możliwość powrotu studentów do naszej uczelni, to powiem tak, raczej to jest mało prawdopodobne. Dlaczego? Dlatego, że mimo tego, że kierunek jest objęty standardem kształcenia, to uczelnie mają troszkę inny harmonogram zajęć. I ci studenci, przenosząc się do innej uczelni, musieli wyrównywać tak zwane różnice programowe i myślę, że w miarę upływu lat te różnice pojawiają się. Aczkolwiek powiem, proszę Państwa, że właśnie w sobotę wieczorem napłynęły do mnie SMS-y od studentów, którzy opuścili naszą uczelnię z gratulacjami, że nam się udało. Jeden ze studentów powiedział, że dla niego Nowy Sącz będzie tą taką macierzystą uczelnią. Także myślę, że powroty raczej są mało prawdopodobne ze względu na te różnice programowe, ale ciepłe słowa od studentów, którzy u nas studiowali, myślę, że są dla nas miłe. W momencie, kiedy ta niepewność była co do istnienia naszego kierunku w naszej uczelni, studenci mieli wiele dylematów i część z nich chciała u nas zostać, natomiast proszę Państwa, chociażby z tego względu, że te różnice programowe pojawiają się i z każdym rokiem tych różnic mogłoby być więcej, więc ci studenci od nas odchodzili, tak? My ich z żalem żegnaliśmy, oni też, nie ukrywam, że chcieli zostać u nas. Jesteśmy spokojni o to. Dlaczego? Dlatego, że w momencie rekrutacji, tej pierwszej rekrutacji, na jedno miejsce przypadało osób rekrutujących się zainteresowanych studiowaniem około 10 osób, więc myślę, że tutaj to zainteresowanie będzie. I my o tym wiemy, ponieważ środowisko pyta nas, osoby mieszkające tu na terenie pytają nas, czy studia będą, bo chcieliby na przykład, żeby ktoś z ich bliskich tutaj studiował. Więc myślę, że o to nie mamy się co obawiać.
5: Mówił rektor ANS Józef Cioła, jedna ze studentek na kierunku lekarskim oraz Urszula Cisoń-Apanasewicz z Akademii Nauk Stosowanych. Jadą po tytuł Mistrza Polski. Mowa o uczniach zespołu szkół nr 2 z Nowego Sącza, którzy pojawią się na ogólnopolskim przeglądzie musztry klas wojskowych.
12: Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Wygraliśmy małopolskie zawody, więc jesteśmy najlepsi w całej Małopolski. I myślę, że poziomem możemy dorównywać naprawdę czołówką. Jest nad czym pracować, jeszcze możemy trochę dopracować, doszlifować do 100% do maksymalnego poziomu, ale uważam, że w tym momencie już mamy szanse, duże szanse, wielkie szanse wygrać zawody.
5: A co trzeba jeszcze dopracować Twoim zdaniem?
12: Ja myślę, że trzeba dopracowywać takie szczegóły, takie typu równe odległości, równość wykonywania czynności.
13: Uważam, że nasze przygotowanie jest bardzo dobre, ponieważ wygraliśmy już zawody z dużą przewagą. Jedynie na czym możemy się skupić, to tak jak kolega powiedział, dopracowanie małych szczególików. Twierdzę, że tutaj nie mamy żadnych takich negatywów, bardziej musimy doszlifowywać poszczególne elementy.
7: A to dla Ciebie wyróżnienie, że jedziecie na ten przegląd ogólnopolski?
13: Jak dla mnie to jest na pewno wyróżnienie, ponieważ zostaliśmy wybrani najlepsi z całej Małopolski i jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na ogólnopolskie. Jest to bardzo duże wyróżnienie.
14: Ja uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Tak jak koledzy mówili, faktycznie jakieś szczegóły tak dopracować. To naprawdę już takie malutkie rzeczy, jakieś dostawienie nogi, jakieś spoczni, baczność, żeby było wszystko równiutko, ale uważam, że jest już naprawdę bardzo dobrze.
7: Jest coś, czego się Ty tak osobiście najbardziej boisz na tym przeglądzie?
15: Czy rzeczy, których nie ma takich, których się obawiam, ponieważ ćwiczymy już na tyle, że mamy to opanowane do perfekcji. Jedynie jakieś małe szczególiki mogłyby się zdarzyć, ale staramy się je eliminować jeszcze tutaj przed zawodami, żeby pojechać w 100% pewnym tego, co robimy, wiedząc, po co tam jesteśmy, no i żeby zrobić wszystko na 110%.
7: A jak często ćwiczycie?
15: Staramy się ćwiczyć tak naprawdę jak najczęściej tylko możemy. Tak głównie to jest raz w tygodniu na pewno, czasami też dwa razy w tygodniu. Jeśli tam się uda zrobić, to już więcej razy staramy się, ile tak naprawdę możemy.
7: Panie dyrektorze, wasza szkoła jedzie na ogólnopolski konkurs musztry klas mundurowych. Po raz kolejny będziecie reprezentować Małopolskę.
16: No tak, po takiej rocznej przerwie, która myślę, że też trochę dobrze nam zrobiła, bo i Zakopane od nas odpoczęło i trochę inne szkoły chyba być może też, ze zdwojoną siłą wracamy do Mistrzostw Polski. No i co? No, tak jak zawsze mówię, będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby wyjść tam i zrobić swoje, pokazać się z jak najlepszej strony. Grupa jest przygotowana bardzo dobrze, w związku z tym nie przewiduję tutaj nawet za bardzo ewentualnych błędów, bo wyeliminowaliśmy wszystkie. Jak kwestia chodzi o kwestię stresu, to również szkoliliśmy z tego zakresu młodzież bardzo intensywnie, bo zrobili całą masę pokazów na ważnych imprezach, chociażby na targach służby i pracy. Przez dwa dni te pokazy były robione kilka razy, co dało im bardzo duże poczucie takiej pewności siebie jeszcze dodatkowej. Także tutaj czujemy się mocni, ale jak zwykle wszystko będzie w rękach jury i tego, jak będą punktować na przede wszystkim tym programie obowiązkowym.
7: Liczycie na wygraną, rozumiem.
16: Liczymy na dobry występ, bezbłędne wykonanie tych elementów, które mamy wyćwiczone, bo zajmuję się tym od samego początku, od pierwszego przeglądu musztra, to już jest chyba 11. W związku z tym mam doświadczenie i wiem, jak to wygląda. Czasami drużyny, które robią rzeczy bezbłędne, lądują na 6 czy 7 miejscu z różnych powodów. Czasami jury punktuje w taki sposób, w jaki punktuje i na to wpływu nie mamy żadnego. Liczę na to, że jury będzie profesjonalne po prostu, że to będzie 100% profesjonalistów, którzy faktycznie znają się na musztrze i nie będzie tam przypadkowości. Ale niestety bywały takie przeglądy, gdzie członek jury patrzył w telefon albo akurat wstał napić się wody i trwał pokaz, więc to były takie sytuacje, które myślę, że mają znaczenie bardzo duże, bo jednak trzeba się skupić, skoncentrować na tym, co ta drużyna robi i ewentualnie wyszukiwać te błędy, które są, a jeżeli się ich nie widzi, to trudno potem obiektywnie ocenić, więc ja o naszą reprezentację jestem spokojny. Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, to już jest nie w naszych rękach.
7: Konkurencję macie dużą?
16: Mistrzostwa Polski to już nie ma słabych, tak? To są najlepsze szkoły z każdego województwa po jednej szkole, więc tam każda szkoła musiała przebrnąć eliminacje wojewódzkie, więc tutaj zawsze naszym tłumaczę, że nie ma słabych. To już nie ma się co oglądać na pewne rzeczy, trzeba zrobić swoje. Zrobić to perfekcyjnie po prostu, już tak na bardzo wysokim poziomie. Także zawsze jest przynajmniej 6-7 takich szkół, które mogą myśleć o tym, żeby zajmować te czołowe lokaty.
5: Wielki finał w czwartek i w piątek w Zakopanem, a mówił dyrektor szkoły Sławomir Szczerkowski. Będą biegać i pomagać. Już w sobotę w Nowym Sączu po raz kolejny odbędzie się bieg po uśmiech. Pieniądze, które uda się zebrać, będą przeznaczone na leczenie chorych dzieci, dziewczynek, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Chętni do biegania i pomagania cały czas mogą się zgłaszać, mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która organizuje bieg.
17: W tym roku świętujemy 13. edycję naszego wydarzenia. Nie jesteśmy przesądni, wierzymy, że będzie również szczęśliwa jak poprzednie edycje. A zaczęło się wszystko w 2014 roku od wspaniałego pomysłu grupy studentów zagranicznych, międzynarodowej grupy studentów, którzy zdecydowali, że właśnie taki bieg charytatywny chcieliby zorganizować w ramach kursu Zarządzanie projektami. I od tej pory z sukcesem prowadzimy to wydarzenie. Główny bieg odbywa się co roku w miasteczku galicyjskim, natomiast pandemia też nas nie zatrzymała i druga forma uczestnictwa w tym wydarzeniu to jest właśnie bieg w formule rywalizacji w dowolnym miejscu na świecie.
18: Biegamy, ale przede wszystkim pomagamy.
17: Tak, całość wpłat od uczestników biegu, jak również od darczyńców jest przekazywana na wsparcie dzieci podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda, które wymagają intensywnej rehabilitacji. W tym roku będziemy wspierać Milenę Zomber, 6-letnią mieszkankę Cieniawy, zmagającą się z rzadką chorobą neurodegeneracyjną, czyli dziecięcą demencją. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to Maciej Bogoń, 13-letni mieszkaniec Gorlic. Walczy z guzem mózgu, przeszedł już 2 operacje, a obecnie przechodzi leczenie onkologiczne dość intensywne i również zmaga się z powikłaniami choroby. Więc oczywiście dzięki wpłatom darczyńców dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie i będą mogły stawić czoła swojej chorobie.
18: Czy lista zawodników jest już zamknięta, czy jeszcze biegacze mogą się zgłaszać?
17: Absolutnie nie. Do 25 maja są zapisy elektronicznie. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś nie zdąży się zapisać, też będzie możliwość zapisu na miejscu. Natomiast wówczas nie gwarantujemy pakietu startowego. Czyli lepiej zrobić to z wyprzedzeniem i na spokojnie w dniu biegu pojawić się w miasteczku galicyjskim między godziną 9 a 10. Potwierdzić swoją rejestrację, odebrać pakiet i numer startowy i pobiec w szczytnym celu.
18: Mówimy, że bieg organizuje Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza. Czy to jest bieg tylko dla sympatyków, studentów, przyjaciół uczelni, czy dla każdego?
17: Oczywiście nie. To jest bieg dla wszystkich, którzy chcą pomóc. Najwięcej jest oczywiście osób z Wyższej Szkoły Biznesu, nie tylko biegnących, ale pomagających, bo wolontariuszy rzeczywiście potrzebujemy bardzo wielu do pomocy, do obsługi tego wydarzenia. Natomiast zachęcamy wszystkich, którzy lubią biegać, którzy lubią aktywność sportową, aby zjawili się właśnie w tym dniu i pobiegli razem z nami. Mamy 4 kategorie biegowe, więc i dzieciaczki mogą pobiec, najmłodsze, a więc w zasadzie takie, które już mogą samodzielnie poruszać nogami. Dla nich jest przewidziany bieg o dystansie 150 metrów. Kolejny bieg to bieg dla uczniów klas 1-4, 300 metrów. Bieg dla uczniów klas 5-8, 900 metrów. A oczywiście bieg główny to już bieg dla dorosłych i licealistów po terenie stadionu Mosir i skansenu, oczywiście z metą w miasteczku galicyjskim.
18: Ja tak co roku obserwuję, prawie co roku obserwuję to bieganie. To chyba nie jest trudne zadanie, bo trasa chyba przyjemna, łatwa, piękne widoki, jak pogoda dopisze, to jest chyba fajnie.
17: Tak, trasa jest piękna, więc nie trzeba jej przebiec, można ją przejść równie dobrze. Liczy się tutaj nie czas oczywiście, ale przede wszystkim chęć pomocy.

0: Jeśliśmy i mamy nadzieję, że uda się zebrać, że przybywa osób pomagających. Również mamy taki bardzo pozytywny oddźwięk ze strony firm w naszym regionie, które chcą wspierać nas tak jak każdego roku.
1: Wspomniała Pani na początku naszej rozmowy, że jest jeszcze bieg wirtualny, tak? Nazwijmy go. Na czym on polega?
0: Jeśli chodzi o bieg wirtualny, to należy się zarejestrować na naszej stronie internetowej, naszej uczelni i oczywiście wpłacić opłatę startową, która, tak jak mówię, to jest cegiełka, która w całości będzie przekazana na cel charytatywny. My przesyłamy numer startowy i uczestnicy biegu w dowolnym miejscu na świecie 30 bądź 31 maja przesyłają nam później wyniki albo tylko przesyłają pozdrowienia dla dzieciaków, bo jeszcze raz liczy się przede wszystkim cel.
1: I stąd, a przebiegacze, rzeczywiście macie taki kontakt z całym światem, że biegamy dla Nowego Sącza?
0: Tak, oczywiście. Mamy mapkę na naszej stronie, gdzie pokazujemy, w jakich miejscach na świecie nasi uczestnicy biegli. I oczywiście jest to cała Polska, bo też mamy studentów w różnych miejscach w Polsce i oni tutaj również nas wspierają i angażują się w tę akcję.
1: Czyli co, na koniec zachęcamy do tego, żeby się rejestrować, zapisywać, zgłaszać, bo biegamy i pomagamy.
0: Tak, oczywiście zachęcamy. Pogodę tradycyjnie zamówiliśmy, więc liczymy, że 30 maja będzie piękna, słoneczna pogoda i rodzinnie będziecie Państwo mogli spędzić z nami ten czas, przy okazji robiąc dobre rzeczy.
1: A przy okazji będzie można też zwiedzić skansen i miasteczko galicyjskie.
0: Dokładnie tak. Jest to jedno z piękniejszych miejsc w Nowym Sączu. My bardzo go kochamy jako uczelnia, tak? Także co roku z wielką chęcią odwiedzamy to miejsce i też bardzo często pojawiają się osoby, które mówią, że pierwszy raz były i nie wiedziały, że to rzeczywiście jest tak wspaniała atrakcja i w jakimś, czy w tym samym dniu, czy w innym wracają i zwiedzają ten obiekt.
2: Bieg Run for a Smile już 30 maja. Trasa jak zwykle poprowadzi po terenie skansenu i miasteczka galicyjskiego w Nowym Sączu. To już koniec sezonu grzewczego w Nowym Sączu. Miejska kotłownia przestała dostarczać ciepło do swoich odbiorców, bo poprosili o to zarządcy i administratorzy bloków oraz budynków. Przez mroźną i śnieżną zimę ten sezon grzewczy był wyjątkowy, bo przyniósł rekordy produkcji i sprzedaży ciepła.
3: No jeśli chodzi o ilość ciepła, które wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy, to był historyczny rok. W styczniu osiągnęliśmy historyczną ilość sprzedanego i wyprodukowanego ciepła. Pierwszy raz w historii spółki przekroczyliśmy 100 tysięcy gigajouli w ramach jednego miesiąca. Jeszcze nigdy takiej wielkości nie mieliśmy. Było tam przed kilkoma laty, w jednym miesiącu wyszło 90, chyba 4 czy 5 tysięcy gigajouli, a teraz było to ponad 100 tysięcy. No, taki był właśnie styczeń i taka była ta zima. Natomiast no, dobiegła końca. Właśnie teraz, czyli początkiem maja, nastąpiły już liczne wyłączenia, jeśli chodzi o to, o naszych odbiorców. Dla przypomnienia, jeśli chodzi o samą kwestię, czy to włączenia, czy wyłączenia ciepła, my oczywiście dostarczamy ciepło przez cały rok w każde miejsce Nowego Sącza i Starego Sącza, z racji tego, że w każdym miejscu jesteśmy dostępni z ciepłowodą użytkową. Natomiast jeśli chodzi o te wyłączenia centralnego ogrzewania, to zawsze czekamy na zgłoszenia administratora i to administrator danego budynku, czyli najczęściej albo spółdzielnia mieszkaniowa albo wspólnota zarządzają, kiedy chcą, żeby dany blok wyłączyć, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie.
1: Czyli to nie jest tak, jak było kiedyś, że był sezon od do i tu się zaczynało, tu się kończyło, teraz jest jakby wolny rynek.
3: Dokładnie tak, każdy decyduje, w którym momencie chce, nie ma tego magicznego przycisku i że wyłączamy całe miasto. To jest decyzja każdego obiektu i jego zarządcy.
1: Czy już wpłynęły takie wnioski do Państwa?
3: Tak, właśnie teraz początek maja był takim istotnym momentem. Pierwsze zaczęły już się pojawiać pod koniec kwietnia, natomiast pierwszy tydzień maja to jest ten moment, kiedy było tego najwięcej i już zdecydowanie ponad połowa obiektów jest już włączone, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie.
1: Czy jeżeli lato byłoby chłodne, jest szansa na ponowne włączenie? Jest to możliwe?
3: Jesteśmy cały czas przygotowani, nasze źródła są gotowe, w każdym miejscu jest centralna, jest możliwość korzystania z centralnej wody użytkowej, więc taka możliwość cały czas jest. No natomiast nie wiem, czy mieszkańcy tego chcieli, żeby zima jeszcze wracała.
1: Co wobec tego robi w ciągu roku MPEC, skoro nie grzeje, mówiąc krótko, czy macie plany inwestycyjne?
3: No właśnie, jeśli chodzi o lato, to dostarczamy ciepłą wodę użytkową. To jest na pewno istotny element, aczkolwiek dużo mniejszy niż to, co się dzieje w zimie, ale

0: Jeśli chodzi o okres grzewczy, to okres pozagrzewczy, czyli taki moment, w którym właśnie się już zaczynamy znajdować, czyli od najczęściej od maja do września, to jest u nas czas intensywnych prac, zarówno tych konserwacyjnych, remontowych, jak i inwestycyjnych. No bo musimy przygotować nasze źródła, nasz każdy kocioł czy silnik gazowy musi przejść odpowiedni przegląd, ewentualne elementy do wymiany, do naprawy muszą być w tym okresie zrealizowane, to samo z naszymi węzłami, z naszymi sieciami. Natomiast równolegle do tego są realizowane prace inwestycyjne. No i te prace inwestycyjne dzielą się, można powiedzieć, na takie dwie kategorie prac. Prace sieciowe, czyli to, co jesteśmy widoczni na terenie miasta, i prace źródłowe, czyli tutaj już na naszych kotłowniach, na obiektach, gdzie to ciepło jest wytwarzane lub gdzie jest wytwarzana energia elektryczna.
1: Będą jakieś nowe sieci w tym sezonie, powiedzmy, na terenie miasta?
0: No, to już chyba przyzwyczailiśmy mieszkańców Nowego i Starego Sącza, bo tutaj ten Stary Sącz też zaczyna się coraz bardziej rozwijać, jeśli chodzi o sieć ciepłowniczą. Więc będziemy realizować szereg inwestycji. Już część tych inwestycji się zaczęła, bo już od kilku tygodni nasze prace są w okolicach ulicy Chopina. Tam idziemy od ulicy Nowy Świat, czyli z drugiej strony torów, przechodzimy pod torami, idziemy w kierunku obiektu ZUS-u i tamte miejsca zostaną podpięte pod sieć ciepłowniczą. Dosłownie wczoraj czy przedwczoraj zaczęły się prace przy ulicy Gucwy, to jest tutaj pierwszej brygady. Natomiast w planach na ten rok mamy szereg innych miejsc, też prace przy ulicy Poniatowskiego, Boja Żeleńskiego. Pewnym wyzwaniem dla nas na pewno będą prace związane z budową sieci na Starym Mieście, czyli okolice ulicy Matejki i Długosza, bowiem tam jesteśmy już na ulicy Matejki od dwóch lat, a teraz te prace będziemy kontynuować. W tym roku będziemy podpinać pierwsze liceum i zespół szkół numer 4 i to są prace, które są przewidziane na ten rok. Natomiast tam też chcemy być przygotowani i jesteśmy w gotowości i to będzie jeden z istotnych elementów, żeby iść właśnie w kierunku Starego Miasta, czyli ulica Kościuszki, przyszły wybudowany obiekt na Rynku Maślanym, to będą te miejsca, gdzie MPC na pewno się pojawi. No i Stary Sącz, tam też sieć będziemy rozwijać, te nowe obiekty, które się pojawiły na osiedlu Słonecznym, czyli obiekty prywatnego dewelopera oraz SIM-u, one są już podpięte do MPC-u, natomiast są kolejne zgłoszenia, żeby obiekty w Starym Sączu podpinać, więc tam też będą prace w tym roku realizowane.
1: I jeszcze pytanie na koniec o te nowinki technologiczne w MPC-u. Ta zima była wyjątkowo mroźna, no i chyba trochę długa. Czy to, czym ogrzewamy nasze mieszkania, sprawdziło się? Mówię tu o kogeneracji i o zrębce.
0: Tak, i to też pozwala nam, jeśli chodzi o to, jak wygląda rynek, być odpornymi na różnego rodzaju wahania, no bo jeśli mamy dostęp do trzech surowców, no to zawsze dla nas priorytetem jest wybór tego, który jest dla nas najtańszy, ale to też pozwala na to, żeby utrzymywać cały czas wymóg, który wynika z dyrektyw unijnych, efektywnego systemu ciepłowniczego. To jest taki system, w którym w takim daleko idącym uproszczeniu ilość spalanego węgla jest poniżej 50%. I tak też ten rok, który był 2025, został zakończony, bo ilość ciepła, która została wyprodukowana ze zrębki, to było 30%, 26% z kogeneracji. Zresztą kogeneracja jest dla nas najbardziej atrakcyjnym i cenowo źródłem i tam, jeśli przychodzi lato, to właśnie ta kogeneracja przy Lwowskiej pracuje jako to źródło podstawowe, czyli równoległa produkcja energii cieplnej i energii elektrycznej. My tu później energię elektryczną wpuszczamy i rocznie produkujemy taką ilość energii elektrycznej, która odpowiada zapotrzebowaniu 2/3 gospodarstw miasta Nowego Sącza. Natomiast no, to nie jest koniec inwestycji w obszarze właśnie tym wytwórczym, bo tak jak w zeszłym roku podpisaliśmy umowę na digitalizację, to jest taki projekt 3-letni. Tam już część prac zrealizowaliśmy w zeszłym roku. Wymieniliśmy prawie 50-letnie rozdzielnie niskiego napięcia, stację trafo. W tym roku planujemy kolejne prace związane właśnie z możliwością już pełnego monitoringu węzłów cieplnych, czyli dyspozytor operator będący na terenie MPC-u będzie miał podgląd do wszystkich parametrów węzłów cieplnych należących do MPC-u na terenie miasta. Będzie mógł odpowiednio wcześniej ewentualne awarie, na ewentualne awarie reagować i dzięki temu pogotowie ciepłownicze jadąc będzie już miało zdiagnozowaną przyczynę danej awarii, ale to będzie też szereg innych prac związanych chociażby z wzmocnieniem naszego układu pompowego. Dojdą nowe pompy, które zwiększą bezpieczeństwo. Zostaną sprowadzone już cyfrowe rozwiązania, które są niezbędne i będziemy też rozwijać ten obszar cyberbezpieczeństwa, bo na niego jest coraz większy nacisk kładziony, więc tutaj też będziemy w tej materii szereg inwestycji czynić. No i poza tym jeszcze w zakresie źródeł w tym roku czekają nas kolejne wyzwania, bowiem rozwijamy nasze ciepłownie w Starym Sączu i zupełnie nową ciepłownię przy ulicy Dobrzańskiego, elektrociepłownię Węgierska. Tamta ciepłownia pracuje już od grudnia zeszłego roku, zasilając i dostarczając ciepło do tych nowych obiektów na osiedlu Verde. Natomiast w tym roku chcemy te dwie ciepłownie wzbogacić o systemy pomp ciepła. W Starym Sączu dodatkowo jeszcze magazyn energii cieplnej, więc będzie się działo i tych inwestycji, które przyczyniają się do stabilizacji, będzie jeszcze coraz więcej w układach ciepłowniczych i generalnie w układach energetycznych MPC-u.
1: I tak na koniec pytanie, czy widzi Pan taką możliwość całkowitego odejścia od węgla?
0: No właśnie historia nas uczy jednej rzeczy, że ci, którzy mają dywersyfikację, nie są uzależnieni od jednego źródła, mają zawsze najlepiej, bo najgorzej w ostatnich latach było w tych miejscach, które było, nie wiem, 100% węgla albo 100% gazu. Tam były największe trudności, największe perturbacje. A to rozwiązanie, które tu mamy, czyli te trzy różne całkowicie niezależne od siebie surowce, powodują, że właśnie mamy większą możliwość takiego, nazwijmy, stabilnego działania. Więc czy od węgla kiedyś odejdziemy? No pewnie, jak już nie będzie żadnej kopalni i tam ta perspektywa 2049 roku, no to będziemy poniekąd zmuszeni. Natomiast póki co pamiętajmy, że węgiel, zrębka, gaz to są te źródła, które nie są pogodozależne. Czyli my możemy w sposób stabilny dostarczać ciepło, a to jest dla naszych odbiorców najważniejsze. A w tej sytuacji, która jest obecnie, te źródła węglowe będące naszym takim 40% wsparciem no, są stabilne i w miarę pewne.
2: Mówił Paweł Kupczak, prezes MPC Nowy Sącz, a rozmawiał z nim Darek Ryś. Od kilkunastu lat odkrywam z turystami Beskid Wyspowy. Mowa o Czesławie Szynaliku, który 17 lat temu wymyślił akcję Odkryj Beskid Wyspowy, która ma przybliżać najpopularniejsze szczyty tej części Małopolski, ale też tradycje i kulturę. Posłuchajmy teraz o idei tej akcji.
3: Zaprosiłem 8 gospodarzy gmin Beskidu Wyspowego na Śnieżnicę. Przedstawiłem im propozycję akcji, która by promowała ten piękny zakątek, który stosunkowo jest mało znany w regionie, jak i w Polsce. Troszkę wzorowałem się na Dolomitach, bo tam we Włoszech gminy współpracują między sobą i tworzą produkt turystyczny. Ich wzorem taką propozycję złożyłem wójtom i burmistrzom 8 gmin. Oni podjęli wyzwanie i co roku przystępują kolejne gminy.
2: Na czym cała akcja polega?
3: Akcja polega na tym, że na popularyzacji aktywnego spędzania czasu, a więc pokazanie tego regionu, jakim jest Beskid Wyspowy. To są jakby trzy elementy. Pierwsza to jest ta przyroda, czyli propozycja wędrówek rodzinnych. W związku z tym, że na przykład w ubiegłym roku najmłodszym uczestnikiem była dwumiesięczna Karolina, a najstarszym uczestnik miał 91 lat, jest to propozycja dla każdego. Zawsze jest przewodnik, na szczycie zawsze jest msza polowa, występy, konkursy, pamiątkowe odznaki. Jest to propozycja dla ludzi, żeby nie siedzieli przed telewizorem, ale ruszyli w trasę. Drugim elementem to jest pokazywanie bogatej kultury, jakim jest region Beskidu Wyspowego. Ten region zamieszkuje 5 grup etnicznych. To są Zagórzanie, to są Biali Górale, Podhalanie, Kliszczacy i Lachy. Również w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy organizujemy Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego, Beskidzkie Rytmy i Smaki. No i przeważnie wędrujemy koło 2-2,5 godzin. O 11 jest tam msza polowa, konkursy, można pamiątkowe odznaki, jest dobra zabawa. No i przede wszystkim trzeba podkreślić, że widzimy uśmiechniętych ludzi. Podkreślają to uczestnicy, że tyle uśmiechniętych ludzi nie widzą, bo nie wiem, co się dzieje z Polakami. Standard życia się poprawia, a my coraz bardziej jesteśmy smutni. W związku z tym myślę, że to jest też wielka wartość dodana, że ludzie potrafią między sobą rozmawiać, pomagać, jak to w górach.
4: Takie wyjście, taka wycieczka z przewodnikiem i z wami jako organizatorami, to też jest chyba dobra okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi.
3: No muszę powiedzieć, że już kilka małżeństw zostało zawartych dzięki znajomości na szlaku Beskidu Wyspowego. Mamy część stałych bywalców. Jeżeli tak podzielimy turystów, którzy uczestniczą w akcji Odkryj Beskid Wyspowy, to 50% to są miejscowi mieszkańcy i trzeba podkreślić, że oni również są zaskoczeni, że często mieszkali u podnóża danej góry, a nigdy na tej górze nie byli. Zdziwieni są, że można w ten sposób w znakomitej atmosferze spędzać wolny czas, a 50% to są mieszkańcy z Polski i zagranicy. Zależy nam, żeby jak najwięcej turystów przyjeżdżało, żeby poznawało, bo to ma zachęcić turystów do odwiedzenia przez cały rok beskidzkich szlaków, bo wszystkie szlaki w Beskidzie Wyspowym liczą 1200 kilometrów, także każdy może sobie wybrać, na co ma ochotę. Chciałem również podkreślić, że te wędrówki są bezpieczne. Oczywiście trzeba się przygotować, zawsze dobre buty, coś, ewentualny deszcz, wodę mineralną, no a przede wszystkim dobry humor.
4: Czy te trasy są trudne czy łatwe dla takich, którzy zaczynają dopiero albo no, na swoim koncie mają niewiele przebytych kilometrów?
3: No nie można powiedzieć, że one są w jakiś sposób trudne, ale oczywiście troszkę kondycji i trochę siły potrzeba, dlatego że jak nazwa wskazuje, każdy szczyt jest innym szczytem, czyli trzeba wyjść i zejść. No przeciętnie można powiedzieć, że w takiej wędrówce pokonujemy około 10-15 kilometrów. Także ja myślę, że to jest do przejścia i dla małego, i dla dużego. Oczywiście zauważyliśmy, że te osoby, które się już włączyły, to już za drugą, trzecią wędrówką dużo im to łatwiej przychodzi, ale również zauważyliśmy, że można ich spotkać również poza wakacjami, że wędrują po Beskidzie Wyspowym, ale to też ma zachęcić nie tylko do wędrówek po Beskidzie Wyspowym, ale również po Beskidzie Sądeckim, Gorcach, Tatrach i innych zakątkach. Musimy się ruszać, bo jeżeli będziemy się ruszać, no to będziemy się lepiej czuć i będziemy zdrowsi.
2: W tym roku akcja Odkryj Beskid Wyspowy ruszy w najbliższy weekend. Informacje można znaleźć na odkryjbeskidwyspowy.pl. Można zgłaszać seniorów do programu Poczta Obiadowa. Po raz kolejny organizuje go Stowarzyszenie Sursum Corda. 3 razy w tygodniu osoby starsze będą otrzymywać ciepłe, dwudaniowe posiłki.
4: Przed nami 4. edycja Poczty Obiadowej. Przypomnijmy, co to jest za idea.
5: Poczta Obiadowa jest to program, który ma na celu zapewnienie niesamodzielnym seniorom tutaj z okolic Nowego Sącza, Starego Sącza i Grybowa oraz pobliskich miejscowości obiadów dowożonych bezpośrednio do domu 3 razy w tygodniu.
4: No i rusza rekrutacja do kolejnej edycji. Powiedzmy, jak długo ona potrwa. No jak można się zgłosić?
5: Zgłosić można się przez formularz internetowy, który jest na naszej stronie. Jest on też udostępniony na naszych social mediach. Także znajdziecie go Państwo na stronie www.sc.org.pl. W zakładce Pomoc Seniorom jest przygotowana do tego dedykowana strona, poczta obiadowa. Więc wchodząc na stronę, trzeba uzupełnić króciutki formularz. On zajmuje około 5 minut. Żeby się zgłosić, trzeba, że tak powiem, spełniać główne kryteria, czyli wiek ukończony na 70 lat. Trzeba być oczywiście seniorem, żeby w ogóle tutaj próbować się zgłosić. Program jest co do zasady dedykowany seniorom, którzy są samotni, którzy nie mają wsparcia rodziny, którzy są niesamodzielni, którzy mieszkają tutaj w terenie powiatu nowosądeckiego, jednak głównie skupiamy się na miejscowości Nowy Sącz, Stary Sącz, Chełmiec i Grybów. Natomiast bierzemy pod uwagę też miejscowości w okolicach tych głównie miast. Wchodzi tutaj też ogólnie gminę Rytro, gminę Podegrodzie, więc śmiało można się zgłaszać. Jeżeli chodzi o nasze kryteria, mamy możliwość zakwalifikowania też seniorów, którzy nie do końca spełniają wszystkie te warunki, natomiast nie jest ich dużo, więc jeżeli znacie Państwo lub jesteście Państwo seniorem, który takiego wsparcia potrzebuje, to jak najbardziej zachęcamy, żeby się zgłosić. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, do kiedy potrwa rekrutacja, ponieważ w tym roku możemy zakwalifikować do tego programu 200 seniorów. Jeżeli do końca tygodnia zgłosi nam się po prostu dwukrotna ilość po prostu osób, które możemy zakwalifikować, no to rekrutacja wtedy się zakończy. Natomiast jeżeli te zgłoszenia nie będą spływać tak szybko, no to prawdopodobnie potrwa to trochę dłużej.
4: Mamy kryterium dochodowe?
5: Mamy kryterium dochodowe. W tym roku jest to 2670 netto miesięcznie. Natomiast tak jak wspomniałam, w wyjątkowych sytuacjach możemy zakwalifikować seniorów, którzy ten próg przekraczają.
4: Kiedy ruszy poczta obiadowa?
5: Poczta obiadowa rusza od 1 czerwca, dokładnie pierwszy wtorek, bo będziemy obiady dowozić we wtorki, środy i piątki. Wypada, jeżeli się nie mylę, 2 czerwca, więc już niedługo, więc ten czas na zgłoszenia i na przeprowadzenie całej rekrutacji już też został nam niewielki, więc zachęcamy do zgłoszeń.
2: Mówiła Julia Sadoń ze Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza. Szczegóły są na sc.org.pl. I to wszystko w tym magazynie. Michał Rejduch, dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia.
6: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Przedstawiciele uczelni wojskowych, a także specjaliści do spraw obronności z Polski i Europy przyjechali do Nowego Sącza. W Akademii Nauk Stosowanych odbyła się konferencja, która dotyczyła bezpieczeństwa, mówi rektor Akademii Nauk Stosowanych Józef Ciuła.
7: Szanowni Państwo, serdecznie witam na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji trzeciej międzynarodowej konferencji dotyczącej szeroko pojętego zagadnienia bezpieczeństwa. Organizatorem jest Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z partnerami, z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Wojsk Lądowych oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Konferencja jest finansowana ze środków publicznych z programu Wektory Nauki. Te środki finansowe pozwoliły na szerszy zakres merytoryczny i personalny tej konferencji. W związku z tym udało się zaprosić do Nowego Sącza specjalistów wojskowych z całego świata. W tym momencie oddam głos pani dziekan, która przybliży to dzisiejsze wydarzenie.
8: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, niezmiernie jest mi miło gościć u nas naszych partnerów, mogę tak powiedzieć, ponieważ ze wszystkimi tymi uczelniami, które wcześniej wymienił pan rektor, podpisaliśmy porozumienia, na bazie których między innymi zobowiązaliśmy się do współpracy naukowo-badawczej. Mam nadzieję, że ta wspólna konferencja jest takim początkiem dobrym za rozpoczęciem tego punktu porozumienia. Przed Państwem, gośćmi, którzy do nas przyjeżdżali, jest 3-dniowa konferencja, na której będą goście rozmawiać o bezpieczeństwie, o zagrożeniach. No, temat bardzo na czasie, więc myślę, że te dyskusje przyniosą tutaj jakieś owocne rezultaty. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim owocnych obrad, a teraz poproszę pana profesora Mariana Żubera, kierownika Katedry Bezpieczeństwa, o zabranie głosu. Proszę.
9: Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj właśnie w naszej uczelni, w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Współczesne Bezpieczeństwo, Wyzwania, Szanse, Zagrożenia. Ma ona charakter po raz pierwszy, ten charakter międzynarodowy. Było to możliwe dzięki temu, o czym powiedział Pan Rektor, dzięki otrzymaniu dofinansowania i realizacji projektu finansowego z budżetu państwa przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Wektory Nauki. Dzięki temu mogliśmy zaprosić wielu uczestników z różnych zakątków Europy, a także ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jeden uczestnik przyjechał właśnie z Nowego Jorku. Jeśli chodzi o Europę, mamy tutaj uczestników z Norwegii, z Estonii, z Litwy, z Ukrainy, Chorwacji, Rumunii oraz Słowacji. Sprzyja to wymianie doświadczeń. Szczególnie uczestnicy z Ukrainy mogą nam opowiedzieć o tym, co się dzieje za naszą granicą z własnego doświadczenia, o tych przyczynach, o tych skutkach tego konfliktu. Jest to bardzo istotne dla nas, jako kraju sąsiadującego z Ukrainą, który, jak to mówi się dzisiaj, jest także, może być następnym celem tego imperializmu rosyjskiego. Tak więc myślę, że będzie to duża wartość dla naszej współpracy międzynarodowej, a przede wszystkim dla wizerunku naszego regionu, naszej uczelni.
7: Proszę o zabranie głosu naszego partnera, pana rektora Akademii Wojsk Lądowych Wrocławia.
10: Szanowni Państwo, magnificentio. Niedawno podpisaliśmy porozumienie pomiędzy dwoma uczelniami i jest to pierwsza nasza wspólna tak naprawdę konferencja, ale nasza współpraca jest dużo wcześniejsza, bo właśnie pan profesor Żyber, który przed chwilą komentował i parę słów powiedział na ten temat, jest byłym pracownikiem i cały czas utrzymuje łączność z Akademią Wojsk Lądową i myślę, że to jest najlepsza więź, jaką do tej pory mieliśmy, a teraz kolejny etap to jest uczestnictwo w tej konferencji. A żeby za dużo nie mówić, zarówno ci, którzy zostali zaproszeni na konferencję jako prelegenci, jak i układ konferencji jest naprawdę świadczy o wysokim poziomie i o tym, że ta konferencja zakończy się sukcesem, bo wnioski, które z niej wyjdą, na pewno przydadzą się zarówno w procesie edukacji, jak i, co głęboko wierzę, w budowaniu świadomości społeczeństwa na co tak naprawdę w zakresie bezpieczeństwa narodowego powinniśmy robić, żeby zarówno odstraszyć, jak ewentualnie, jeżeli nie zdążymy odstraszyć, to skutecznie odeprzeć jakiekolwiek wrogie działania. Obojętne, czy będą one w zakresie wojny hybrydowej, czy będą ewentualnie w ramach konwencjonalnych działań. Także serdecznie gratuluję tej konferencji już dzisiaj po pierwszym panelu i cieszę się, że możemy być razem i życzę wszystkim zarówno słuchającym, jak i będącym obecnie tutaj na konferencji, jak i tym czytającym sprawozdania później pokonferencyjne, aby mieli takie same wrażenia i uczucia jak ja teraz. To nie jest tak, że Wojskowa Akademia Techniczna sama w sobie robi rzeczy potrzebne dla wojska. Wręcz odwrotnie. Wojskowa Akademia Techniczna robi te rzeczy, które każe im żołnierz z pola walki. A my jesteśmy tą uczelnią, która kształci dowódców i to my do Wojskowej Akademii Technicznej w ramach również współpracy, nie tylko resortowej, ale współpracy pomiędzy uczelniami mówimy, potrzebne nam jest to, to, to i to. I również na takich konferencjach jak dzisiejsza spotykamy się i mówimy, co by należało zmienić, żeby polepszyć skuteczność żołnierza na polu walki, jak i również oddziałów, pododdziałów, związków taktycznych i całych sił zbrojnych. To na tym polega. Żadna uczelnia typu politechnicznego, czyli taka politechnika, jak jest Wojskowa Akademia Techniczna, sama z siebie nie wymyśli, co jest potrzebne. Także na tym to polega i myślę, że ta współpraca jest super, ale chciałem również powiedzieć, że my mamy również bardzo prężny ośrodek, jeżeli chodzi o informatykę i w tym zakresie konkurujemy mocno z Wojskową Akademią Techniczną, więc wszystkich chętnych na informatykę zapraszamy, zarówno na cywilne, jak i na wojskowe.
2: Mówił generał Marek Tomaszycki, rektor Akademii Wojsk Lądowych i jeden z prelegentów. Nowa klasa sportowa od września ruszy w czwartym ELO w Nowym Sączu. Będzie ona miała profil piłki nożnej kobiet, mówi Jerzy Galara, dyrektor szkoły.
11: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej utworzeniu, kontynuacji klasy kobiecej piłki nożnej. No i mamy taką naprawdę prawdziwą sportową bombę, jeśli chodzi o kobiecą piłkę nożną, bo koło mnie, po mojej lewej stronie, siedzi już, można powiedzieć, gwiazda Ekstraligi kobiecej piłki nożnej, No i wschodząca gwiazda reprezentacji Polski, myślę, że taka największa gwiazda, która gdzieś tam za chwilę nam w tej kobiecej reprezentacji zabłyśnie, bo już zaczyna nam błyszczeć. Jak to jest ważne dla naszej szkoły? Bardzo ważne, ponieważ trafiają do nas naprawdę zdolne dziewczyny, które mogą się realizować i które chcą się realizować, jeśli chodzi o piłkę nożną kobiecą, która rozwija się naprawdę w bardzo szybkim tempie. I może jeszcze jest daleko do męskiej piłki, jeśli chodzi o zarobki, jeśli chodzi o popularność. Natomiast myślę, że ten czas nadejdzie i on się zbliża naprawdę wielkimi krokami, ponieważ kobiety z racji swojego charakteru, z racji agresywności, z racji takiej wytrwałości do pracy będą za chwilę prezentować równie wysoki poziom jak mężczyźni, ale nie będę przedłużał. Tu mamy prawdziwą gwiazdę, więc chciałbym, żeby ona przede wszystkim nam tutaj parę słów powiedziała, jak widzi tą naszą współpracę, jak widzi szkołę, do której przecież chodziła i jak jej się podoba w Ekstralidze, no i ewentualnie jakie plany na przyszłość i reprezentacyjne i klubowe.
12: To jeśli chodzi o szkołę, wspominam ją bardzo dobrze. Lubiłam tutaj spędzać czas z rówieśnikami, jak i z nauczycielami. Bardzo dobrze mi się tutaj współpracowało. Na pewno byłam zadowolona z tego, że po prostu mogłam się rozwijać piłkarsko, na czym tak naprawdę mi zależało. W reprezentacji i w klubie czuję się naprawdę bardzo dobrze i jestem zadowolona, że tam trafiłam. Również jestem zadowolona z tego, że tyle lat spędziłam w Jelnej razem z trenerem Wojtkiem. I do dzisiaj, jeżeli wspominam te czasy i te momenty, to uważam, że trener Wojtek to jest taki mój drugi tata. I tak naprawdę do dzisiaj, jeżeli mam jakikolwiek problem, dzwonię do niego i pytam się, czy jest w stanie mi pomóc. Więc tak w sumie zapraszam wszystkie piłkarki tutaj do szkoły 4 Liceum Ogólnokształcącego. No jeżeli chodzi o plany reprezentacyjne, to na pewno chciałbyśmy wygrać 2 najbliższe mecze. A jeżeli chodzi o plany karierowe, zostawię to na ten moment dla siebie.
13: Ja może zacznę od tego, że jesteśmy bardzo dumni, że taka piłkarka jak Paulina Tomasiak chodziła do naszej szkoły. Tutaj podnosiła swoje umiejętności piłkarskie i grała w naszym klubie UKS Trójka Fakrojelna, który współpracuje ze szkołą i z panem dyrektorem Galarą. I ta współpraca układa się bardzo dobrze. Mogę powiedzieć tylko tyle, że Paulina Tomasiak jest taką samą dziewczyną jak wszystkie inne dziewczyny, które chodzą do tej szkoły. Niczym się nie wyróżniała, poza tym, że była bardzo pracowita, bardzo zdeterminowana i chciała zawsze dążyć do celu, jaki sobie wyznaczyła, dlatego osiągnęła sukces. Natomiast jej kariera, jej historia powinna być inspiracją dla innych młodych zawodniczek, ponieważ każda, która tylko ma determinację, zaangażowanie, chęć odniesienia sukcesu, może to zrobić i wszystko zależy tak naprawdę od osoby, a nie od tego, co się dzieje dookoła. Cieszymy się, że Paulina przyjęła nasze zaproszenie. Wiemy, jak ma napięty grafik, jak trudno było tu przyjechać. Cieszymy się, że poukładała swoje sprawy tak, żeby być z nami, że będzie takim patronem tej szkoły i patronem klasy sportowej. Mam nadzieję, że jak najwięcej piłkarek w tej klasie kolejnej utworzonej będzie od przyszłego roku i będziemy podnosić umiejętności tych zawodniczek i niedługo kolejna Ewa Pajor oraz Paulina Tomasiak wyjdą z murów tej szkoły.
14: Przede wszystkim na początek chciałem podziękować serdecznie panu dyrektorowi Jerzemu Galarze za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Bardzo się cieszę, że mam przyjemność wziąć udział w takim wydarzeniu i bardzo mi miło i tutaj jeszcze osobiście chciałbym pogratulować Paulinie wybitnego osiągnięcia, jakim jest dostanie się do reprezentacji Polski. Serdeczne gratulacje też składam trenerowi Wojtkowi Mrozowi, który w dużej mierze tutaj przyczynił się do tego, żeby tak było. Ja chociaż wywodzę się z męskiej piłki i funkcjonuję na co dzień w akademii, która w większości skupia chłopców, to mimo wszystko te dziewczynki pojawiały się i mam nadzieję pojawiać się też będą w piłce coraz częściej. Liczymy na to tutaj wspólnie z obecnym panem radnym Dawidem Dumaną, że frekwencja w klasie sportowej kobiecej, jeśli chodzi o piłkę nożną, będzie jak największa. Nam na tym bardzo zależy. Zależy nam na tym, aby ten poziom zarówno sportowy, jak i edukacyjny był jak najwyższy. Sami też współpracujemy ze szkołą jako klub sportowy Dunajec, mając tutaj klasę sportową i liczymy, że w przyszłości będziemy jeszcze bardziej rozbudowywać tą naszą współpracę. Także serdecznie zachęcam wszystkie dziewczyny trenujące piłkę nożną do uczęszczania do szkoły sportowej liceum numer 4.
15: Szanowni Państwo, ja również następnie bym chciał podziękować tutaj Jurkowi Galarze za to, że właśnie taka klasa o profilu piłki nożnej dziewcząt jest w tej szkole cały czas tworzona, kolejne roczniki. Podziękowania dla trenerów, którzy prowadzą, bo po prostu robią fantastyczną pracę, fantastyczną robotę wykonują. Dla Pauliny, bo Paulina pokazuje, że tutaj właśnie w naszym regionie jest pełno wartościowych zawodniczek, zawodników i można zdobyć ten sukces, można osiągnąć sukces, trzeba mieć marzenia i dążyć do tych marzeń, a my tak naprawdę w tej szkole jesteśmy po to, aby pomagać zdobywać te cele, realizować swoje marzenia. No i co? No i jestem pewien, że Nowy Sącz również będzie bardzo mocno kładł nacisk, aby to szkolenie piłki nożnej dziewcząt, kobiecej szedł jeszcze na wyższy poziom, żebyśmy go rozwijali i również z mojej strony będzie pełne wsparcie o to, aby realizacja tych naszych planów była jak największym tego znaczeniu, jak największym szerszym polu. Dziękuję bardzo.
16: Rekrutacja do klasy piłki nożnej kobiet i mężczyzn, bo to jest łączona klasa, ruszyła nam już w zeszłym tygodniu od poniedziałku, od 18 maja i będzie trwać do 1 czerwca, więc trzeba się sprężyć i nie zapomnieć sobie o tym terminie, bo ten termin jest bardzo ważny i on obliguje nas do przyjęcia do szkoły i do tak naprawdę takiego drugiego etapu rekrutacji, jakim są testy sprawnościowe. 24 osoby przewidujemy do tej klasy, już jest zapisanych spora grupa. Tak jak powiedziałem, no trzeba wykorzystać moment i jak najszybciej się po prostu do tej klasy zapisać. We wrześniu ruszamy treningami. Treningi będą się odbywać w różnych miejscach. Jeśli chodzi o boisko naturalne, to na Kielińskiego. Jeśli chodzi o boisko ze sztuczną nawierzchnią, to na Zawadzie. Także te warunki mamy bardzo dobre. O kadrze trenerskiej pan Dawid Dumana wspomniał. No, filarem kadry trenerskiej jest przede wszystkim pan Wojciech Mróz, który jest łowcą i tych talentów, no i szlifuje te diamenty do takiego poziomu, jakim jest właśnie między innymi pani Paulina, czyli do topowych zawodników i zawodniczki na skalę Polski, a nawet i za chwilę świata. To będzie łączona klasa, czyli męsko-żeńska, natomiast zajęcia odbywają się w podgrupach i tam jest tak, że dziewczyny mają osobno treningi, chłopcy mają osobno, inna kadra trenerska do dziewczyn, a inna kadra trenerska do chłopców. My, tak jak we wcześniejszych konferencjach, nasza szkoła jest szkołą publiczną, jest szkołą otwartą dla wszystkich klubów w Nowym Sączu i spoza Nowego Sącza. My przede wszystkim przyjmujemy każdą młodzież, nie koncentrujemy się na ścisłej współpracy z danym klubem, tylko każda osoba, która chce pograć w piłkę, chce się rozwinąć, to może przyjść do naszej szkoły i wydaje mi się, że z jednej strony to jest dla nas handicap, bo my jakby nie promujemy tylko zawodników z danego klubu i nie robimy tego, natomiast no, pewnie trudność jest organizacyjna, ale łapiemy to i myślę, że przynosi to efekty w postaci choćby właśnie osoby, która dzisiaj jest tu bohaterką.
2: Rekrutacja do klasy potrwa do 1 czerwca. Tak powinien zachować się każdy z nas, mówi kierowca miejskiego autobusu z Nowego Sącza, który podczas jednego ze swoich kursów pomógł pasażerce. Kobieta nie mogła oddychać i traciła przytomność, opowiada pan Przemysław.
17: Ja się nie czuję bohaterem, bo mi się wydaje, że to, co ja zrobiłem, powinien każdy tak zareagować, więc dla mnie to było coś normalnego. Tak, to była niedziela, około godziny 11, wykonywałem kurs linii 7, i w autobusie zaczęło się poruszenie, ta słaba dziewczyna. No i wtedy ja zareagowałem, zatrzymałem autobus dziewczynie została udzielona pomoc, przyjechała karetka, zabrała dziewczynę i ja wykonywałem dalej swoją pracę.
1: Czy w codziennym życiu, w codziennej pracy w MPK jesteście specjalnie szkoleni jakoś? Macie taką wiedzę, jak udzielać, jak pomagać w kryzysowych sytuacjach?
17: Jesteśmy przeszkoleni, na szkoleniach BHP mamy pierwszą pomoc i ogólnie wiemy, jak się zachować wtedy.
1: Jak reagowali pasażerowie? Oni starali się panu pomóc?
17: Większość tak. Większość się starała pomóc i zareagowała, a byli też tacy, co obojętnie reagowali, o tak to ujmę.
1: To tak trochę wyróżnienie, trochę zachęta, docenienie, jak pan to odbiera?
17: Myślę, że tak. Jest to dla mnie jakieś tam wyróżnienie małe.
1: Ale bohaterem pan się nie czuje?
17: Nie, nie czuję się bohaterem.
1: Zrobiłby pan to jeszcze raz, gdyby była taka sytuacja?
17: Tak, gdyby była taka sytuacja, to ja to powtórzę.
16: Pan Przemysław Biedrawa, jako kierowca naszego autobusu, zachował się fantastycznie, udzielił pierwszej pomocy, ściągnął wsparcie. Stąd moja decyzja bardzo szybka o nagrodzeniu właśnie pana Przemysława, bo myślę, że trzeba promować tego typu postawy. Tym bardziej, że były osoby, które wtedy się odsuwały, uciekały, bały się. No, też to może ludzka reakcja, ale musimy wszyscy reagować. Każdemu z nas, z naszych najbliższych może się to zdarzyć. I myślę, że tutaj ta postawa zasługuje na właśnie nagrodę. Pracownicy są przeszkoleni, jak udzielać pierwszej pomocy, są w stanie udzielić takiego wsparcia i jak widać, to działa.
2: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, który przyznał panu Przemysławowi wyróżnienie. Kobieta, która zasłabła, wróciła do zdrowia. Do czasów średniowiecza będzie można przenieść się w Nowym Sączu. Na wycieczkę wybiorą się ci, którzy już w sobotę odwiedzą okolice ruin sądeckiego zamku. Będą tu czekać różne pokazy, warsztaty czy walki rycerskie. Będzie też można zwiedzić Basztę Kowalską.
1: 30 maja otwieramy Basztę Kowalską dla mieszkańców, ale też oczywiście dla turystów. Więc będzie to taka podróż w czasie do średniowiecza. Przygotowujemy plenerowe przedstawienie historyczne, które będzie trwało od godziny 11 do godziny 16. Pojawią się na przykład jako ciekawostka pojedynki rycerskie i o pełnych godzinach te pojedynki będą się odbywały i oczywiście pojawią się takie elementy, z którymi się często też spotykamy w różnego rodzaju takich historycznych miejscach, jak warsztaty rzemiosł historycznych, tkactwo, gancarstwo, wikliniarstwo, wypiek podpłomyków. Pojawi się oczywiście możliwość wielu atrakcji dla dzieci, jak strzelanie z łuku, walka bronią, tańce średniowieczne. No i tutaj osobą prowadzącą, muszę powiedzieć, udało się pozyskać pana Piotra Krigera, mistrza Polski, mistrza świata w konkurencjach walki długiego miecza i tarczy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, pojawi się możliwość zwiedzania już Baszty Kowalskiej, bo wprowadzamy to jako atrakcję. Na razie będą to takie grupowe możliwości zwiedzania tej baszty, żeby zachować bezpieczeństwo, żeby się pojawia się osoba, która też opowie o historii naszego nowosądeckiego zamku. I będzie można rzeczywiście cieszyć się z odnowionej Baszty Kowalskiej i zabezpieczonych naszych ruin zamkowych.
2: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Ja przypomnę, że to wszystko już w sobotę od godziny 11 do 16. Paweł Kluska z sądeckiej samochodówki najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń wygrał konkurs Young Car Mechanic i będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych, mówi Ewa Zielińska, dyrektor szkoły.
18: Tym razem uczeń zespołu szkół samochodowych Paweł Kluska, uczeń technikum pojazdów samochodowych, został mistrzem Polski Young Car Mechanic. To są zawody ogólnopolskie dla mechaników samochodowych. Finały odbywały się w w Warszawie i Paweł pod opieką naszego nauczyciela, pana Grzegorza Poręby, przygotowywany był też przez pana Jarosława Adamczyka, pojechał i przez 2 dni wykonywał różne zadania z zakresu mechaniki samochodowej.
19: A to były też zawody dla zawodowych mechaników, czy tylko dla uczniów szkół o profilu samochodowym?
18: Tylko dla uczniów. Young Car Mechanic, czyli młody mechanik.
19: Ile osób wzięło udział?
18: 12 uczniów z całej Polski.
19: To chyba jest duma, bo poza tym, że wasz uczeń zdobył pierwsze miejsce, będzie teraz reprezentował Polskę na tych mistrzostwach międzynarodowych, to też przywiózł konkretną kasę dla szkoły na zakupy.
18: Oczywiście, przy okazji dostaliśmy voucher na kwotę 5000 od firmy Intercars i to jest nagroda za zajęcie pierwszego miejsca przez Pawła. No dalej Paweł ćwiczy, zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach. No i przygotowuje się do finału w Rydze 11 czerwca.
19: Paweł, to teraz pytania do ciebie. Opowiedz mi, jak w ogóle wyglądały te zawody.
20: No to jest nas 12 uczestników, mamy 12 zadań. Każde zadanie jest punktowane. Oczywiście każde zadanie przygotowane przez inną firmę. Nie są to proste zadania. Na każdym mamy 45 minut. Wszystko jest punktowane od BHP krok po kroku.
19: Możesz opowiedzieć, na czym polegały te zadania?
20: Każda firma przygotowała inne zadanie. Na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł. Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami, z czasem, ale tak naprawdę z zadaniami różnej kategorii, na które nie zawsze jesteśmy przygotowani, ale mamy instrukcję serwisową i na tym musimy polegać, na swoim doświadczeniu również, którą zdobędziemy m.in. w szkole, bo nie jest to tylko praktyka, ale też teoria.
19: Było coś, co cię zaskoczyło podczas tych zawodów?
20: Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem, bo nie wiemy, jakie one będą. Przygotowujemy się z ogólnej wiedzy, a to, co nas spotka, dopiero dowiadujemy się chwilę przed. Są konkretne modele samochodów, głównie to jest grupa Volkswagena, ale też są silniki na stojakach, nie pracujemy stricte na pojazdach. Wiadomo, oczywiście jak mamy silnik w samochodzie, to jest trochę trudniej, ale jak mamy na stojaku, mamy konkretną wymianę na przykład osprzętu, czyli całego zasilania silnika, musimy zadbać o każdy szczegół. Zgodnie z procedurami producenta nie możemy pominąć żadnego kroku. Musimy dokręcić oczywiście z odpowiednim momentem każdą śrubę. Nie możemy pomijać żadnych uszczelnień i tak dalej, bo to wszystko potem wpływa na pracę silnika.
19: Teraz przygotowujesz się do tego etapu międzynarodowego, tak?
20: Tak, dokładnie. Finał jest na Łotwie w Rydze. Tam będzie trochę dłużej, ponieważ 3 dni, trochę więcej zadań, więcej uczestników, jeden uczestnik z każdego kraju. No nie będzie to proste zadanie.
19: A co czułeś, jak dowiedziałeś się, że zdobyłeś pierwsze miejsce w tym konkursie?
20: Tak naprawdę do samego końca nie wiedzieliśmy, czy zdobędę to pierwsze miejsce, czy nie. Bo ponieważ tabeli wyników nie było widać, była dopiero po 8 rundzie, ale naprawdę było wielkie szczęście i zadowolenie.
19: Też zdobyłeś nagrodę pieniężną nie tylko dla szkoły, ale również dla siebie.
20: Tak, oczywiście jest to nagroda 3000 zł oraz dodatkowo od Intercarsu stypendium 4000 zł, czyli łącznie 7. Naprawdę bardzo duża kwota. Oczywiście chciałbym rozwijać się dalej, jakieś kursy, tego typu sprawy, może narzędzia się uda pokupić.
2: Mówił Paweł Kluskan. Konkurs międzynarodowy zaplanowano 11 czerwca w Rydze. To będzie połączenie przeszłości z przyszłością. Taki ma być Dzień Dziecka w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. O tym, co tam będzie się działo, opowiedziała nam Małgorzata Łukasik-Kogut z Muzeum Ziemi Sądeckiej.
21: W tym roku, 1 czerwca, w to szczególne właśnie święto, zaznaczone myślę w kalendarzu każdego milusińskiego, zapraszamy do miasteczka galicyjskiego w godzinach od 9 do 14. Zapraszamy przede wszystkim szkoły, przedszkola, żłobki, placówki dydaktyczne, edukacyjne, bo to głównie do nich ten czas jest tutaj kierowany, ale oczywiście zapraszamy również wszystkich tych, którzy w tym dniu mają po prostu wolne od szkoły, mają możliwość spędzenia tego czasu z dziadkami, z rodzicami, więc w tym dniu tutaj apelujemy do nauczycieli, do edukatorów, może na chwilę odłóżmy książki, zeszyty i przyjdźmy do miasteczka galicyjskiego, by już świętować od rana, od 9 godziny razem z nami w miasteczku, z kolegami z wspólnej szkolnej ławki. Myślę, że to będzie bardzo dobry czas na integrację grupy, na to, to, żeby wspólnie podjąć wyzwania, które czekają na nich w miasteczku galicyjskim. A tych wyzwań i atrakcji jest całkiem sporo, bo jak co roku Muzeum Ziemi Sądeckiej przygotowuje dość bogatą ofertę, wydaje nam się, że co roku tych atrakcji jest więcej i co roku one są, no staramy się, żeby były one różnorodne. I tak też w tym roku miasteczko wczoraj i dziś, taki tytuł wydarzenia nadaliśmy, aby pokazać dzieciakom, ale nie tylko dzieciakom, bo w tym dniu wstęp oczywiście jest jednakowy dla wszystkich, którzy czują się dziećmi. Zatem pokażemy nie tylko naszą ekspozycję, która w tym dniu będzie właśnie jak nigdy w poniedziałki, bo w poniedziałki akurat Muzeum Ziemi Sądeckiej zazwyczaj jest zamknięte, z racji, że jest muzeum rejestrowanym i jeden dzień w tygodniu jest muzeum zamykane. Natomiast w tym dniu, w poniedziałek, no nie da się, po prostu trzeba się otworzyć i należy się to naszym najmłodszym pociechom. W związku z tym serdecznie zapraszamy do widzenia naszej ekspozycji miasteczkowej, a to w zderzeniu z tym, co nowoczesne, współczesne. Czyli będziemy oglądać remizę strażacką z przełomu XIX-XX wieku, czy chociażby sklepik kolonialny albo aptekę, ale tutaj, tuż za rogiem, czaić się będzie chociażby wóz, dzisiejszy wóz strażacki, razem ze służbami, które chętnie pokażą zarówno pracę strażaka, jak i pracę policjanta, jak to wygląda na co dzień. Będą z nami również psy ratownicze i to wszystko pod okiem właśnie służb ratowniczych, ratunkowych. Będą przygotowywane pokazy psów ratowniczych, warsztaty pierwszej pomocy. Także serdecznie zapraszamy. Oczywiście nie zabraknie strefy animacji, czyli dmuchańców, skakańców, balonowego zoo. Będą brokatowe tatuaże, więc uspokajam wszystkich rodziców. To się zmywa, to po prostu wygląda przepięknie, barwnie, kolorowo, bo tak też ma wyglądać tego dnia, ale tutaj nic wbrew rodzicom przygotowywać nie będziemy. Będą malowane twarze, aby te dzieci promiennie, kolorowo właśnie wyglądały tego dnia, czuły się wyjątkowe. O to zadba oczywiście Sursum Corda, które już od kilku lat z nami współpracuje w ramach tego wydarzenia. Będzie z nami w tym roku również Klub Zabaw Fikołki. No i już też kilka lat z rzędu współpracują z nami przy tym wydarzeniu uczniowie zespołu szkół imieniem Władysława Orkana w Marcinkowicach i to za ich sprawą. Przygotowany zostanie również tor przeszkód, także lekcja WF-u się odbędzie, drodzy Państwo, bo na pewno uczniowie zespołu szkół w Marcinkowicach o to zadbają, żeby było aktywnie, sportowo, wyczynowo. Tutaj serdecznie w ich imieniu również zapraszam do tej strefy. Zapraszamy także do strefy nowoczesnych technologii, która to strefa przygotowana przez Wyższą Szkołę Biznesu. Zawierać będzie zarówno okulary VR, będą pokazy kina 9D, będzie też szczególny gość, który w zestawieniu z psem ratowniczym, myślę, że też dzieciakom da wiele do myślenia, też poda łapę. Tutaj taka właśnie zagadka dla Was, kto to będzie. Przyjedźcie, zobaczcie, na pewno Was to też zafascynuje. Ale to też nie koniec, bo tak jak to dawniej w naszej aptece galicyjskiej bywało, że leki i różnego rodzaju mikstury były sporządzane na miejscu, tak i w tym razem w miasteczku będą sporządzane różnego rodzaju mikstury, a to za sprawą otwartego laboratorium Mały Alchemik, które tuż przy scenie plenerowej w miasteczku galicyjskim będzie i tam na dzieci będzie czekać właśnie firma Chemical World, która to będzie przygotowywać pokazy. Także lekcja chemii, fizyki też się odbędzie i dzieci namacalnie, naocznie będą mogli podglądnąć, jak działają prawa fizyki, chemii na co dzień, jak to właśnie wygląda. Serdecznie do tej strefy również zapraszam. No i oczywiście na pierwszym piętrze naszego galicyjskiego ratusza to coś, co dzieci ostatnio bardzo lubią i często na te zajęcia się właśnie bardzo licznie zapisują. To są warsztaty z robotyki, czyli przygotowujemy własną konstrukcję, uruchamiamy ją, podajemy komendy i to działa. I to też cieszy, że pod naszym okiem, za naszą sprawą takie drobne właśnie działanie takiej konstrukcji, którą sami zbudowaliśmy, możemy podglądnąć. Drodzy Państwo, oczywiście będą też warsztaty geograficzne, bo będziemy robić tutaj taką mapę Polski i zaznaczać krainy geograficzne. Będziemy też magiczne drzewo z mchu wykonywać, także takie ciekawe, niespotykane do tej pory działania, warsztaty w miasteczku galicyjskim. I cóż, serdecznie zapraszam w godzinach od 9 do 14 wszystkich. Oczywiście bilet wstępu jest w tym dniu dla wszystkich jednakowy, w cenie 6 zł, a kto jest posiadaczem vouchera, A są tatkowi, bo bywały grupy w miasteczku galicyjskim na warsztatach na wiosnę i otrzymały voucher, który upoważniał do 50% rabatu na ten właśnie szczególny dzień, czyli Dzień Dziecka. Wówczas bilet mają w cenie 3 zł. Myślę, że to jest całkiem atrakcyjna cena. Tak jak powiedziałam, każdy w tym dniu czujący się dzieckiem korzysta z tego właśnie przywileju i może nabyć ten bilet w cenie ulgowej 6 zł, więc serdecznie zapraszam. Czekamy oczywiście już od godziny 9.
1: I ważna informacja, czy trzeba się zapisywać wcześniej, czy po prostu można przyjść?
21: Oczywiście jak najbardziej słusznie tutaj zauważono, że można się zapisać, bo część warsztatów jest oczywiście na zapisy, także proponuję kontaktować się telefonicznie. Natomiast oczywiście miasteczko otwarte jest dla wszystkich tego dnia i bez względu na to, czy Państwo skorzystacie z tych warsztatów, na które są zapisy, czy nie, czy skorzystacie z wszystkich pozostałych atrakcji, bo to jak gdyby jest zupełnie wszystko w jednej, w tych samych godzinach. Można przyjść zupełnie spontanicznie. Do tego również namawiam, żeby przyjść, zobaczyć w odpowiednich dla Państwa godzinach. Do 14 jesteśmy z Wami.
1: No i chyba dorośli będą mogli też zwiedzić miasteczko galicyjskie, które jest jedyne i niepowtarzalne.
21: Oczywiście, tak. Tym bardziej serdecznie tego i gorąco polecam. I jest to nietypowy dzień, bowiem w poniedziałki na co dzień Państwo nie macie możliwości zaglądać do nas, więc tym bardziej serdecznie, gorąco polecam.
1: Czyli okazji do odwiedzenia sporo.
21: Sporo i tak też liczymy na Państwa obecność. Zresztą zawsze liczyliśmy i zawsze Państwo byliście z nami. Cieszymy się bardzo i już trzymamy kciuki, że pogoda dopisze i wydarzenie się oczywiście uda.
2: Dzień Dziecka w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu już w najbliższy poniedziałek od godziny 9 do 14. W temacie Dnia Dziecka jeszcze pozostajemy, bo nie jeden, a kilka dni będzie trwał Dzień Dziecka w Nowym Sączu. Najwięcej atrakcji na najmłodszych mieszkańców miasta będzie czekać w Parku Strzeleckim. To m.in. niedzielny wyścig kolarski i poniedziałkowy rodzinny piknik. Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta.
1: Przed nami 1 czerwca, Dzień Dziecka. My w Nowym Sączu świętujemy nieco wcześniej, bo dwie duże imprezy, rowerowa, a potem piknik rodzinny.
0: Tak, to szanowni Państwo, Dzień Dziecka zaczyna się już w piątek tak naprawdę. Imprezy, zawody, między innymi pływackie są dla dzieci w piątek. W sobotę są kolejne imprezy. W niedzielę jest rowerowy Dzień Dziecka, o którym za chwilę, a w poniedziałek, czyli faktycznie 1 czerwca w Parku Strzeleckim, całodzienna, wielka, rodzinna dla dzieci impreza z niesamowitą ilością atrakcji, ale to później, ja myślę, że skupmy się właśnie na tym rowerowym Dniu Dziecka, który Urząd Miasta, Wydział Kultury i Sportu dla Państwa i dla dzieci przede wszystkim przygotowuje. O co chodzi w tym naszym rowerowym Dniu Dziecka? 31 maj, Park Strzelecki, zawody zaczynają się o godzinie 11, dla dzieci do 12 roku życia, z podziałem na 5 kategorii. Wszystko jest na plakatach, w mediach społecznościowych Urzędu Miasta, panów prezydentów, naszego również referatu Sport Nowy Sącz. Jest na plakatach wszystko opisane, jakie to są kategorie wiekowe. Dzieci będą rywalizowały na różnych dystansach w zależności od kategorii wiekowej. Dzieci najmłodsze do 4 roku życia to będzie najkrótszy odcinek 80-100 metrów w Parku Strzeleckim, szanowni Państwo, czyli jeżeli będzie takie słoneczko jak obecnie, duży upał, tam też mamy warunki bardzo fajne, jest to zacienione, jest dużo drzew, które też dają tą ochłodę. I kolejne kategorie wiekowe będą troszeczkę dłuższe, osobno oczywiście dziewczynki, osobno chłopcy. Jeżeli w danej kategorii, tak jak w tamtym roku, było dużo chętnych, puszczaliśmy w kilku wyścigach, w kilku właśnie takich startach ze względów bezpieczeństwa. Do piątku trwają zapisy jeszcze poprzez tutaj wizytę u nas w referacie sportu albo poprzez wysyłanie maila. Można również zadzwonić do nas, do wydziału i zgłosić dziecko. Natomiast jeżeli ktoś nie zdąży z różnych przyczyn, to wtedy w Parku Strzeleckim trzeba być wcześniej. Biuro zawodów będzie już od godziny 9 otwarte i osoby, które się zapiszą, to też właśnie prosimy, żeby wcześniej przyjść, odebrać numer startowy, potwierdzić obecność dziecka. Przypomnę też jeszcze taka kwestia organizacyjna. Sprawny rower i kask na głowie jest obowiązkowy. Dzieci bez kasku nie będą dopuszczane do rywalizacji. Wiemy, że to jest rywalizacja sportowa, co prawda dzieci, ale tutaj nie są mniejsze emocje. Nawet bym powiedział, że nawet większe, bo oprócz emocji, które są udziałem naszych najmłodszych, to nie mniejsze emocje tutaj rodzicom i dziadkom, bo też widzimy, że to jest już wielopokoleniowe, rodziny całe przychodzą, te emocje się udzielają też wszystkim, jest doping, więc może się, jak to w takiej rywalizacji, zdarzyć jakiś wypadek, wywrotka. Musimy głowę naszego dziecka chronić, więc kaski sztywne, obowiązkowe.
1: Czyli jeżeli ktoś nie zdąży się zapisać do piątku czy w piątek, to nie przekreśla to jakby jego możliwości udziału, można przyjść i spróbować wystartować.
0: Tak, oczywiście. Jeżeli ktoś nie zdąży, tylko tak jak mówiłem wcześniej, żeby tutaj pobrać ten numer startowy i zapisać się do odpowiedniej kategorii wiekowej, żebyśmy też wiedzieli, jaka będzie ilość dzieci. Oczywiście dla wszystkich startujących przewidziane są nagrody, niespodzianki, będą słodycze, owoce, woda zabezpieczona, również medale dla każdego uczestnika, lody. Natomiast zwycięzcy w odpowiednich tych kategoriach wiekowych będą jeszcze dodatkowo nagradzani pucharami i nagrodami rzeczowymi w postaci gier planszowych i innych niespodzianek. Także dużo atrakcji będzie się działo, a wiemy, że w tamtym roku zawodników, naprawdę dzieciaków było kilkaset, także emocji nie brakowało.
1: Emocjonująco zapowiada się 1 czerwca. Wtedy ruszamy z takim miejskim dniem dziecka właśnie w Nowym Sączu, w Parku Strzeleckim. Też będzie chyba się sporo działo.
0: Tak, Park Strzelecki przez cały weekend jest dedykowany dzieciom. 1 czerwca, czyli to jest poniedziałek. W Parku Strzeleckim jest mnóstwo atrakcji dla dzieci. Taką główną atrakcją będzie bicie rekordu Guinnessa w żywym pociągu. Każdy będzie mógł wziąć w tym udział. Taka inauguracja, początek tego bicia rekordu to jest godzina 10:30, ale od 9:30 do 12:00 wszystkie dzieciaki, które przyjdą, będą miały naprawdę moc atrakcji, lody, słodycze.

Ono jest w nawiązaniu do Sądeckiego Roku Kolejarzy, bo 2026 rok jest dedykowany właśnie dla kolejarzy i to bicie rekordu Guinnessa nie jest przypadkowe i ta żywa kolejka nie jest przypadkowa, bo ona jest w ramach obchodu roku właśnie Sądeckich Kolejarzy. Także naprawdę będzie bardzo ciekawie, trasa będzie wyznaczona, będzie ciufcia, będzie konduktor, będzie naprawdę wiele atrakcji, wiele niespodzianek. No już się nie możemy doczekać. Pogoda też ma być. Wszystkich serdecznie zapraszamy i widzimy się w Parku Strzeleckim również 1 czerwca w poniedziałek. Czerwiec to wiemy, że rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski i właśnie zawodami na Dzień Dziecka będziemy zaczynali tą naszą rywalizację, która będzie w dniu następnym miała swoją inaugurację, bo przypomnę, kręcimy przez cały czerwiec, nie w jeden dzień, tylko przez cały czerwiec. Można kręcić codziennie, można kręcić co kilka dni. Wszystko zależy od Państwa, jak sobie tutaj czasowo ustalicie te swoje treningi. Kręcimy poprzez aplikację Aktywne Miasta, który musi być ściągnięty na telefon komórkowy, z którym będziemy jeździć. I tam, jeżeli sobie Państwo ściągniecie, kto jeszcze nie ma aplikacji załączonej, założonej, ściągniętej, to jak wypełniamy wszystkie dane, które są wymagane przez tutaj administratora tej aplikacji, dojdziemy do miasta, dla którego będziemy kręcić kilometry, trzeba koniecznie zaznaczyć Nowy Sącz. Dlaczego to jest ważne? Bo wtedy wszystkie kilometry nie tylko naliczają się na nasze prywatne konto, co też jest bardzo istotne, ale również na konto miasta. Mamy kilka kategorii wiekowych, w których rywalizujemy, jeżeli chodzi właśnie tutaj o tą, o nasze miasto, o Nowy Sącz. I tych kategorii wiekowych jest 7. I każdy, kto zajmie odpowiednio pierwsze, drugie, trzecie miejsce, dostanie na koniec, na takim podsumowaniu we wrześniu, oczywiście po zliczeniu i sklasyfikowaniu wszystkich tych miejsc i kilometrów, odpowiednio za te swoje kategorie wiekowe, oczywiście oddzielnie dla pań i panów, vouchery, które będzie można zrealizować w sklepach sportowych i w serwisach sportowych. Tych serwisów jest 6, które z nami współpracują. One też się na naszych profilach pokazują, gdzie wszystkie te rzeczy, te vouchery można będzie realizować. Ale te vouchery są w wysokości 500, 400 i 300 zł. Natomiast mamy kategorię Open, taką najmocniej klasyfikowaną, czyli 3 osoby, które zajmą czy nakręcą najwięcej kilometrów, otrzymają voucher w wysokości odpowiednio 1500, 1500 zł, również do wykorzystania w tych sklepach i serwisach sportowych. Kręcić można wszędzie, nie tylko w Nowym Sączu, może to być również za granicą, może to być na innym kontynencie. Ważne, żeby kręcić dla Nowego Sącza i poprzez tą aplikację. Przed każdym treningiem trzeba aplikację włączyć i po przejechaniu odpowiedniego dystansu tą aplikację trzeba wyłączyć i wtedy w sposób automatyczny te kilometry nam się naliczą. Może to być 5 km, może być 10, może być 100, może być 500. Jak się każdy zaangażuje, to im więcej osób, może w ten sposób, im więcej osób włączy się do tej naszej akcji, to Nowy Sącz będzie w tym rankingu wyżej. Wiemy, że mamy bardzo mocną taką ekipę o kilkuset rowerzystów, którzy naprawdę kręcą bardzo duże kilometry i też dla nich są dedykowane dodatkowe upominki w postaci koszulek rowerowych, które otrzymuje się za przejechanie minimum 1000 km i są takie osoby, co roku jest około 200 dedykowane, natomiast osoby, które nakręcą mniej kilometrów i też liczymy właśnie na takie osoby, tak jak powiedziałem, i ilość kilometrów tutaj zależy tak naprawdę od Państwa. Zresztą to nie musi być trening, to może być dojazd do pracy, może być na zakupy, gdziekolwiek będziemy się poruszać na tym rowerze. Ważne, żeby to było jak najszersze, można powiedzieć nawet, żeby to takie było masowe kręcenie dla Nowego Sącza, żeby wspomóc też tych rowerzystów, którzy angażują się tutaj już na takie 200% i też czasami kosztem urlopów kręcą przez te 30 dni bardzo.

0: bardzo, bardzo intensywnie. Ale to też chodzi właśnie o zabawę, osoby pracujące po południu, żeby na rower sobie wsiadły, czy codziennie 50 km więcej, żeby też nakręciły i dorzuciły do tej naszej wspólnej puli. Również jest klasyfikacja grup, bo jak sobie wejdziemy w aplikację, oprócz tego, że kręcimy dla miasta Nowego Sącza, są grupy i ogólne, ale są również na przykład kluby sportowe, szkoły, instytucje, firmy i inne, gdzie możemy dołączyć do takiej grupy i te grupy między sobą też rywalizują i na tej podstawie też będą między innymi nagrody i będą uhonorowane na takim oficjalnym podsumowaniu, które jest w czerwcu, właśnie z wręczeniem tych wszystkich nagród, koszulek, bo osoby, które nakręcą odpowiednią ilość kilometrów, więcej bądź mniej, również będą brały udział w losowaniu nagród, które też mamy przygotowane z Urzędu Miasta i od naszych sponsorów czy firm współpracujących z nami. I tak jak co roku, takich osób nagrodzonych no jest nawet i 300 i więcej osób. Także, szanowni Państwo, zaangażujmy się, sami jeździmy na rowerach, zachęćmy innych i cały czerwiec należy do rowerzystów.
1: Miejski Dzień Dziecka w Nowym Sączu już 1 czerwca, a wyścig kolarski dzień wcześniej w niedzielę 31 maja. Jedno i drugie wydarzenie odbędzie się w Parku Strzeleckim. Znany jest już program jesiennego festiwalu teatralnego w Starym Sączu. Tym razem będzie to 30. edycja tego wydarzenia. Jak zwykle w Starym Sączu będzie można spotkać znanych i lubianych aktorów telewizyjnych, serialowych i teatralnych. O szczegółach mówią organizatorzy: Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza, Janusz Michalik, dyrektor artystyczny festiwalu oraz Wojciech Knapik, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu.
2: Organizatorzy przygotowali dla Państwa mnóstwo fantastycznych wieczorów. Festiwal, który w Starym Sączu przyjął się naprawdę świetnie i czują się tutaj kapitalnie i aktorzy, i wszyscy goście, jak i przede wszystkim publiczność, bo na tym nam bardzo zależy. Więc chcę tutaj, zapowiadając ten jubileusz, bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, dzięki którym ten festiwal w ogóle jest organizowany, ale również dzięki którym ta jubileuszowa wersja festiwalu będzie, edycja festiwalu będzie taka, tak okazała, tak znakomita. Bardzo dziękuję wszystkim tym sponsorom, partnerom, którzy tak chętnie zechcieli współuczestniczyć w tym wydarzeniu, które jest takim absolutnym świętem całej Sądecczyzny. I ten czas, kiedy powoli żegnamy się już z latem i wchodzimy w czas jesiennej szarugi, tak naprawdę w Starym Sączu jest czasem bardzo takim ciepłym, radosnym i wyczekiwanym.
3: Przypomnę, że wszystko zaczęło się w 1997 roku od jubileuszu 75-lecia Teatru Robotniczego imienia Bolesława Barwackiego w Nowym Sączu, który to jubileusz dał taki asumpt do zorganizowania pierwszego spotkania w gronie znakomitych artystów spoza Nowego Sącza wówczas. No a potem już w następnych latach to się potoczyło aż do tej chwili, aż do tegorocznego jubileuszowego 30. jesiennego festiwalu teatralnego, który, no, co tu dużo mówić, obliguje nas, organizatorów, do przygotowania szczególnie atrakcyjnej i na wysokim poziomie artystycznym edycji, takiej, która zadowoli wszystkich odbiorców sztuki, zarówno tych, którzy szukają w niej trudniejszych nieco rozwiązań formalno-treściowych, jak i tych, którzy z kolei szukają w teatrze relaksu, rozrywki, ale nie pozbawionej też refleksji czy zaskoczeń i pozwalającej na zbudowanie własnej interpretacji dzieła scenicznego. Mam nadzieję, że przy zbudowaniu repertuaru tegorocznego festiwalu to nam się udało. Oczywiście to już widzowie jesienią jakby potwierdzą ten fakt. Krótka statystyka, proszę Państwa. 30. festiwal potrwa od 25 września do 18 października 26 roku, czyli 24 dni. W tym czasie proponujemy 40 wydarzeń, w tym aż 18 spektakli, 14 z nich będzie granych dwukrotnie. Policzyłem też, że na scenie Sokoła pojawi się 102 artystów. A wśród nich tak wybitni, ale też bardzo popularni aktorzy, jak wymieniam w kolejności ich występów w Sokole w Starym Sączu: Anna Seniuk, Jan Englert, Daniel Olbrychski, Maria Dejmek, Karol Dziuba, Paweł Burczyk, Arkadiusz Smoleński, Renata Dancewicz, Lucyna Malec, Maria Pakulnis, Angelika Piechowiak, Magdalena Wójcik, Marcin Troński, Piotr Dąbrowski, Mirosław Zbrojewicz, Piotr Cyrwus, Marta Ścisłowicz, Piotr Głowacki, Leszek Lichota, Jędrzej Hycnar, Katarzyna Zielińska, Barbara Kurdej-Szatan, Ewa Prus, Mariusz Ostrowski, Piotr Polk, Piotr Szwedes, Karolina Chapko, Daria Widawska, Marcin Korcz, Mariusz Zaniewski, Bogdan Kalus, Tomasz Dudkiewicz, Magdalena Kumorek, Magdalena Górska, Agnieszka Więdłocha, Marek Kalita, Paweł Ławrynowicz, Antoni Pawlicki, Mariusz Benoit, Jerzy Radziwiłowicz po raz pierwszy na naszym festiwalu, Mariusz Benoit również, Bartłomiej Bobrowski, Cezary Kosiński również po raz pierwszy na festiwalu, Tomasz Schimscheiner, Karolina Glinka, Jan Butruk, Andrzej Grabarczyk, Jacek Łuczak i wielu, wielu innych. W głowie może się zakręcić od myślę, nazwisk. Gościć będziemy tak renomowane teatry, jak w tym roku Teatr Narodowy z Warszawy. To dla nas naprawdę ogromny zaszczyt i powód do dumy. Teatry Polonia, Kamienica, Kwadrat, Muzyczny, Roma czy Kompania Teatralna także z Warszawy. Wrocławski Teatr Formy, Poznański Teatr Ósmego Dnia, Teatr Lalek Rabcia z Rabki Zdroju. Swoje najnowsze produkcje pokażą też renomowane warszawskie agencje artystyczne Palma, Joanna Cywińska Produkcje, Wydział Produkcji, Idea Art, Green Production Katarzyny Zielińskiej, Krakowska Agencja Artystyczna CDN oraz Agencja Artystyczna Certus w Częstochowie. Oczywiście oprócz nich swoje premiery zagrają nasze rodzime sceny amatorskie, Teatr Robotniczy imienia Bolesława Barabackiego w Nowym Sączu i Scena Teatralna przy Sokole w Starym Sączu. Przekrój gatunkowy, treściowy i formalny spektakli, jak wspomniałem na początku, bardzo szeroki. Od klasyki komediowo-farsowej, na przykład takie tytuły jak Kto tu zwariował, Oscar, Żona potrzebna od zaraz, Na boku, poprzez komedię współczesną z taką znutą refleksji i romantyzmu, Tam gdzie ty, Terapia dla par, Degustacja, komedię kryminalną i thriller komediowy, Pułapka i Pół na pół, poprzez satyrę społeczną, Takie mamy procedury, poprzez musical, tutaj Aniołki Mussoliniego z Teatru Roma w Warszawie, dramat namiętności, Żar z Teatru Polonia, komediodramat historyczny, Kolacja na cztery ręce, spektakl familijny Trzy Świnki, alternatywny performance i Odpuść nam wszystkim, widowisko o Zuzannie Leśniak, Teatr Ruchu w plenerowym widowisku o księżnej Kindze, czyli myślę, że wszyscy mieszkańcy Starego Sącza powinni to zobaczyć, taką mam nadzieję, że tak będzie. Po klasyczną wreszcie awangardę i tutaj dwa tytuły, Kafka, tekst Urywa się Teatru Ósmego Dnia i Czekając na Godota Teatru z Warszawy, Teatru Narodowego. Podstawowemu nurtowi prezentacji spektakli towarzyszyć będą, to już tak klasycznie można powiedzieć też, spotkania i rozmowy z artystami w ramach cyklu Scena Bliżej Widza. Wieczór artystyczny Sądeckie Diamenty z udziałem artystów pochodzących z Sądeczyzny, którzy zaczynali swoją przygodę teatralną na naszych amatorskich scenach. Myślę, że to będzie bardzo sentymentalne i niezwykłe spotkanie. Jubileuszowa wystawa fotografii Jerzego Cebuli, Andrzeja Ramsa i Daniela Janiszyna, na poczet której swoich podwoi użyczy nam na cały miesiąc IMO Galeria w Starym Sączu. Oraz promocja wydawnictw dokumentujących 30 lat historii jesiennego festiwalu teatralnego, czyli obszernego albumu fotografii oraz zbiór 30 rozmów z artystami przeprowadzonych rozmów w trakcie poprzednich edycji festiwalowych. To oczywiście w takim, można powiedzieć, dużym skrócie, ponieważ wszystkie szczegółowe informacje o festiwalu, o samych również spektaklach, będziecie Państwo mogli przeczytać, zobaczyć. One się będą ukazywać wkrótce już na stronie festiwalowej i na naszym Facebooku.
4: To będzie pod wieloma względami rekordowy festiwal. On ma rekordowy budżet. Wynika to z tego, że udało nam się pozyskać kilka dofinansowań. Nasi główni mecenasi zostali już wspomnieni, to jest zarówno Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jak również nasz lokalny samorząd, jak powiat nowosądecki. Także pod wszelkimi względami będzie to rekordowa edycja. Ilość spektakli, ich różnorodność, to jest skala organizacyjna, ilość tych wydarzeń towarzyszących. Pewno mediom nasuwa się takie pytanie, w związku z czym zapewnie z takim wielkim budżetem Centrum Kultury zarobi tutaj olbrzymie pieniądze. To też od razu chciałem powiedzieć, że cała impreza jest skonstruowana w ten sposób, że ona jest imprezą niedochodową. Tutaj nie chodzi o to, żeby Centrum Kultury zarabiało na tym pieniądze. Wszystkie środki z biletów, jak również środki od sponsorów są zbierane na to, żeby ten festiwal mógł mieć taką formę i taką rangę, na jaką zasłużył. I rzeczywiście wielkie podziękowania należą się w tym wypadku naszemu zespołowi, bo Marto nikt tutaj jeszcze, ani Januszu, ani Kasiu wam nie podziękował. To jest olbrzymia praca, całoroczna. To, że my teraz pod koniec maja pokazujemy Państwu, zdradzamy Państwu ten program, to jest tak naprawdę 6-7 miesięcy wielkiej pracy. Często również wielu dyskusji programowych, w tym roku one były wyjątkowo burzliwe, no ale z wielką satysfakcją można powiedzieć, że nasza publiczność chyba dostanie po raz kolejny to, na co czeka, a może jeszcze więcej. Są tutaj pewne niespodzianki, to jest nasza wspólna wielka duma.
1: Jesienny Festiwal Teatralny w Starym Sączu ruszy 25 września i potrwa prawie miesiąc. Program znajdziecie na jftwstarymsonczu.pl. Pałac Młodzieży dołączył do obchodów Roku Sądeckich Kolejarzy. Obchodzony jest on właśnie w Nowym Sączu. O tym, co będzie się działo, mówi Milenia Małecka-Rogal, dyrektor placówki.
5: Drodzy Państwo, witam serdecznie. Pałac Młodzieży przeważnie kojarzony jest z dziećmi i tak to też bywa, że nasze działania są do nich skierowane, jak i do młodzieży, ale myślę, że akurat oferta związana z Rokiem Kolejarzy będzie również miłą ofertą dla szerszego grona mieszkańców Nowego Sącza. Zaczynamy od takich działań zupełnie naszych wewnętrznych. Marzec, listopad to podcasty z naszą grupą dziennikarską na temat Kobiety na kolej. Taka intrygująca nazwa, ale chcemy przez to podkreślić rolę kobiet w tej takiej branży, która może kojarzy się mimo wszystko bardziej z mężczyznami, a okazuje się, że wiele kobiet przez wiele stuleci było z tą właśnie koleją związanych. O tym chcemy opowiedzieć w naszych podcastach. Następnie warsztaty, konkursy plastyczne, które toczą się w zasadzie od maja do czerwca, to pociąg wyobraźni, ale taki bardziej w grafice związany z wagonami, mapami, biletami, a więc takie gadżety czy przedmioty związane z koleją, nietypowe rysunki. Walizka pełna marzeń to kolejny konkurs plastyczny, myślę, ciekawy na wykonanie walizki retro, która będzie potem zaprezentowana między innymi w trakcie naszego spektaklu, o którym za chwilę. I wreszcie projekt Lokomotywy 3D, Lokomotywy historycznej, i tu zwieńczenie tego konkursu 1 czerwca, bowiem 1 czerwca jest duże działanie plenerowe, które zresztą Pałac Młodzieży będzie prowadził nie sam, ale z pozostałymi instytucjami kultury w Nowym Sączu. Dzień Dziecka w Parku Strzeleckim pod hasłem Kolej, kolejarze, pociągi, więc przybliżamy najmłodszym mieszkańcom te zagadnienia. Bardzo taką spektakularną rzeczą w czasie tego Dnia Dziecka będzie żywy pociąg, bicie rekordu Guinnessa w żywych wagonikach. Tu już serdecznie Państwa zapraszam. Oczywiście to będzie poprzedzone naszym regulaminem, który wyślemy do przedszkoli i szkół nowosądeckich. Tam dokładnie wyjaśnimy, na jakiej zasadzie zaprosimy Państwa do tego bicia rekordu. Potem dzień najważniejszy chyba dla pałacu i najbardziej spektakularne takie działania, 9 sierpnia. Modernizacja ulicy Piastowskiej, upiększenie tej ulicy i przeznaczenie jej dla dzieci. Bardzo dziękuję za zaakceptowanie przez pana prezydenta tego pomysłu. Myślę, że on będzie służył przez wiele, wiele lat. Akurat w tym roku przekształcimy naszą uliczkę w stację Pałac. Tam będą rzeczywiście, myślę, że to będzie miła niespodzianka przy otwarciu 9 sierpnia, ale powiem tylko, że będą instalacje przypominające dworzec kolejowy, przypominające peron kolejowy. Tam dzieci będą mogły przez wiele miesięcy poznawać właśnie tajniki związane z koleją, a cała ulica zrobi się kolorowa i bardzo dziecięca, ale to niespodzianka. 9, tak jak mówię, otwarcie, wtedy też zapraszamy do działań bibliotekę, która będzie tam prezentować swoje różne działania związane z koleją, a my zapraszamy jeszcze wszystkich w tym dniu, bo 9 sierpnia to taki dzień rodzin i dzieci. Na Rynku Sądeckim będziemy spektakl prezentować dla dzieci, Wesoły Pociąg, a wcześniej będziemy muzyką, piosenką i tańcem też opowiadać, kochani, o kolei. O 18 będzie z kolei spektakl i jego premiera. To takie dwa najważniejsze rzeczy. Natomiast jeszcze wciąż mamy przed sobą starą kolonię greko, taką terenową z, razem z Wydziałem Kultury.
1: Mówiła Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży.
6: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam. Na początek tego magazynu wsiadamy na rower i ruszamy po ścieżkach rowerowych w Nowym Sączu i okolicy, bo ich znajdziecie naprawdę sporo o tym, gdzie można pojeździć rowerem właśnie w okolicy Nowego Sącza, ale też jak i po samym Nowym Sączu, mówi Tomasz Waliczek z Urzędu Miasta.
7: Najbardziej taką popularną ścieżką to jest ścieżka wzdłuż kamienicy. Tam od mostu 700-lecia do tego mostu wiszącego. Tam rzeczywiście są tłumy sądeczan. Infrastruktura również jest przygotowana, no nie tylko dla rowerzystów, gdzie jest też dla rowerzystów przygotowane miejsce, gdzie można rower naprawić, gdzie są stojaki na rowery, ale również dla osób poruszających się bez rowerów, na piechotę, wrotkarzy, rolkarzy. Również jest infrastruktura przygotowana. Są ławeczki, są jakieś paleniska, grille, jest taki mały plac zabaw przy tej rzece. Także tam miejsce wydaje się w sposób naturalny, bardzo atrakcyjny pod względem właśnie takiej rekreacji i odpoczynku. Mamy lasek niedaleko, więc rzeczka obok, więc w ciepłe dni nawet no, można tam pomoczyć nogi i udać się albo na spacer, albo właśnie na przejechać się po prostu rowerem. Teraz była a propos najbardziej tej takiej atrakcyjnej i najchętniej wykorzystywanej przez sądecze. Natomiast cała reszta, no to one są w takim stanie, jakim są. Są remontowane. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to przez Nowy Sącz biegnie również trasa Velo, która w sposób naturalny też jest bardzo mocno wykorzystywana i bardzo lubiana przez sądeczan, bo ona jest przystosowana i przygotowana dla rowerzystów. I tak chcemy skomunikować tutaj ten cały układ, żeby wszystkie ścieżki też prowadziły do tego Velo w sposób naturalny, gdzie możemy wyjechać z Nowego Sącza, przejechać się do Starego Sącza, czy do Rytra, czy do Piwnicznej, właśnie wykorzystując trasę Velo. Również po Nowym Sączu jazda może jest mniej atrakcyjna, bo w zasadzie wzdłuż czy przy drodze jeździć, gdzie są samochody. Oczywiście jako forma dojazdu do jakiejś atrakcyjnej ścieżki, jak najbardziej. Natomiast no, ja osobiście zachęcam do wyjazdu z Nowego Sącza, żeby uciec z tego takiego naszego gwarnego miasta. Właśnie w jakieś tereny zielone. Czy można na Falkową, tam już może bardziej rowery takie przystosowane, albo trekkingowe, albo górskie, jak najbardziej się sprawdzają. Zwłaszcza, że Las Falkowski został ładnie wyremontowany, ścieżki zostały naprawione, cała infrastruktura też została wyremontowana. Rzeczywiście wygląda to teraz bardzo ładnie. Przypomnę, że tę inwestycję oddaliśmy pod koniec tamtego roku i większość sądeczan jeszcze nie miało okazji zobaczyć i skorzystać z tej całej infrastruktury i zobaczyć, jak to wszystko tamto odnowione wygląda. Także zachęcam i można zobaczyć. Także jadąc tam przez Górę Falkowską, wyjeżdżamy sobie na przykład w kierunku skansenu, no i wtedy też wpadamy już w tą ścieżkę rowerową, o której mówiłem przy kamienicy. Inne tereny są mniej skomunikowane, ale trwają prace nad tym, żeby skomunikować tak, żeby były jak najbardziej użyteczne. Zresztą jest przygotowany cały, nie wiem, czy to Pan widział, ten cały plan tych ścieżek rowerowych, gdzie jest na mapie zaznaczone istniejące velo oraz te, które są w przygotowaniu do powstania. Jest tam, myślę, że raz tyle, ile obecnie się znajduje tych ścieżek rowerowych.
1: Wybierając się na wycieczkę rowerową po Nowym Sączu, pamiętajmy o tym, żeby ubrać się odpowiednio do pogody. Warto też zabrać ze sobą butelkę wody do plecaka. Od wielu lat związana jest z turystyką w Muszynie i Krynicy w powiecie nowosądeckim, ale jest też przewodnikiem beskidzkim. Baba z Gór znana jest w całej Polsce. To dzięki jej nietypowemu podejściu do górskich wycieczek. W ciekawy sposób poprzez gry i zabawy przedstawia turystom uroki regionu sądeckiego. Nam udało się porozmawiać o tym w ogóle, skąd wzięła się Baba z Gór. Posłuchajmy jej zatem.
8: Dzień dobry Michale, dzień dobry Państwu.
1: Jak mam się do Ciebie zwracać, Babo czy Zuza?
8: No właśnie, przełamuję taki schemat, że powiedzieć komuś babo może brzmieć obraźliwie, a jak ty mówisz do mnie baba z gór, to jeszcze mówiła dziękuję ci bardzo, ładnie się przygotowałeś.
1: Nie pani z gór. Czemu nie pani z gór?
8: Och, ktoś mi kiedyś powiedział, uwaga, cytuję, na panią to trzeba mieć wygląd i pieniądze. Po prostu. Słuchajcie, baba to kobieta zwyczajna, prosta, relacyjna, rodzinna, uśmiechnięta, optymistyczna, nie martwiąca się z byle powodu i uwielbiająca ludzi.
1: Jesteś przewodnikiem po Muszynie, okolice, jesteś też przewodnikiem beskidzkim. Ta turystyka jakby jest w tobie, ty ją masz we krwi. Czy właśnie stąd się zrodziła baba z gór, która oprowadza turystów po Muszynie i okolicy?
8: No, nie, aż taka twórcza nie jestem. Tak, przyznam się szczerze, że Krakusy okazali się bardziej twórczy. Historia jest trywialna. Miałam tu wielką przyjemność, że w latach 90. jeździłam z zaprzyjaźnionym Szczepem Harcerskim czarną 13 krakowską na obozy letnie. No ale okazało się, że rzeczywiście mój temperament, pewnie głośność i miłość do ludzi spowodowała, że bardzo szybko krakowscy koledzy i koleżanki nazwali mnie babą z gór po prostu. I zakładając firmę, tam akurat tam to był taki impuls do tego założenia, trzeba było wymyśleć nazwę i myślę, że to krótko myślałam, jak ta firma będzie się nazywać, ponieważ ta baba z gór bardzo do mnie pasuje. To jest nie tylko marka, pod którą pracuję, ale ja po prostu jestem babą z gór, więc to było proste do tego, żeby potem tworzyć markę i wizerunek marki i tematy z nią związane.
1: Ale baba z gór to osoba, która oprowadza po górach.
8: Oprowadzę, jestem przewodnikiem, to prawda. Jestem zarówno przewodnikiem beskidzkim, jak i terenowym. Pracuję głównie z rodzinami, z dziećmi i z dziećmi. I rzeczywiście cieszę się. To była taka trochę spontaniczna decyzja, która okazała się niezwykle trafioną, a mówię to nie dlatego, że jestem nieskromna, tylko dlatego, że przedstawiciele branży wielokroć mi gratulowali wyboru.
1: Czy ty, tworząc te trasy po Beskidzie Sądeckim, po Muszynie, Krynicy i okolicy, jakby tworzysz te trasy właśnie tak pod rodziny, stricte, że każdy może wziąć udział bez względu na to, ile ma lat, jak potrafi chodzić, czy potrafi chodzić, bo rozumiem, że też są trasy dla rodziców, którzy jeszcze w wózku pchają swoje pociechy.
8: Moi drodzy, postanowiłam tak, że rzeczywiście najbardziej cieszy mnie kontakt z rodzinami, z dziećmi i z dziećmi. W związku związku z tym planując i tworząc opisy, też dostępne na mojej stronie, jest to opisane, jakie są ograniczenia. Czy jesteśmy w stanie całą trasę przejść przysłowiowym wózkiem z dziećmi, czy właśnie będzie trzeba mieć nosidło, albo uwaga, musisz mieć nosidło, ponieważ właśnie są schody, albo jeśli masz kogoś, kto ci ten, właśnie jakieś starsze dzieci, które pomogą ten wózek fragmentem przenieść. Tak, oczywiście tworząc opisy, myślę cały czas o krótkich nóżkach albo o tych, które jeszcze nie chodzą, tak też.
1: A gdzie w te wakacje zabierze nas Baba z Gór? Wszystkich tych, którzy przyjadą w Beskid Sądecki, do Krynicy, do Muszyny na wakacje.
8: Słuchajcie, pamiętajmy, że w tym roku pan Bóg łaska, że prowadzę firmę siódmy rok, a więc to nie jest tak, że pracuję od wczoraj. Być może część już kojarzy, że w wakacyjne piątki zapraszam na grę po Muszynie. W wakacyjne środy zapraszam na grę po Krynicy. W wakacyjne wtorki i czwartki widzimy się w dwóch lokalizacjach z nietoperzami. To są zajęcia stacjonarne, tutaj nie spacerujemy, są to zajęcia stacjonarne. No ale w tym roku mogę się pochwalić aż dwoma nowościami, ponieważ w tym roku zapraszam wszystkich do Tylicza na grę terenową i zapraszam na połączenie gry terenowej i stacjonarnych nietoperzy, czyli zapraszam Was do wsi Szczawnik w gminie Muszyna, na pogranicze Złockiego i Szczawnika. I w tym roku niezmiernie się cieszę, ponieważ udało mi się nawiązać współpracę z dwoma dużymi obiektami związanymi z kolejkami, zarówno z wieżą widokową, na końcu Słotwin, jak i z kolejką na Jaworzynę Krynicką. Dla nich będę prowadzić dla każdego z nich jedne zajęcia dla rodzin z dziećmi, także bardzo, bardzo bogaty wakacyjny program, ale jest już na stronie, także można zajrzeć.
1: No właśnie, na koniec naszej rozmowy, gdzie Cię szukać?
8: Moi drodzy, namówiona przez życzliwych mi ludzi, mocno rozbudowałam strefę online, więc dla każdego coś miłego, zarówno strona babazgur.pl, jak i social media, Facebook, Instagram, TikTok i YouTube. Wszystko pod marką własną, więc myślę, że jest to super proste do znalezienia.
1: Zapraszamy w takim razie Baba z Gór, czyli Zuza Długosz była naszym gościem. Dzięki wielkie za wizytę.
8: Pięknie, dziękuję, do zobaczenia.
1: Mówiła Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, z którą jeszcze dziś się spotkamy. A my tymczasem w cyklu spacerów historycznych po Nowym Sączu i okolicy tym razem przybliżamy historię jednej z dzielnic Nowego Sącza. Chodzi o Wólki. Opowie o niej Łukasz Połomski, sądecki historyk.
9: Dzielnica Wólki faktycznie była też taką dzielnicą, która miała swoją duszę i swój charakter odmienny od centrum Nowego Sącza z wielu względów. W pewnym sensie położona między Dunajcem a Skarpą, była taką enklawą i zdecydowanie, jeżeli sądeczanie jakoś ją kojarzyli z jakiegoś punktu charakterystycznego, no to były dwie takie opcje. Pierwszą to były parki, a drugą to była elektrownia miejska, które tutaj były dominujące. No w późniejszym czasie wodociągi również, tak? Ale zaczynając od historii tych parków, to faktycznie tutaj mieliśmy park Jordanowski w Nowym Sączu, otwarty jeszcze w XIX wieku. On miał być taką, to była taka idea pana Henryka Jordana, tak, ale przeniesiona na grunt sądecki tutaj, aby właśnie młodzież odwiedzająca ten park także uczyła się takiej historii Polski, takiego patriotyzmu, poznawała też jakieś wybrane osoby z tej historii i ten park faktycznie cieszył się w XIX wieku, na początku XX dużym zainteresowaniem młodzieży. W kolejnych latach mamy też Park Szczelecki, który tutaj przenosi się jakby z innego miejsca, bo pierwotnie planowano i ten park właśnie pod Białym Klasztorem był założony, ale w efekcie skończył na Wólkach. I warto tutaj wspomnieć też o jeszcze jednym miejscu, które było bardzo ważne, mianowicie Wenecji. Sądecka Wenecja, mityczna sądecka Wenecja, o której tyle politycy opowiadają, to jest wymysł właśnie międzywojenny, a właściwie nawet jeszcze starszy, bo było tam towarzystwo żeglarskie, które założył pan Walerian Żarofę, współzakładał, ale potem był długoletnim prezesem tego towarzystwa. Idea była taka, żeby wykorzystać Dunajec na takie spędzanie wolnego czasu, na po prostu
10: rekreację,
9: dokładnie. Można było tam popływać na łódkach, można było nawet poskakać do wody, była trampolina, gdzie skakano do wody. No i była też słynna Villa Venezia, czyli restauracja, która była takim miejscem, do którego sądeczani bardzo chętnie się udawali, aby miło i sympatycznie tam spędzić czas. To była taka dosyć ekskluzywna knajpa, jakbyśmy to powiedzieli. Chociaż w XIX wieku, tam na początku XX wieku różnie o niej mówiono, ale to już jest osobna historia. No i to wszystko właściwie funkcjonowało bardzo sprawnie do II wojny światowej i nie przerwała to też powódź, wielka powódź, bo historia w ogóle to jest też wydarzenie z 1934 roku, kiedy w lipcu, 80 już prawie lat temu, Dunajec i inne rzeki sądeckie tak wezbrały, że doszło do powodzi, jakiej Sądecczyzna do tej pory nie znała. Zachowały się takie zdjęcia właśnie z widokiem na Wólki ze Skarpy, gdzie domy przy Żeglarskiej, przy Łokietka, znane nam pewnie Sądeczanom dosyć dobrze, znajdują się pod wodą. Jedno wielkie jezioro, które kończy się gdzieś tam na podjeździe w stronę Czeczewiny, gdzieś tam w stronę Biczyc i tak dalej. Więc niewyobrażalna tragedia, która dotknęła tę dzielnicę. Tutaj na pewno też odegrała bardzo ważną rolę starsi ludzie, których też nagrywałem, którzy tam mieszkali, spędzali młodość, dzieciństwo, opowiadali też o wielkich zniszczeniach, o tym, jak obserwowali nawet płynące domy z nurtem Dunajca. Potem skutek tego wszystkiego zaczęto myśleć w ogóle, jak to u nas bywa, Polak mądry po szkodzie, żeby coś zrobić z tym wszystkim. Powstaje idea budowy Jeziora Rożnowskiego, innych zbiorników i budowa wałów w Nowym Sączu, które też miały to zabezpieczyć, no ale te wszystkie przebudowy, te wszystkie wydarzenia w pewien sposób jakby też naruszyły ten charakter Wólek, tych rekreacyjnych, tych parków Wenecji, tego wszystkiego, co było tutaj bardzo ważne. Taką niezwykłą ulicą, właściwie dwie są takie ulice bardzo ciekawe, to są ulice willowe na Wólkach, to jest ulica Łokietka, która jest przepiękną ulicą, gdzie znajduje się mnóstwo przeciekawych domów, i ulica Żeglarska. Głównie były to ulice, które były zamieszkiwane przez urzędników, nauczycieli, profesorów gimnazjalnych, taką, nazwijmy to, elitę Nowego Sącza. I spośród tych lokatorów, no to tutaj na przykład na ulicy Żeglarskiej, myślę, że to jeden z najbardziej znanych na świecie lokatorów tej ulicy, był Emanuel Ringelblum. Historyk, który w czasie II wojny światowej trafił do Warszawy, trafił do getta warszawskiego i tam stworzył archiwum tego getta, wpisane na światową listę UNESCO. Dzisiaj w ogóle jest bardzo znane na całym świecie, jest patronem Żydowskiego Instytutu Historycznego. Niestety wojny nie przeżył, ale jego dzieło jakby przetrwało to, co on zrobił, przetrwało jego życie. I wreszcie Wólki to jest też elektrownia na ulicy Barbackiego, Władysława zresztą, burmistrza, który zmienił oblicze Nowego Sącza, który wykonał tutaj mnóstwo ważnych inwestycji, i jedną z tych inwestycji był fakt, że właśnie tuż przed I wojną światową na sądeckich ulicach zapaliło się światło. Oczywiście Nowy Sącz miał przeciwników tej inwestycji, bo u nas nowinki wszelakiego rodzaju to ciężko się zaszczepiają i elektrownia też była tego przykładem, no ale nasi rajcy przekonani przez profesorów, co czasem skutkuje, zdecydowali się na tak odważny krok, aby właśnie otworzyć w Sączu elektryczność, no bo było zmartwienie, co to będzie, kto to będzie teraz pracował, prawda, przy zaświecaniu i gaszeniu lamp, zawsze dodatkowy etat, prawda, tutaj nam umyka, bo się same światła zaświecą. No, ta elektrownia powstaje i faktycznie w kolejnych latach będzie rozbudowywana. Też piękna architektura tej elektrowni właśnie z początku XX wieku. Możemy ją do dzisiaj tam podziwiać.
11: No. Ja jeszcze chciałem zapytać, jak ta dzielnica się rozwijała i zmieniała po II wojnie światowej?
9: Tak, ona się bardzo rozrastała w stronę tłoku, w stronę ulicy Radzieckiej w tamtym kierunku. Tam były pola, tam mieszkali ludzie, którzy prowadzili swoje gospodarstwa. O, między innymi na ulicy Ogrodowej mieszkała rodzina Stefaniszyn, też Stefaniszynów, z której wywodzi się między innymi zabity przez Niemców w czasie kampanii wrześniowej Tadeusz Stefaniszyn. Zginął w Spytkowicach koło Jordanowa i dwie siostry, Józefa i Janina Stefaniszyn, które były zaangażowane w konspirację i były więźniarkami obozu Ravensbrück, to też bardzo znane osoby. Ale właśnie tam już, gdzie one mieszkały, jakby za Parkiem Strzeleckim, właśnie tam już zaczynały się takie pola i dzielnica, którą byśmy nazwali rolniczą, bo generalnie też te grunty kiedyś tam jeszcze dawniej, to było właśnie grunty też należące między innymi do Fary Sądeckiej, do duchowieństwa z centrum Nowego Sącza i właśnie w ten sposób je, że tak powiem, zagospodarowywano.
1: O historii dzielnicy Wólki mówił sądecki historyk dr Łukasz Połomski. Wszystko zaczęło się w 1994 roku. Właśnie wtedy powstał uczniowski klub sportowy Żak, którego koszykarki odnoszą cały czas liczne sukcesy. O historii tego klubu opowiedzieli nam trenerzy i założyciele. Mówią Leszek Obrzut, Marek Kroczek i Dawid Kopiec.
12: W 1994 roku, dokładnie 26 maja, wtedy ówczesny minister sportu, minister już nieżyjący Stefan Paszczyk, wyszedł z taką inicjatywą tworzenia uczniowskich klubów sportowych, żeby dać młodzieży taką szerszą perspektywę rozwoju w mniejszych miejscowościach. No i my podjęliśmy tą inicjatywę, założyliśmy klub, ponieważ piłki koszykowej w Nowym Sączu nie było. W związku z tym wyszliśmy tutaj z propozycją dla mieszkańców, a był to taki okres transformacji. Przy szkole podstawowej numer 15 w Nowym Sączu funkcjonowała do tej pory szkoła sportów letnich, później na bazie różnych przemian ustrojowych ona została zlikwidowana. Pozostała duża grupa nauczycieli, działaczy, którzy chcieli w dalszym ciągu w tym sporcie działać. W związku z powyższym przystąpiliśmy do tej inicjatywy, założyliśmy uczniowski klub sportowy Żak. Na początku prowadziliśmy tam działalność sekcji koszykówki chłopców, dziewcząt i piłki ręcznej, troszeczkę taką grupę, która później współpracowała z MKS-em Beskid, no ale w późniejszym czasie skupiliśmy się już tylko i wyłącznie na żeńskiej koszykówce. Działamy do tej pory przez 30 lat. No, cieszymy się z tego, że jesteśmy na tej scenie sportowej, bo jeśli chodzi o koszykówkę żeńską, jak patrzymy, to ile zespołów, ile drużyn, ile klubów było chociażby w samej Małopolsce w tym czasie, a ile przetrwało do chwili obecnej, no to naprawdę my jesteśmy jak gdyby w awangardzie tych klubów, jeśli chodzi o ilość w Małopolsce.
11: A te początki były trudne? Czy to jednak było tak, że jak założyliście ten klub, no to nagle przyszło do was wielu chętnych, młodych ludzi, którzy chcą trenować, chcą robić coś fajnego po szkole?
12: Na pewno jak zawsze początki są trudne, szczególnie wtedy, kiedy nie ma w danej dyscyplinie doświadczeń, czy nie ma tradycji. Myśmy to budowali jak gdyby od zera.
11: My, czyli kto? Nauczyciele WF-iści?
12: Nauczyciele WF-iści, grupa tak inicjatywna, która ten klub założyła, no a przede wszystkim te dzieci, które bardzo chciały uprawiać sport i młodemu człowiekowi pewnie na początku drogi to tak, no pewnie oprócz piłki nożnej, ale pozostałe dyscypliny jakby to tylko kwestia zainteresowania daną dyscypliną. A czy to będzie siatkówka, koszykówka, czy ręczna, czy jeszcze jakaś inna dyscyplina, no to dzieci się w każdej z tych dyscyplin pewnie by chciały realizować. I tak jak mówię, tutaj wtedy bardzo mocną sekcję ekstraklasową koszykówki posiadał Glimar Gorlice. No i zwykle ta rywalizacja na poziomie zawodów szkolnych, takiego szkolnego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, no wypadała tak, że no niestety my naszymi lekkoatletkami nie byliśmy w stanie w piłce koszykowej, w koszykówce rywalizować, Gdy losy historii tak zrobiły, że tą lekką atletykę troszeczkę przy szkole sportów letnich nam ucięto, no więc klub, który powstał, tam szkoliliśmy właśnie dziewczynki, które za jakiś czas dorównały tym dziewczynom z Gorlic, a za jakiś czas nawet je jakby przeskoczyły.
11: I jakby skupiliście się już tylko na sekcji koszykowej dla dziewcząt, tak?
12: Jeśli chodzi o piłkę koszykową dziewcząt, 10 lat później bodajże, o ile dobrze pamiętam, powstała sekcja męska chłopców przy STK, która też do tej pory działa. Mhm.
11: Pana prezesa zapytam, jak to jest z tymi koszykarkami, bo rozumiem, że sukcesy na koncie jakieś są przez te 30 lat?
13: Sukcesy są. Ja zaraz poproszę tutaj trenerów, żeby przedstawili szczegółowe sukcesy. Natomiast ja chciałbym wrócić do samych początków, do powstania tego klubu, bo to jest tak, że tutaj kolega bardzo ładnie, bardzo oględnie mówił, zrobiliśmy, założyliśmy, działaliśmy, ale prawda jest taka, że ja jestem prezesem klubu przez ostatnie kilka lat, ale z racji tego, że pracujemy razem z Leszkiem w jednej szkole, nawet w jednym kantorku WF-u od 36 lat. Ja byłem naocznym świadkiem narodzin tego klubu. Trochę wtedy z boku patrzyłem, jak to wszystko się działo i jest to zasługa, właściwie początki, to jest zasługa jednej osoby, właśnie Leszka Obrzuta, który, to był jego pomysł. Mnie wydawało się wtedy szalony.
11: Ale czemu?
13: Założyć, on to robił sam. Mhm. On wymyślił, że powstanie taki klub, on złożył wszystkie dokumenty, sam się za to zabrał, namówił dziewczynki od nas ze szkoły. Najpierw pracował z kilkunastoma dziewczynkami, ale jak tak myślę, że jak zobaczył, jak chętnie te dziewczyny przychodzą na zajęcia, jak mocno pracują, jak się pojawiły pierwsze postępy, sukcesy, wtedy Leszek postanowił zgłosić pierwszą drużynę do rozgrywek w krakowskim Związku Koszykówki. Powstała pierwsza drużyna, potem zgłosił drugą drużynę, potem zgłosił trzecią. Najpierw działał sam, był wszystkim. Założycielem, trenerem, sekretarzem, księgowym. Potem pojawili się współpracownicy, tutaj obecny w studio kolega Dawid, który zresztą jest absolwentem 15, tej szkoły, w której my uczymy. No i potem pojawili się następni trenerzy. Teraz ten klub prężnie działa, jest kilku trenerów. Leszek to wszystko spina, ale ja tu muszę mocno podkreślić, że to jest absolutnie jego zasługa, że ten klub powstał i się tak prężnie rozwija i osiągnął naprawdę spore, jak na nasze możliwości, sukcesy, a o szczegóły poproszę trenerów.
11: No właśnie, ja może pana Dawida zapytam, bo skoro pan absolwentem szkoły jest, czy pan pamięta, jak ten klub powstawał? Być może jako uczeń?
14: Skończyłem troszeczkę wcześniej. Dopiero jak zacząłem pracę jako nauczyciel, to w tym momencie tutaj doszliśmy do porozumienia. Pan Leszek zaproponował współpracę i podjąłem się, bo na początku w szkole numer 27 zajmowałem się koszykówką chłopców, ale że chłopcy uciekali szybko do piłki nożnej, no to Szybka refleksja była, że jednak koszykówka, ale to dziewczęta.
11: No i jak się panu pracuje? Jak to wszystko wygląda?
14: Pracuje się bardzo dobrze. No, są efekty, mamy w kilka programów, które realizujemy w klubie. Dzięki temu ta współpraca z Polskim Związkiem Koszykówki przebiega dużo lepiej niż wcześniej. W tym momencie mamy dofinansowanie, mamy różnego rodzaju sprzęt, który dostajemy, więc ta baza, którą mamy, ułatwia nam znacznie tą pracę, którą teraz, a wcześniej było troszeczkę inaczej.
11: Jak wyglądają treningi? Ile razy zawodniczki w ciągu tygodnia się spotykają z wami?
14: Treningi mamy, jeśli chodzi koszykarskie dla grupy tych najstarszych, 3 razy w tygodniu. Oprócz tego dziewczyny mają 3 razy w tygodniu także motorykę. Młodsze grupy trenują w programie SMOK. Mamy tutaj 2 programy SMOK w szkole numer 20, w szkole numer 15. Współpracuje też szkoła numer 9, z nami szkoła numer 21. I te dzieci mają, w zależności od grup, 2 razy w tygodniu na każdą grupę wiekową. To jest z klasy 1-3, klasy 4 i klasy 5.
11: Jakie sukcesy są na koncie klubu?
15: Te najważniejsze może wymienię, ale najpierw chciałbym podziękować panu prezesowi za miłe słowa, ale przede wszystkim również Dawidowi, bez którego nie wyobrażam sobie tej pracy. No i oczywiście pozostałym trenerom, którzy pracują w klubie. Największe sukcesy, myślę, to są takie, że 7 naszych zawodniczek było powoływanych do kadr narodowych. 2 brały udział w Mistrzostwach Europy kadetek. To była Paulinka Gajdosz i wychowanka Dawida Natalka Popiół, która aktualnie gra w pierwszej lidze w Politechnice Krakowskiej i właśnie walczą o brązowy medal w tym czasie. Naszych wychowanek powyżej 60 było w kadrach Małopolski. Przez kilka lat, w zależności od tego, jak zorganizowane były rozgrywki, graliśmy w pierwszej lidze, w klasie wejścia do pierwszej ligi. Kilkakrotnie byliśmy na finałach Mistrzostw Polski wśród najlepszych 8 drużyn w Polsce. Wielokrotnie zdobywaliśmy tytuły mistrzów Małopolski, wicemistrzów Małopolski. Uczestniczyliśmy w tym szczeblu centralnym od ćwierćfinałów Mistrzostw Polski po finały.
11: Przez UKS Żak od 1994 roku przewinęło się kilkaset zawodniczek. Teraz w naszym magazynie o Sądeczaninie, który Nowy Sącz wielokrotnie podziwia z góry. Darek Żelazko od kilku lat pracuje na pokładzie samolotu jako steward. O takiej pracy marzył od dziecka. Jak udało mu się spełnić to marzenie, z jakimi wyzwaniami mierzy się w codziennej pracy i jak Nowy Sącz wygląda z góry? Posłuchajcie mojej rozmowy z nim. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Ciężko się z tobą umówić.
16: Praca, napięty grafik, tak. Ale tutaj do Nowego Sącza zawsze bardzo, bardzo chętnie wracam. Mam ogromny sentyment do tego miasta. Nie dalej jak wczoraj, uwierz bądź nie, ale przeszedłem wieczorem ulicami tego miasta ponad 10 kilometrów, takimi swoimi starymi ścieżkami, z wielkim sentymentem.
11: No bo na co dzień pracujesz w jednej z linii lotniczych, latasz po całym świecie tak naprawdę, co widać na twoim Instagramie i Facebooku. Mhm. Masz czas na to, żeby tutaj jeszcze przyjeżdżać?
16: Na co dzień mieszkam w Lublinie, a pracuję w Warszawie, chociaż to też jest jakaś bardzo taka, myślę, dowód na to, że ta praca, którą wykonuję, jest moją pasją. Gdyż do tej pracy dojeżdżam 177 km i to jest praktycznie dojazd może nie codziennie, ale jednak taki dystans trzeba pokonać. A skąd znajduję czas? No tak jak wspomniałem, sentyment i tutaj zawsze chętnie wracam. Jeżeli spytasz stewarda czy stewardessy o najlepszą destynację, o najlepsze miejsce na ziemi, do którego wraca, to jest zawsze dom.
11: Czyli ten Nowy Sącz. Ale jak to wszystko się zaczęło w twoim przypadku, że właśnie trafiłeś do tych linii lotniczych? No bo w Nowym Sączu nie ma takich miejsc, nie ma takich szkół, może wtedy nie było, te lata temu, które właśnie kształcą pod kątem pracownika personelu pokładowego. Mhm.
16: Więc tak, u mnie to się zaczęło bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. Ja mam znakomitą większość rodziny, jeżeli chodzi o rodzinę, która przebywa za granicą w Stanach Zjednoczonych. I od małego dzieciaka, pamiętam dosłownie kilkuletniego chłopca, mój tato bardzo często odwoził na lotnisko tutaj w Krakowie, Balicach, zupełnie niedaleko, rodzinę na samolot właśnie do Nowego Jorku. I ja pamiętam, potrafiłem wstać o 3:00 nad ranem, aby pilnować tego wyjazdu taty i prosić go, aby nie szedł do szkoły. Wtedy tylko mógł jechać z rodziną i z nim na to lotnisko. I tak było kilkanaście razy. Po czym w wieku 10-11 lat po raz pierwszy poleciałem samolotem właśnie do Nowego Jorku, do swojej cioci na ferie zimowe. I to był ten moment, kiedy naprawdę błysnęło i już wtedy wiedziałem jako 10-11-letni chłopiec, że będę chcieć to robić, będę latać po prostu, tak sobie gdzieś to w sobie ułożyłem. I następnie, jeżeli chodzi o wybór szkoły tutaj, tak jak wspomniałeś, Nowy Sącz nie miał wtedy, nie wiem czy teraz ma, ale chyba nie z tego, co się orientowałem. Wtedy nie było żadnego takiego profilu stricte zawodowego pod tym względem, ale przyłożyłem się do nauki języków obcych bardzo. Skończyłem liceum ogólnokształcące z rozszerzonym nauczaniem języków obcych i rozpocząłem poszukiwania i pamiętam pierwszą linię lotniczą, do której złożyłem podanie, była to linia lotnicza, która swoją bazę miała w Londynie. I mając te 18-19 lat, no to był dla mnie wielki szok, wielkie zaskoczenie, kiedy dostałem odpowiedź pozytywną i zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. I tak to było. Rozmowa odbyła się we Wrocławiu. Pamiętam doskonale swój wylot do Londynu, aby tam zacząć swoją pracę. Następnie po Londynie przyszedł Dubaj, gdzie tam też latałem dla jednej z linii lotniczych, ale z wielką chęcią i z wielkim sentymentem wróciłem właśnie tutaj do Polski i latam już z Warszawy.
11: I od wielu lat tam pracujesz, mówiłeś chyba przed naszą rozmową, że 7 lat.
16: Tak, tutaj na miejscu już ósmy rok. Już zaczyna się ósmy rok, gdzie tutaj swoją przygodę w Polsce z linią lotniczą swoją kontynuuję. Jestem naprawdę bardzo, bardzo spełniony i pełen pasji. Mhm.
11: A jakie masz wspomnienia z Nowym Sączem?
16: Bardzo miłe wspomnienia do tego stopnia, że sam tutaj, jeżeli jestem już w Nowym Sączu, tak jak ostatnio jednym z powodów mojej wizyty tutaj w Nowym Sączu, poza samymi świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, gdzie tutaj ten czas wolny dla mnie, jako dla kogoś, kto pracuje na pokładzie samolotu, jest naprawdę czymś wyjątkowym, że w tym okresie mam wolne, bo tak jak wiemy, same wakacje, okres świąt, to jest ten moment, gdzie my najwięcej pracujemy, a ja mam to szczęście, że po kilkunastu latach latania teraz mogę doświadczyć tego urlopu, tego wolnego właśnie w tym okresie świątecznym. Jeżeli chodzi o samą szkołę, właśnie tak jak tutaj przyjechałem na ten okres, z wielką chęcią odwiedziłem jedno z liceów, jedno z zespołu szkół, gdzie rozmawiałem, mówiłem młodzieży na temat naszego zawodu, swojego zawodu, jak on wygląda, gdyż naprawdę Nowy Sącz jest wspaniałym miastem. Ja z chęcią chciałbym tutaj pewnie zostać i tutaj mieszkać. Mam do niego bardzo, bardzo duży sentyment. Jednak wiem, że młodzież, która w tym momencie stoi przed wyborem swojej kariery zawodowej, jest to bardzo ważne, aby pokazać tym młodym ludziom to, że są opcje, że mamy opcje i że faktycznie, jeżeli chcemy coś w życiu robić, mamy coś z tyłu głowy, żeby za tym ciosem iść. I nieważne, czy to jest Warszawa, czy inne miejsce na świecie, na ziemi, możemy tam dojść, jeżeli tylko mocno będziemy chcieli. O tym właśnie młodzieży też mówię i dlatego bardzo chętnie również do szkół w Nowym Sączu wracam, żeby opowiadać o tym swoim zawodzie.
11: Ale to tak samo, jak mówiłeś, że ważny jest ten język jednak w tej robocie.
16: O, bardzo, bardzo. Dzisiaj bez języka angielskiego, myślę, już w większości miejsc pracy jest naprawdę ciężko, a w moim zawodzie jest to absolutna podstawa. Język angielski, każdy dodatkowy język jest dodatkowym atutem, który wiąże się bardzo często z dodatkową gratyfikacją, więc warto tych języków się uczyć.
11: No właśnie, ale powiedzmy, jakie są plusy tej roboty, jako steward?
16: Plusy, przede wszystkim ogrom świata, który można zobaczyć. To też zależy, jaką linię lotniczą sobie wybierzemy.
11: Za darmo?
16: Oj nie, no.
11: Nie za darmo, ale to płacą ci jeszcze za to.
16: Ale oczywiście, że tak. Leżymy czasem na leżaku i tutaj faktycznie gdzieś tutaj ten pieniądz się kręci, przychodzi do nas, oczywiście, że tak. Dodatkowy plus właśnie to jest to podróżowanie, prawda? Gdzie możemy podróżować, zwiedzać świat. I też, tak jak wcześniej wspomniałem, model linii lotniczej, który sobie wybierzemy. Bo jeżeli wybierzemy sobie linię lotniczą, która lata z punktu A do B, powiedzmy, nie wiem, przykładowo lecimy sobie z Warszawy do Londynu, z Londynu do Warszawy i zostajemy u siebie, śpimy w tym swoim łóżku, wtedy wielu osobom taki model odpowiada z tego względu, że jest prostszy, jeżeli mamy rodzinę. Jest prostszy do tego, jeżeli lubimy systematyczny tryb życia, co u mnie zupełnie jest kompletnym przeciwieństwem, gdyż dla mnie to, że nie ma takiego samego dnia, to, że codziennie widzimy się z innymi osobami, z innymi pasażerami, pracuję z innymi kolegami, koleżankami codziennie, to jest ogromnym plusem. Nie ma rutyny, więc to jest jeden z kolejnych plusów. Wynagrodzenie również jest, myślę, na tą chwilę bardzo dobre i nie ma absolutnie co narzekać na zarobki w tym zawodzie. Co jeszcze? Ten świat, myślę, stoi bardzo, bardzo, bardzo otworem i niesamowite szanse awansu w tej chwili, gdyż rynek lotniczy jest bardzo otwarty i jakby ma bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w chwili obecnej, więc duża, duża perspektywa awansów również.
11: Mhm. A minusy? Bo każda praca, jak wiemy, ma swoje plusy i minusy. No, co jest takiego, co na przykład przeszkadza tobie, bądź nie do końca ci odpowiada? Mhm.
16: I to jest bardzo ważna kwestia, którą poruszyłeś, dlatego że o tej pracy możemy mówić w samych superlatywach, ale ja bardzo często rozmowę o tej pracy zaczynam właśnie od tych rzeczy, nad którymi należy się wcześniej zastanowić, czy to jest ta praca właśnie dla nas. I to są te minusy. Bardzo ciężko, zwłaszcza na początku, się przyzwyczaić do tego, że musimy wstawać i być w pracy o różnych porach dnia i nocy. Ja pamiętam a propos Sylwestra u siebie gości w domu, którzy u nas byli, a ja o godzinie 3 nad ranem, już w Nowy Rok, musiałem wyruszać na lotnisko, bo gdzieś czekał mnie dalej lot, więc to wstawanie o nieregularnych porach jest naprawdę minusem. Tak zwane jetlagi, czyli tutaj jakby przełączanie się w daną strefę czasową na innym kontynencie czy w innym mieście, to też jest bardzo ciężkie, bardzo często do wyrobienia, ale tutaj jedna wielka rada, zarówno dla osób, które

0: czasowe, to też jest takim minusem, a zarazem myślę takim mocnym kopniakiem, który sobie czasami trzeba dać, aby o ten organizm zadbać i o swoje ciało fizycznie, jak i mentalnie również. Sposób odżywiania musi być naprawdę bardzo dobry, zrównoważony i tutaj musimy na to bardzo zwracać uwagę, aktywność nasza fizyczna również. Ja ze sobą na pokład samolotu zabieram regularnie swoje posiłki, swoje jedzenie, jakkolwiek linia lotnicza ma bardzo dobry catering. Jest to catering, który, zwłaszcza ten wylatujący z Polski, jest naprawdę bardzo smaczny. My tutaj swojej kuchni absolutnie nie możemy się wstydzić i jest naprawdę smaczna. Pasażerowie ją bardzo często chwalą, ale ona jest dobra raz na jakiś czas. Jeżeli ja codziennie spożywałbym posiłki samolotowe, częstował się deserami, które są dostępne na pokładzie samolotu, różnego rodzaju serami i tak dalej, tymi wszystkimi dobrodziejstwami.
1: A słodycze kuszą,
0: zwłaszcza w okresie, który teraz mamy, no to byłoby wesoło. Ten mundur naprawdę mógłby gdzieś tutaj wołać stop.
1: Czyli to jest możliwe, ale oczywiście, że tej robocie ten taki zdrowy tryb życia fit.
0: Oczywiście, że tak. Tak jak mówię, ja swoje dobrze zbilansowane posiłki zabieram na pokład samolotu. W samolocie mamy i kuchenki, i mamy lodówki, w których sobie te posiłki możemy przechować. Ja sobie z dobrym wyprzedzeniem te posiłki szykuję. Również hotele, w których przebywamy, w znakomitej większości posiadają siłownie, więc jak najbardziej mój taki stały rytuał to jest zawsze co najmniej godzina rano powstanie od 6 rano lokalnie na siłowni, czy to cardio, czy jakiś trening. 3 razy trening w tygodniu na pewno. Zdrowe odżywianie, nawodnienie jest bardzo ważne. Zarówno dla załogi, jak i dla pasażerów. O tym należy naprawdę pamiętać. I przyjęło się, że co najmniej szklanka wody na 1 godzinę. To jest absolutne minimum, które powinniśmy wypić wszyscy na pokładzie samolotu. Zarówno załoga, jak i pasażerowie. I o tym naprawdę należy pamiętać. To jest nasze samopoczucie i to jest przede wszystkim nasze zdrowie na pokładzie samolotu. Mhm.
1: Bardzo często, jak my jesteśmy młodzi, mamy jakieś takie miejsca, które chcielibyśmy w przyszłości odwiedzić. Czy ty też takie miałeś i dzięki tej robocie udało ci się odwiedzić właśnie to konkretne miejsce?
0: Ja zawsze chciałem odwiedzić Los Angeles. To było zawsze moje marzenie. Myślę, że to jest taki American Dream. Wielu, wielu osób po prostu LA. I tam byłem oczywiście kilkukrotnie. Bardzo chętnie tam wracam. Ale sama Brazylia, Rio de Janeiro to był kierunek, który również zawsze chciałem odwiedzić. Bardzo ciekawy, bardzo gościnny. Również w Rio przełamałem swój strach, lęk wysokości. Trudno uwierzyć, ale ja miałem bardzo, bardzo duży lęk wysokości. Kiedy patrzyłem przez okno samolotu w dół, absolutnie nic się nie działo. Ale jeżeli spytałbyś mnie lub poprosiłbyś mnie, żebym wszedł na 4., 5., 6. szczebel drabiny, to już byłoby ciężko. Więc taki paradoks, ale tam faktycznie nad plażą Copacabana skoczyłem z paralotni tym samym, co miałem
1: wow.
0: Strach, więc to było takie pamiętne miejsce. Myślę, że Stany Zjednoczone to jest miejsce, do którego wracam bardzo, bardzo chętnie, z tym, że wybrzeże wschodnie niesamowicie różni się od wybrzeża zachodniego. To są dwa różne światy.
1: A liczyłeś, ile miejsc udało ci się odwiedzić, ile miast, ile krajów?
0: Liczyłem, ale przestałem liczyć. Przestałem liczyć, dlatego że chyba już teraz w tej chwili po kilkunastu latach latania można byłoby szybciej powiedzieć i prędzej wymienić miejsca, w których jeszcze gdzieś chyba nie byłem. Przestałem. Miałem specjalną aplikację, w którą sobie wpisywałem każdy rejs.
1: A nie zbierasz magnesów na lodówce?
0: Zbieram.
1: Z tym, miejsca?
0: Na lodówce już ich nie ma, dokładnie. Mam w mieszkaniu drzwi widocznie, one są od środka, gdzieś wewnątrz metalowe, dlatego te magnesy świetnie trzymają się na drzwiach wyjściowych, chociaż też już zaczyna na nich miejsca brakować. Zacząłem zbierać filiżanki do espresso. Z różnych miejsc, dlatego że w kawie espresso, prawdziwej włoskiej kawie espresso, naprawdę się zakochałem i te filiżanki gdzieś do mnie zawsze ze mną wracają do domu.
1: Szkolisz nowe osoby, które przychodzą do linii lotniczych, to są takie totalne świeżaki, czy jednak osoby, które miały wcześniej styczność z liniami lotniczymi? Też w jakim wieku ludzie?
0: Tak, to prawda, szkolę z kompetencji miękkich personel pokładowy, jak i z procedur serwisowych i z serwisu pokładowego i ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, co jest piękne również z tej strony swojego życia zawodowego, to jest to, że spotykam ludzi teraz, którzy interesują się tą pracą, którzy są na szkoleniu, na początku swojej nowej kariery, w tak różnym wieku. Są to ludzie, począwszy, którzy skończyli szkołę średnią, bo to jest podstawowy wymóg, jak i ludzie, którzy naprawdę już jakby zaczęli swoją przygodę zawodową i postanowili coś w sobie zmienić. Nie dalej jak na ostatnim z kursów mieliśmy koleżankę, gdyż koleżankę, dlatego że wszyscy jesteśmy po imieniu w naszym środowisku zawodowym, która była, a może nadal jest położną, która jest w swoich latach 50. powiedzmy tak, więc ona postanowiła

0: zrobić coś dla siebie w życiu, odchowała dzieci, jak to już powiedziała, i chciała podróżować, więc rozpoczęła swoją przygodę w wieku około 50 lat, przygodę stewardessy, i to jest piękne.
1: Ale takie umiejętności jak położna, to wiem, że się przydają w powietrzu.
0: Bardzo, bardzo się przydają, zwłaszcza właśnie kwalifikacje medyczne. My stricte takich mocnych nie mamy, jednakże przechodzimy bardzo, bardzo poważny i bardzo taki efektywny kurs medycyny, kurs pierwszej pomocy, gdzie on trwa naprawdę sporo i uczymy się bardzo przydatnych rzeczy, jak reagować na dane sytuacje na pokładzie samolotu, czy to ktoś zemdleje, czy właśnie odbywa się poród, czy cokolwiek innego medycznego się dzieje. Oczywiście wtedy zawsze prosimy o pomoc lekarza. Niejednokrotnie ktoś z Państwa, ktoś, kto nas słucha, mógł, będąc na pokładzie samolotu, usłyszeć takie wezwanie stewardessy, czy zapytanie, czy na pokładzie jest lekarz. Jeżeli jest, uprzejmie prosimy o kontakt z personelem pokładowym, to zapewne wtedy jest sytuacja medyczna. Oczywiście my jesteśmy w jakimś stopniu przeszkoleni, jednakże no, lekarz to lekarz, prawda? On jest w stanie podjąć tutaj jakieś poważniejsze decyzje, nawet co do podania różnego rodzaju leków, gdyż na pokładzie samolotu również mamy różnego rodzaju apteczki, które my osobiście też możemy otworzyć, ale są apteczki, które może otworzyć lub leki z tych apteczek może podać tylko i wyłącznie lekarz, nie my. Więc osoba, która ma kwalifikacje położne, jak najbardziej jest osobą bardzo, bardzo mile widzianą. Mamy sporo ratowników medycznych, którzy latają w roli personelu pokładowego. To też jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna dłoń podczas sytuacji takich podbramkowych, które czasami mamy na pokładzie samolotu. I myślę, to jest piękne, że tak bardzo zawodowo, w sensie to, co mamy, bagaż naszych doświadczeń zawodowych wcześniejszych, jest tak bardzo ważny w tej pracy również. Przed każdym rejsem odbywa się briefing załogi, czyli my sobie omawiamy dany rejs, jak on będzie wyglądać, kto na jakiej pozycji z personelu pokładowego poleci, kto za co będzie odpowiedzialny. Omawiamy swoje oczekiwania co do serwisu pokładowego i tak dalej, i tak dalej. I tutaj z moich ust bardzo często pada pytanie, czy ktoś z nas, obecnych tutaj, z załogi, ma jakieś doświadczenie właśnie zawodowe medyczne, czy może różnego innego rodzaju. Mamy psychologów wśród naszych stewardes i stewardów, więc to są bardzo przydatne rzeczy, informacje, kiedy wyjdzie nam jakaś na pokładzie samolotu sytuacja, która będzie potrzebować jakiejś konkretnej reakcji, wtedy już wiemy, kogo na pokładzie mamy. A koleżanka położna jak najbardziej, dodatkowo ta ilość empatii, jeżeli w ogóle możemy mierzyć empatię, naprawdę ta empatia, jaką ona przez siebie przejawia, jest ogromna i pasażerowie to bardzo, bardzo czują, więc naprawdę świetnie się sprawdza również w naszym zawodzie.
1: A jakie predyspozycje trzeba w ogóle mieć, żeby ubiegać się o pracę w liniach lotniczych? O pracę stewarda czy stewardessy?
0: Konkretne predyspozycje trzeba będzie na pewno sprawdzić u danego przewoźnika, do którego aplikujemy, jednakże zawsze będzie to określony wzrost nasz i nie jest on dyktowany tym, że tutaj musi to być, nie wiem, kobieta minimum 1,80 m, dlatego że wysokie panie są bardzo eleganckie i tak dalej. Chodzi tutaj bardziej o to, że sprzęt awaryjny na pokładzie samolotu znajduje się na określonej wysokości i po prostu my musimy go sięgnąć w danej sytuacji, jeżeli go potrzebujemy. Czy to jest gaśnica, czy to jest butla tlenowa, musimy być w stanie bez problemu sięgnąć po ten sprzęt, stąd ten nasz wzrost. Jeżeli chodzi o umiejętności miękkie, tutaj przede wszystkim ja w dzisiejszych czasach postawiłbym zwłaszcza na empatię, na umiejętność pracy w zespole, gdyż pamiętajmy, że na pokładzie samolotu tworzymy zespół i to jest piękne, to jest bardzo mocne, że tym zespołem jesteśmy w stanie zaopiekować się dużo większą ilością naszych gości na pokładzie, więc umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji, umiejętność pracy pod presją czasu na pewno, w zmiennym środowisku, zarówno kulturowym, jak i pewnie tutaj, jeżeli chodzi o same pory dnia i nocy, to o czym sobie wcześniej mówiliśmy. Języki obce, jak najbardziej o nich też sobie rozmawialiśmy wcześniej, też są bardzo, bardzo ważne. Ale ja myślę, taką najważniejszą rzeczą, to musimy wiedzieć, że chcemy to robić. I jeżeli będziemy robić to, co kochamy i to, co chcemy robić, to wtedy naprawdę wszystko będzie z dużą łatwością do nas przychodzić. Choć mam znajomych, którzy byli ze mną na kursie stewarda, stewardessy tyle lat już temu, którzy wcześniej w życiu samolotem nie lecieli, więc oni się zastanawiali w ogóle, jak to będzie, tak? Jeżeli wskoczą w mundur i tutaj będą musieli dbać o bezpieczeństwo innych pasażerów, ale latają nadal. Już nawet jeden kolega w roli pilota za sterami, więc to był jego świetny, świetny wybór. Ale myślę, że chęć podróżowania również jest bardzo ważna i tutaj oczywiście jakby to, że jesteśmy daleko od domu, jest dla niektórych plusem, dla niektórych minusem i na to też musimy być przygotowani na częste wyjazdy. Ale jednak zaczynając tą karierę w lotnictwie musimy być przygotowani na to, że czy to są święta, czy to są urodziny kogoś bliskiego, Dzień Matki, Dzień Ojca, różnego rodzaju święta, będziemy je często spędzać w powietrzu z innymi, nieraz obcymi nam ludźmi. Co też jest piękne z drugiej strony.
1: Jeszcze chciałem zapytać na koniec naszej rozmowy, czy jak na przykład przelatujesz nad Nowym Sączem, masz świadomość tego, że przelatujesz nad Nowym Sączem i czy patrzysz na miasto z góry?
0: Ale wiesz co, teraz mam ciarki na sobie, naprawdę, bo jest tak i nie dalej jak wracałem, skąd ja to wracałem? Nie przypomnę sobie teraz skąd, ale pamiętam, że przed rejsem rozmawialiśmy z załogą kokpitową, skąd pochodzimy, prawda, gdzie się urodziliśmy. Ja powiedziałem, że faktycznie urodziłem się w Nowym Sączu i to jest moje rodzinne miasto, do którego zawsze z sentymentem wracam. I podczas rejsu kapitan do mnie zadzwonił i mówi: Darek, wejdź do kokpitu na moment. I ja mówię: no co tam, no wejdź, zobacz, tutaj pod nami jest Nowy Sącz. No niesamowicie. Gdzieś tam no, leciliśmy sporo nad ziemią, kilka kilometrów nad ziemią, ale widać było rzekę Dunajec, widać było gdzieś tutaj, dokładnie widziałem wielogłowy i tak dalej, więc to nasze miasto, naszą dolinę jak najbardziej też widziałem. Bardzo duży sentyment. Często również przelatuję nad swoim mieszkaniem w Lublinie i też jestem w stanie zobaczyć swoje mieszkanie, swój ogród nawet, więc to też gdzieś taki mały sentyment, ale Nowy Sącz naprawdę ma szczególne miejsce w moim sercu i zawsze tutaj bardzo chętnie wracam.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i porozmawiać i czego życzyć?
0: Ja myślę, że częstych powrotów do domu i aby ta pasja nigdy gdzieś nie wygasła, bo jest niesamowicie mocna.
1: Dziękuję Ci bardzo i życzę Ci tego. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dzięki.
1: My na koniec naszego magazynu zmieniamy temat, lądujemy na ziemi i lądujemy w miejscu, gdzie są najsmaczniejsze wody mineralne. Żegiestów w powiecie nowosądeckim zaprasza do siebie. Warto się tam wybrać i odwiedzić przepiękną, odremontowaną pijalnię Wód Anna. Gdzie dokładnie ją znajdziemy, o tym opowie Zuza Długosz, czyli Baba z Gór, przewodnik po Muszynie i okolicy.
2: To jest taka atrakcja dla wytrwałych w tym momencie, ale moi drodzy, o samym Żegiestowie. Żegiestów naprawdę warto pociągiem, ponieważ z dworca czy ze stacji PKP całość Żegiestowa Zdroju i Łopaty Polskiej w Żegiestowie Zdroju jest dostępna na wyciągnięcie ręki. I tutaj naprawdę bardzo polecam to rozwiązanie. Bardzo i bez dwóch zdań. No więc gdy już znajdziemy się w centrum Żegiestowa Zdroju, to najpierw zobaczymy jeszcze plac przywrócony dawnej świetności. Mówimy o Domu Zdrojowym, o tym projekcie Szyszko-Bohusza, jeszcze modernistyczny projekt. Wywołana do tablicy pijalnia Wody Anna znajduje się właśnie za Domem Zdrojowym w Żegiestowie Zdroju. Więc przechodzimy, patrząc na wprost Domu Zdrojowego, po 5 schodkach przechodzimy wzdłuż muru. Jest wyznaczony chodnik spacerowy. Nie, że jakaś ścieżka, nie, jest ścieżka spacerowa, chodnik spacerowy. Z dziećmi oczywiście żadne wyzwanie. I później mniej więcej po 10 minutach od Domu Zdrojowego znajduje się przepiękna, w całości odremontowana, z mini siłownią przed wejściem, więc jest też miejsce, gdzie tam troszkę dzieci mogą pochuśtać się, że tak powiem. Wejść do pijalni, która, moi drodzy, przenosi nas w czasie do lat 20. i 30. XX wieku. Dlatego, że jest to miejsce, które zostało odrestaurowane, przywrócone do dawnego blasku i tam na przykład ktoś powie, no ale jak, ten gość na tych zdjęciach retro to chyba będzie Jan Kiepura. A no właśnie, zdecydowanie będzie Jan Kiepura. Może nie będę zdradzać, dlaczego on się tam znajduje. Pozostawimy troszkę takiego niedosytu do tego, żeby móc to przepiękne zdjęcie zobaczyć, żeby te przepiękne meble, które znajdują się w środku, antuaż tego miejsca, ściany, no i przede wszystkim to, ten zapach, ten smak wody mineralnej, żelazistej z naszego terenu skosztować. Troszkę rąbka tajemnicy zostawimy.
1: Okej, okay. A w drugą stronę jak pojedziemy, to czeka
2: a w drugą
1: nas.
2: Stronę
1: w drugą stronę od Muszyny, to
2: tak,
1: oczywiście
2: tak, ale jeszcze mam taki pomysł, że być może kogoś namówiłam do tego, żeby Żegiestów był jego destynacją docelową. Ktoś się zastanowi, no dobrze, skosztowałem wodę, być może będę chciał odkryć, co to jest kamień Wandy i jakaż to tajemnica miłosna kryje się z tym kamieniem, ponieważ już będąc przy pijalni można spróbować wejść delikatnie w zbocze i tam odkryję kamień Wandy, to tutaj tak rozbudzę ciekawość. I moi drodzy, jest jeszcze Łopata Polska w Żegiestowie Zdroju, czyli zejście ścieżką ornitologiczną, kawa po drodze i eksploracja wzdłuż brzegu rzeki Poprad. Uważam, że sprowokowałam już do właściwie takiej co najmniej półdziennej wycieczki, szczególnie z Milusińskimi. Tutaj oczywiście woda i własny prowiant będzie mile widziane, bo tamtych punktów gastronomiczne jeszcze się tworzą.
1: Czemu to się nazywa Łopata Polska? Skąd ta nazwa?
2: Świetne pytanie. Prowokując do dalszych rozważań, do tego, żeby nam to łatwo było zapamiętać, to Łopata Polska w Żegiestowie Zdroju jest jedynym miejscem, gdzie Polska sąsiaduje ze Słowacją od północy. No dobrze, rozbudziłam, mam nadzieję, ciekawość i teraz idźmy do brzegu. Meandry rzeki Poprad spowodowały, że powstały takie dwa półwyspy, bardzo ciasne półwyspy i osoby dzielące te półwyspy, jeden pozostawił po słowackiej stronie, drugi po polskiej i tak się złożyło, że ten słowacki jest nieco bardziej na północ.
1: Okej.
2: Okay.
1: Myślę, że bardziej można to na mapie zobaczyć.
2: Będzie łatwiej.
1: Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda, a my teraz przenosimy się jakby w drugą stronę od Muszyny. Przejeżdżamy przez Krynicę i lądujemy w Tyliczu. To jest miejsce, które co roku wybierają narciarze, bo tam jako pierwsza jest jedna z pierwszych stacji w ogóle w Polsce, które ruszają z sezonem narciarskim. Jest tam specyficzny mikroklimat, dzięki temu właśnie to się udaje, ale myślę, że Tylicz warto odwiedzić zimą, bo właśnie jest ta infrastruktura narciarska, ale fajnie też go odwiedzić chyba latem i wiosną.
2: Z tym, co powiedziałeś, zgadzam się w 100%. Nie mam nic do dodania. Wyczerpałeś temat atrakcyjności zimowej. Natomiast, moi drodzy, Tylicz to jest fantastyczne miejsce do wypoczynku letniego, dlatego, że jest tam niesamowita infrastruktura noclegowa, rozbudowująca się infrastruktura gastronomiczna. No a jakie atrakcje? Co przysłowiowy turysta doświadczy w Tyliczu, co jest unikatowe i warte tego, żeby zobaczyć. Z pewnością część z naszych słuchaczy zna temat gier terenowych w formie questów do takiej samodzielnej obsługi. W tym roku rusza spacer z przewodnikiem, więc będzie tym łatwiej dla rodzin z dziećmi, jeśli ktoś by chciał. Oczywiście nie tylko turystów będących, ale też tych turystów z Sądecczyzny, mieszkańców naszego terenu serdecznie witamy w Tyliczu. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy, że Tylicz związany jest z tematem historycznym, może mało kto jeszcze wie, że zarówno w Tyliczu, jak i pod Tyliczem w Muszynce jest, przewija się temat Konfederacji Barskiej, a więc w opowiadaniu wędrujemy do XVIII wieku. Rezerwat historyczny, mało znany, cały czas zbyt mało znany, ale dzięki wielkiej inicjatywie związanej z wokół Janusza Kieblesza, z rewitalizacji tych okopów, myślę, że o nim będzie jeszcze głośno. Czyli temat historyczny, okopy Konfederatów. Drugi temat, bezsprzecznie związany ze źródełkiem miłości. Mamy takie w Tyliczu źródełko miłości, stosunkowo blisko rzeki, fantastyczne miejsce na randki, fantastyczne miejsce do tego, żeby odkrywać bogactwo wód mineralnych, czyli mamy tu sami dwa źródełka, Tyliczanka i źródełko miłości. Kolejny temat to plac zabaw. Dla mieszkańców południowej części powiatu nowosądeckiego ten plac zabaw w Tyliczu bardzo unikatowy, butikowy, oryginalny, ten, który znajduje się, jak się jedzie do Muszynki, powoduje, że były takie rodziny, które jeździły autobusem do Tylicza po to, żeby można było skorzystać z tego placu zabaw, a więc rzeczywiście warte tego, żeby o tym pamiętać. Z pewnością będą tacy, którzy w Tyliczu również pamiętają Stadninę Koni, która ma również na swoim terenie mini zoo, która daje możliwość jeżdżenia konno, więc też atrakcja na świeżym powietrzu połączona z naturą. No i nie byłabym sobą, jakbym nie zaproponowała jakiejś krótkiej przebieżki górskiej. A więc słuchajcie, w Tyliczu bardzo polecam na dwa samochody. Jeden stawiamy na przełęczy tylickiej, Polskiej, czyli na miejscu, gdzie było przejście graniczne polsko-słowackie. Drugie stawiamy na granicy Tylicza i Mochnaczki Niżnej. No i rozumiecie Państwo, tam trzeba sobie zorganizować tak, żebyśmy wszyscy mogli wziąć udział w wycieczce. I zaczynamy na przełęczy Tylickiej. Idziemy pasmem granicznym. Piękne widoki, cały czas poruszając się wzdłuż słupków granicznych. Gdy podróżujemy, tak jak ja zaproponowałam, czyli z przełęczy Tylickiej na Dzielec, bo taką górę zdobędziemy, to wtedy mamy fantastyczną panoramę odsłaniającą się nad polami, na Muszynkę, na Tylicz. Trasa dla dzieci, dla seniorów, dla rodzin wielopokoleniowych, dla rowerzystów, bo rzeczywiście z przełęczy będziemy właściwie po płaskim się poruszać. Bardzo, bardzo tą trasę polecam.
1: No to my w takim razie polecamy Tylicza. To jak wiemy od Nowego Sącza jest dosłownie rzut beretem. Warto w weekend pojawić się tam, wybrać się. Dlaczego by nie, skoro pogoda będzie sprzyjać. Zuza Długosz była naszym gościem, czyli Baba z Gór. Dziękuję Ci bardzo za wizytę i za rozmowę.
2: Do zobaczenia na południu.
1: Do Tylicza zapraszała Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, przewodnik po Muszynie i okolicy.
3: SK News, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki i miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź stolicą influencerów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co czeka dziś uczestników?
4: 6 scen doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
3: Zapowiada Michalina Cruz z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9.30.
5: A my startujemy z tą sobotą. Jeśli jeszcze jakieś ziewanie się u Was pojawia, spokojnie, coś poradzimy. SK gra hity na czasie i SK daje kaski. W ten weekend co godzinę mamy dla Was i Waszych dzieciaków kaski. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Za chwilę dzwonię w tej sprawie do kogoś z Was. Minuta po 9:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Beyoncé i Jay-Z z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. SK może was uratować przed mandatem. Już od 3 czerwca wszystkie dzieci, które jadą na rowerze albo hulajnodze poniżej 16 roku życia, będą musiały mieć na głowie kask. Dlatego SK daje kaski i razem ze mną teraz Ania. Cześć, Ania.
1: Cześć.
0: Ania ma problem z 9-letnim synem. Co to za problem? Opowiadaj.
1: Problem jest taki, że mój Adaś nie chce za nic w świecie założyć kasku.
0: Absolutnie nie chce się zgodzić. On nie lubi czegokolwiek mieć na głowie, jeżeli to nie jest czapka.
1: Nie, nie.
0: I słuchajcie, a Ania... Dużo... No dawaj, no mów.
1: A dużo jeździmy na rowerach, a teraz będzie obowiązek, także no jest problem.
0: Ale ty masz plan, jak go przekonać. I to jest bardzo sprytny plan.
1: No mam taki plan, bo dużo jeździmy samochodem i przeważnie leci Radio SK. Także jak dowie się, usłyszy, że wygrał kask z Radia SK, to mam nadzieję, że to będzie dla niego taką motywacją, że go w końcu założy.
0: I jeszcze to będzie pomarańczowy kask, to w ogóle. I jak jeszcze mama kask na głowę założy, to będziesz w ogóle świeciła przykładem. Dlatego już teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
1: Super.
0: To miłych podróży rowerem z synem, dobrej soboty życzę. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, zgłaszajcie się na sk.pl, bo dzisiaj co godzinę rozdajemy kaski.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.

14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. I po reklamie.

0: Przyjemne kołysanie od Lany Del Rey. Numer idealny na spokojny sobotni poranek. Ale teraz uważajcie, bo wlatuje muzyczny energetyk.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Eską rządzą nowości. Codziennie wam podrzucamy najlepsze nowe numery. Z nami poznajecie świeże hity. I teraz naszą antenę przejmuje bardzo mocny duet, który już nie jeden hit stworzył. I teraz dokłada kolejny. David Guetta i Bebe Rexha razem stworzyli na przykład I'm Good. A teraz mają dla nas Sad Girls. To jeden z tych numerów, który wpada w ucho po pierwszym odsłuchaniu. I jestem pewien, że wam też się spodoba. David Guetta i Bebe Rexha, Sad Girls, już teraz w Radiu Eska. To jest numer, przy którym można się budzić w sobotę. Jeśli brakuje wam sił, to jest coś dla was właśnie. Tak wam gra Radio SK w sobotę.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie. No i słuchajcie, jest historyczny moment. Zakopane już nie będzie wyglądało tak samo. Bardzo ważna decyzja. Koniec reklamozy na wjeździe do Zakopanego. Rada Miasta przyjęła uchwałę krajobrazową. A to oznacza, słuchajcie, że znikną te takie wielkie banery reklamowe, które stoją zawsze przy Zakopiance, jak się wjeżdża do Zakopanego. Kojarzycie jakieś tam reklamy restauracji, jakieś tam papugarnie, wystawy i tak dalej. To w najbliższym czasie te wielkie banery, które zasłaniają Tatry, te kiczowate reklamy, mają w końcu zniknąć i będzie w końcu to usystematyzowane. Także bardzo ważna decyzja. Jeśli to się uda wprowadzić, słuchajcie, to ja mam kolejną propozycję, żeby Rada Miasta Zakopanego wprowadziła ceny maksymalne w restauracjach. A my za chwilę gramy dalej. Po krótkiej przerwie między innymi Damian Dawid.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt

0: Tony mile Cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
4: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
3: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Street Food Polska Festiwal w Poroninie. Już od 29 do 31 maja, od piątku do niedzieli, przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Poroninie, zapakują food trucki z kuchnią z całego świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Zapraszamy. Spotkajmy się przed GOK w Poroninie już w ten weekend.
9: I po reklamie.

0: Ten numer podbija media społecznościowe, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. To Milki i David Guetta to sobotnie hity na czasie, a już w poniedziałek Dzień Dziecka. Dlatego już teraz Radio Esca przenosi Was do świata zabawek. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która nadaje z dziecięcego pokoju, z podłóżka, z pudełka na zabawki. I dzieją się tam ważne rzeczy, nadajemy specjalne newsy.
1: Esca Toy Story Radio.
2: Uwaga, współtowarzysze, mamy wyniki corocznego testu sprawnościowego. Najlepsi okazali się Chudy i Bas, ale zaraz za nimi resorak Joe, no jego spowolniło łóżko. No nie wyrobił się chłopak na zakręcie i stracił cenne sekundy. Nieźle poszło też Pastereczce, ale niestety zapatrzyła się na Chudego.
0: Najważniejsze newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe hity. Tylko w Esca Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w eskowej aplikacji na smartfony i na eska.pl.
1: Esca Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Polski pomidor malinowy 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 23,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
10: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
11: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,30.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kochanie, dokąd jedziesz?
16: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
15: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
16: A Lilka?
15: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
16: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.
4: SK Małopolska. Na czasie.
8: Michał Rejduch, witajcie. Jeszcze dziś i jutro w Poroninie okazja do spróbowania dań kuchni świata. Przy tutejszym Goku zaparkowały food trucki. Są dania kuchni hiszpańskiej, greckiej czy wietnamskiej. Może to być dobra okazja na ciekawy obiad albo kolację. Jednym słowem, palce lizać, patronujemy temu zlotowi. Dziś przez cały dzień możecie też zwiedzać Basztę Kowalską w Nowym Sączu. Otwarto ją dla turystów po remoncie. Przed ruinami zamku odbywają się pokazy walk rycerskich czy
0: czy warsztaty rzemiosł historycznych. Warto tu zajrzeć w wolnej chwili.
19: Minęła 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania, a kolejne zatrzymania to kwestia czasu. Co najmniej 2 osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
20: I już 2 minuty po godzinie 10. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby w końcu wstać i pójść nad morze. Albo wskoczyć do basenu. Eskowa ekipa ze słuchaczami Radia SK jest w Hiszpanii, w Maladze. To jest finał odlotu ściśle tajnego. Za chwilę się z nimi połączymy. Sprawdzimy, czy już wstali, czy głowa za bardzo nie boli. A wy sprawdzajcie eskowego Instagrama. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie radia SK, a teraz robimy odlot. SK zabrała słuchaczy do słonecznej Malagi, do Hiszpanii. I już teraz na żywo na antenie radia SK łączymy się z naszą SK-ową ekipą, z naszymi słuchaczami. Jankę, Skama i Wiktor są teraz w Maladze. No i po pierwsze najważniejsze pytanie, jaka tam u was pogoda, czy w ogóle jest słońce? Halo, halo.
1: Co to za pytanie, czy u nas jest słońce? Może od razu słuchacz, czy u nas jest słońce?
2: Jest bardzo dużo słońca.
1: Jest naprawdę cudownie, wspaniale. Właśnie jesteśmy na śniadanku hiszpańskim.
3: Cóż to dzisiaj zdążyliście już zjeść? Tylko przełknij najpierw. No, na spokojnie. No
4: właśnie. Zjedliśmy naleśniczki i wypiliśmy pyszny sok pomarańczowy.
5: Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak brzmi słońce na drugi dzień, tak brzmi słońce na drugi dzień.
1: Żyć od wczoraj raczymy się przyjemnościami, których jest naprawdę mnóstwo. Jeśli chodzi o... Gdzie my jesteśmy?
3: No jesteśmy w Maladze.
4: Maladze,
3: oczywiście.
4: No dobrze, tak chciałem się upewnić.
3: To nie Węgry. Nie, nie, nie. Ani nie Radom oczywiście i Ciechoci Kinek, o którym myśleliśmy. Słuchajcie, na ten moment na pięknym Morzu Śródziemnym nie ma w ogóle żadnych fal. Wygląda jak jedno wielkie jezioro, więc jeśli ktoś jest teraz na Mazurach, to mamy podobnie.
1: Jest, no cudownie. Plan dnia, jaki mamy dzisiaj?
3: No najpierw mamy oczywiście plażę.
2: Tak, więc szybko jemy śniadanko i uciekamy na plażę.
3: Ale później rozumiem, że wyruszacie na miasto po to, żeby znaleźć tatuaż.
4: Na razie próbujemy zrobić research, jakie są tutaj studia tatuażu dostępne i tak, będziemy ruszać, żeby coś się umówić.
3: To dla przypomnienia, to jest akurat para naszych słuchaczy, którzy postanowili zrobić sobie tatuaż z tego wyjazdu.
5: Czy ja mogę na sam koniec prosić, żebyście nie mówili tak głośno?
1: Ojej, no dobrze, okej. Słuchajcie, jestem ciekaw, co oni wymyślą. No dobra, bądźcie z nami na bieżąco. Będziemy na pewno szukać jakiegoś studia tatuażu, by coś fajnego wyczarować.
3: No i oczywiście obserwujcie nas na naszych eskowych social mediach.
0: No ja mam nadzieję, że wy wszyscy wrócicie może nie z tatuażem, ale z piękną opalenizną na skórze. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Wyjazd niespodzianka dla słuchaczy Radia SK do hiszpańskiej Malagi. Słuchajcie Eski przez cały weekend i obserwujcie Eskę na Instagramie. Radio
6: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Game over.
16: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
17: Blik. To będzie ostatnia reklama.
18: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
19: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: I po reklamie.

0: Ale ten numer nakręca. Panic at the Disco w Radiu SK. Bateria naładowana w 100%. Dlatego teraz gram numer idealny do sobotniego tańczenia z mopem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Znaczy, to nie musi być z mopem, to może być po prostu tańczenie albo taniec na plaży. SK zawsze odkrywa dla was najlepsze nowe hity i teraz wyciągamy kolejny numer z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie hit 2 dni, a teraz dokładamy kolejną wakacyjną propozycję. W bardzo wakacyjnym nastroju jest teraz Bledka, bo ona wyjechała na wakacje. Wstawiła na Instagrama zdjęcie ze swoim partnerem w stroju kąpielowym, z tyłu widok morza. Chyba jest im dobrze. Bledka i tańcz już teraz na antenie Eski.

0: hit nieśmiertelny. Guru Josh Project. SK gra hit na czasie i SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Z nami możecie na ostatnią chwilę uzbroić wasze dziecko, bo słuchajcie, zgodnie z przepisami od 3 czerwca dziecko poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będzie musiało mieć na głowie kask. I razem ze mną na antenie Eski teraz Piotr. Cześć Piotr.
2: Witam serdecznie.
0: Piotrek, tobie się chyba dyscypliny pomyliły. Powiedz wszystkim, w jakim kasku jeździ twoje dziecko? Oho, Piotr, strasznie słabo cię słyszę, jeszcze raz powiedz, albo telefon jakoś bliżej ucha. Nie słyszę,
2: co... Jako pokolenie Y, z którego jestem, to podchodzimy do tematu, że jeden kask może być do wszystkiego, ale niestety tak nie jest. Córka jeździ cały czas w kasku narciarskim, no bo lubi narty, to pomyślałem, że użyję do wszystkiego. Ale jak tutaj słyszę z Eski, wchodzą przepisy, gdzie raczej chyba narciarski się nawet nie załapie na to, nie?
0: No chyba nie, a po pierwsze to jest w ogóle niewygodnie jeździć w kasku narciarskim na rowerze i pewnie gorąco.
2: No właśnie, córka z pokolenia z kolei alfa zaczyna uczyć pokolenie Y.
0: I tata nigdy nie ma okazji, żeby pojechać do sklepu i kupić normalny kask, dlatego masz Eskę. Piotrek, dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: O, dziękujemy bardzo.
0: To miłych podróży rowerem życzę, a jeżeli wy też chcecie

0: 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: czego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
3: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
8: I po reklamie.

Maciek Musiałowski w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a dzisiaj wielkie piłkarskie emocje. Wielki finał Ligi Mistrzów. O godzinie 18 PSG kontra Arsenal w Budapeszcie. Także już można powoli organizować jakieś strefy kibica na wspólne oglądanie meczu ze znajomymi. Co prawda ten mecz jakichś wielkich emocji nie wzbudza, bo tam nie ma ani Realu, ani Barcelony. Polacy też nie grają, ale umówmy się. We wspólnym oglądaniu meczu wcale nie chodzi o mecz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
9: MediaMarkt.
10: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
11: Niskie ceny są codziennie.

0: na kartę oraz ketchup Publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę, a wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Twaróg wiejski 250 gramów piątnica 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy!
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny. Objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
8: SK bardzo dobrze działa na głowę, bo my głowy wasze i waszych dzieci chronimy. Co godzinę rozdajemy kaski. SK daje kaski. Czy to na rower, czy na hulajnogę. Zgłoszenia za darmo przyjmujemy na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Jaki to piękny czas się zbliża. Wakacje, czas rodzinnych podróży, na rowerach, na hulajnogach. A SK pomaga uniknąć mandatu.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo już 3 czerwca wchodzą w życie w Polsce nowe przepisy, zgodnie z którymi, słuchajcie, dzieci poniżej 16 roku życia na hulajnodze czy na rowerze będą musiały mieć na głowie kask, a nowiutki rower komunijny już czeka w garażu u Asi. Cześć Asia.
2: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że twój syn ma niecne plany w stosunku do tego roweru.
2: Tak, dokładnie. Akurat jutro do komunii pierwszej swojej idzie, także...
0: A on już wie o tym rowerze, czy jeszcze nie? Czy to niespodzianka?
2: Jeszcze nie, to niespodzianka. Mam nadzieję, że rabia nie słucha.
0: Ja też mam taką nadzieję. Będzie pewnie zaskoczony. Jak rozumiem, to jest nowiutki rower, pewnie jakieś tam liczniki ma, odblaski i tak dalej. No ale jednego
2: ja
0: elementu...
2: Ja tak się nie wzgłębiałam w to,
0: ale
2: co
0: jednego
2: ma, także...
0: elementu na pewno brakuje.
2: Tak.
0: Kasku brakuje. Kasku. Słuchaj, żeby mandatu nie było, żeby mógł robić triki na rowerze, już teraz dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka. To i ty będziesz mogła z nim szaleć.
2: Dzięki wielkie.
0: To powodzenia jutro na komunii w takim razie.
2: Dziękuję i bardzo pozdrawiam swoją rodzinę całą i syna Adasia.
0: Poszły pozdrowienia, dzięki, cześć, ja też pozdrawiam.
2: Dzięki.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie, zgłaszajcie się na sk.pl za darmochę, bo dzisiaj co godzinę w Radiu SK do zgarnięcia kaski.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Blik. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. My dzisiaj nadajemy dla Was z dwóch miejsc na świecie, z Polski i ze słonecznej Hiszpanii. Trwa odlot ściśle tajny. Zrobiliśmy wyjazd niespodziankę dla naszych słuchaczy i zabraliśmy ich do Malagi. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą ekipą w Maladze. Jankę, Skama, Wiktor i cała ekipa naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, bo oni teraz weszli do morza. Halo, halo. Posłuchajcie, jakiś tam jest fajny szum wody. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, tak właśnie brzmi szum Morza Śródziemnomorskiego, w którym wszyscy w tym momencie moczymy nóżki!
2: Moczymy nóżki, nasi słuchacze są na plaży. Kto już dzisiaj zaliczył wodę?
3: Ja zaliczyłem, jest fantastycznie.
2: Dziewczyny na razie czekają, no ale przyjdzie i na nie pora.
1: A kto się już wysmarował 50?
4: Ja nie.
2: Tutaj była?
5: Ja 20.
2: Smarujemy się, żebyśmy nie musieli z wami jeździć po szpitalach, no, żeby nie było.
1: Ale spokojnie, dziewczyny na pewno nie tylko muszelki przywiozą, ale również piękną opaleniznę, bo słońce jest dzisiaj bardzo duże. Na termometrach ponad 26 stopni. No jakby powiedzieć, no jest jakby to luksusowo.
6: Mamy dzisiaj plan odwiedzić Malagę, pojechać gdzieś bliżej centrum, zobaczyć co się czai gdzieś tam w mieście poza plażą. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda tam, od strony miasta.
1: A z racji tego, że jesteśmy w Maladze, która jest zbudowana na gigantycznych skałach, to muszę tylko jedną taką rzecz powiedzieć, którą mam nadzieję, że sprawi wielką frajdę wszystkim Polakom. Mianowicie nasze polskie plaże bałtyckie są ładniejsze. Kto się zgodzi?
7: Wszyscy chyba.
1: Tu jest ciemny piasek, a u nas nad Bałtykiem jest piękny złociutki.
2: To prawda, taki delikatny, przyjemny. Do nas pewnie ciężko będzie wam dolecieć, ale jeśli macie blisko plaży, to bardzo mocno polecamy. Wiemy, że w Polsce też jest ładna, piękna pogoda. Korzystajcie z tych wszystkich uroków, a my będziemy korzystać z tych przyjemności, które pokazujemy na naszych social mediach.
6: Vamos, vamos a la playa.
1: Kto wbiega do wody, lecimy!
0: I popłynęli z nami. Możecie się poczuć, jakbyście byli razem z nimi w słonecznej Hiszpanii, w Maladze. Ja wam polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo wczoraj Jankes i Kama Wiktor lecieli tam w bardzo przypołowych koszulkach. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych. Radio
8: SK. Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
10: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

0: Piłki do MediaMarkt.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład

0: zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: Przy tym numerze czuję się, jakbym surfował nad oceanem. Tak przed chwilą powiedział mój kolega, który wszedł do studia. I coś w tym jest, bardzo wakacyjny numer. Another na antenie Radia SK. To są sobotnie hity na czasie. A teraz wam powiem, co zrobić, żeby dać dziecku fajny prezent na Dzień Dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Co zrobić? Trzeba dziecku głowę ochronić, słuchajcie. Dzisiaj przez cały dzień SK daje kaski. Wręczamy wam kaski i waszym dzieciom co godzinę. A to dlatego, że już od 3 czerwca zmieniają się przepisy i każde dziecko poniżej 16 roku życia, jeżdżąc na rowerze albo na hulajnodze, będzie musiało mieć kask. I w Radiu SK możecie taki kask zgarnąć. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Ja po godzinie 12 w tej sprawie dzwonię do kogoś z was.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową, Master Card.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędziasz 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Street Food Polska Festiwal w Poroninie. Już od 29 do 31 maja, od piątku do niedzieli, przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Poroninie, zapakują food trucki z kuchnią z całego świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Zapraszamy. Spotkajmy się w Przed GOK w Poroninie już w ten weekend.
7: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
10: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
9: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
11: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
12: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
0: SK Małopolska. Na czasie.
4: Michał Rejduch, witajcie. Ruszyły dni Zakopanego. Obchody potrwają do 9 czerwca. A w planie są wystawy twórców związanych z miastem, wycieczki górskie z przewodnikami i wycieczki po mieście oraz zawody sportowe. Program znajdziecie na festiwalyzakopane.pl. A jutro warto odwiedzić Dolinę Raby w Kłaju, bo tam kolejna akcja charytatywna Pomaganie przez morcowanie, której patronujemy. Rodzinny piknik rusza o godzinie 11. W planie są koncerty zespołów, będą też licytacje charytatywne i dużo niespodzianek dla najmłodszych.
5: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka. Zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80 pod Bydgoszczą w Strzyżawie. Przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa we wtorek wieczorem kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło. Na miejsce wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
6: I mamy punktualnie godzinę 12. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby powoli się wziąć za robienie tych bojowych zadań, które sobie na sobotę wyznaczyliśmy. Może sprzątanie, może koszenie trawnika, a SK będzie wam w tym pomagać. Znaczy, no za was nie skoszę, ale na pewno zagram hity na czasie, które energii dodadzą. Łukasz Zdończyk, polecam się.

0: nigdy nie przeminął. Hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK. Zawsze na czasie jest też Toy Story. Na tym filmie wychowały się pokolenia, dlatego mamy dla was coś wyjątkowego. Z SK możecie się przenieść do świata Toy Story. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową SK Toy Story Radio. To jest radio, jedyne takie w Polsce. Czegoś takiego jeszcze nie było, które nadaje z dziecięcego pokoju. Usłyszycie tam głosy znane z Toy Story od Disneya, ale także znanych prezenterów Radia SK. Być może rozpoznacie DJ-a Sprężynkę.
1: Jak przystało na DJ-a Sprężynkę, ktoś mnie porządnie nakręcił i dlatego sypię zagadkami, sypię łamigłówkami dla was dzisiaj jak z rękawa. I jest kolejna. Słuchajcie, zniknął jeden klocek. Nie duży, nie mały, taki w sam raz. Gdzie on może być? Pod łóżkiem? Pudełku, a może w czyjejś kieszeni?
0: Taką właśnie mamy dla was niespodziankę z okazji Dnia Dziecka, a każdy ma w sobie dziecko. Odpalajcie SK Toy Story Radio. To radio już nadaje w naszej eskowej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: Drużyna baczność na trzy. Raz, dwa,
3: trzy! SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK i to jego spokojne pianinko. A my w Radiu SK dzisiaj co godzinę robimy wszystko, żebyście byli spokojni o głowę waszego dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo my te cenne głowy waszych dzieci chronimy, bo nakładamy na nie kaski. Już od 3 czerwca nowy obowiązek. Dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo na hulajnodze będą musiały mieć kask. A u Kamila w domu trwa wojna o kask. Cześć, Kamil.
2: Cześć.
0: Co to za wojna? Opowiadaj.
2: No, młodsza córka sobie upodobała kask starszego brata. Aha. No i jest rywalizacja.
0: Aha, czyli bardzo jej się podoba. Nikodem chce ten kask założyć, ona mówi, nie, ja teraz chcę go założyć.
2: Tak, akurat
0: i jest afera.
2: Jest tak, że wycieczka jest rowerowa, to jednemu i drugiemu potrzebny jest kask.
0: To słuchaj, skoro brakuje kasków u ciebie w domu, to my coś na to poradzimy, słuchaj. Dostajesz już teraz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Wow, super.
0: Czyli oficjalnie kończymy kłótnię o kask w twoim domu.
2: Oj, będzie troszkę spokojnie, tak.
0: Trzymam kciuki, cześć, trzymaj się. A jeżeli wy też chcielibyście załatwić kask dla siebie i swojego dziecka, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie, bo kaski w Radiu SK do zgarnięcia przez cały weekend co godzinę.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Street Food Polska Festiwal w Poroninie. Już od 29 do 31 maja, od piątku do niedzieli, przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Poroninie, zaparkują food trucki z kuchnią z całego świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Zapraszamy. Spotkajmy się przed GOG w Poroninie już w ten weekend.
9: Game over.
0: O nie!

0: Tis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja, Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
4: Uwaga! Acumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów, zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na acumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Acumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Acumex. Nie daj się rozładować.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwal Restauracji.pl.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: I już jesteśmy gotowi do wakacji. Mimo, że niecały miesiąc nam jeszcze został. Kuba i Kuba w Radiu SK. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie już. A w studiu pojawił się Mati Fuczyło.
1: Tak jest, lato wcale nie zgasło. Lato to się dopiero rozkręci, dzień dobry.
0: To dopiero przed nami niecały miesiąc do lata i niecałe dwa dni do Dnia Dziecka. Przed wami prezenter, który wciela się w jedną z ról w naszym nowym SK Toy Story Radio.
1: Tak, ale nie będę teraz naśladował mojego głosu, bo to trudne.
0: A ty nie musisz naśladować, ja to puszczę.
2: Dzień dobry, dziś pogodę w pokoju zdominuje aktywne dziecko. Eksperci ostrzegają przed nagłymi skokami z łóżka i niekontrolowanymi zjazdami po kołdrze. W rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
0: Straszne rzeczy tam się dzieją, Mati.
1: Straszne rzeczy się dzieją, ale dlatego warto słuchać, żeby być, wiecie.
0: A gdzie to radio można znaleźć? Mów wszystkim.
1: Apka Radia SK, można też ewentualnie na sk.pl, ale polecamy pobierać apkę za darmo i tam słuchać.
0: SK to Story Radio z nami. Możecie się przenieść do świata zabawek, zobaczyć, co tam wśród zabawek słychać. Za chwilę Mati Fuczyło nie będzie mówił o pogodzie w pokoju dziecięcym, ale zagra wam hity na czasie.
1: Tak jest.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Polski pomidor malinowy 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 23,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
12: Mediamarkt.
13: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach Mediamarkt.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
18: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
19: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
18: Mów szybko, gdzie byłaś?
19: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
18: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
19: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
18: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja, Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
5: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej zablokowana również trasa A1 pod Toruniem. Doszło tam do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Nie ma przejazdu zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami, głównie w centralnej i południowej Polsce. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abramsy czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem zbrojeniowym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
12: Z tego miejsca chciałbym ogłosić, że do wakacji zostało 26 dni. To dzisiaj mamy taki przedsmak, mam na myśli młodszych, a ewentualnie starsi, jeżeli dziś pracują, to przedsmaku jeszcze nie czują, ale mam nadzieję, że zyskowymi hitami tak będzie. Żeby nie było, ja jestem z wami. Keanu Silva, King of Macau, Matti Fuczyło. Cześć!

0: B.O.B. Hayley Williams, The Airplanes. 16 minut po 13 to jest Radio SK w sobotę i powiedziałem przed chwilą, że zostało nam 26 dni, dokładnie, do wakacji. Ja wiem, że do nich to odliczają raczej ci młodsi słuchacze, ja już nie muszę, no bo starsi to często woleliby, żeby tych wakacji wcale nie było. Albo żeby były też dla nich ewentualnie. No ale skoro już przy wakacjach jesteśmy, to dzisiaj mamy sobotę. Dla niektórych to może być dzień wolny. No i w takim razie pytanie do was. Czy wy dzisiaj w trybie prawie wakacyjnym odpoczywacie, czy może macie jakieś misje specjalne, albo zadania bojowe, albo po prostu pracujecie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Radio SK. Moje zadanie bojowe to granie hitów. Somber zaraz.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na
3: hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: I po reklamie.

0: Cześć, jak się masz? Sobel i Sanach, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak słyszeliście, dzisiaj postanowiłem zacząć letnio odliczaniem do wakacji. O swoją drogą do lata dni zostało jeszcze mniej. No i właśnie lata doczekać nie może się Yearbooks. Ten pan stworzył kawałek, który łączy taniec z nostalgią. A do tego można poczuć w nim klimat letnich nocy. Takich ciepłych, takich przyjemnych, takich fajnych. A więc co by na to, aby poczuć to już teraz? Yearbooks, Babylon, gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ten hit sprawia, że w głowie robi się jakoś tak milej. To może teraz... O, słuchajcie, no dobrze, jeszcze mi się coś w gardle wydarzyło. Teraz sprawimy, że z głowy i w głowach będzie bezpieczniej.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No tak, bo trwa akcja SK Daje Kaski. Co godzinę rozdajemy kaski dla was i dla waszych dzieci. Przypomnę, że 3 czerwca kaski będą obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia. Na rowerze, na hulajnodze czy na czym tylko chcecie. No i słuchaczka Nikola napisała, że u niej to syn Leon popisuje się pomysłowością. Cześć Nikola.
2: Cześć.
0: No to właśnie, co ta wyobraźnia podsunęła synkowi?
2: No, bije mnie na głowę pod kątem tego, jaki jest pomysłowy i ostatnio sobie wymyślił, bo zafascynował się dyskorolką, że ze schodów naszych zrobi sobie skatepark.
0: O, no dobra, jak rozumiem, bez kasku i bez niczego.
2: Oczywiście.
0: No pewnie, że tak. No to ja mam rozwiązanie, dostajesz od nas, dostajesz dla ciebie i dla twojego dziecka kask. Co ty na to?
2: Myślę, że się przyda, będę spokojniejsza.
0: No to na skateparku będzie trochę bezpieczniej.
2: Dzięki.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
3: Reklama. Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
4: Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwalrestauracji.pl.
5: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
6: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
8: Zamieszkaj przy ulicy Piątej Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. Piątej Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
9: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Twaróg wiejski 250 gramów piątnica 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl. To będzie ostatnia reklama.
11: Kochanie, dokąd jedziesz?
10: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
11: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
10: A Lilka?
11: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
10: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia.
12: Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl.
13: I po reklamie.

0: Marissa i Odkochaj. 5 minut zostało do 14. Westy odliczamy dzisiaj dni do wakacji i do lata, ale ja razem z wami sprawdzam też, czy u was w sobotę trwa tryb wakacyjny. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK.
1: Siema, radiowe świry. No my dzisiaj pracujemy, aktywny dzień, teraz jesteśmy w pracy, wracamy do domu, szybki ogar, kosimy trawę. Także dzieje się, ale jest z nami Radio SK, także jest to super dzień.
0: No i bardzo dobrze, to jest bardzo słuszne podejście. Dawid też się nagrał.
2: Witam, witam. Ja w tym momencie właśnie się przeprowadzam. Mam pełne ręce roboty, także to nie jest tryb wakacyjny, ale po przeprowadzce jak najbardziej wakacje będą.
0: No to jak przeprowadzka, to życzę w takim razie silnych pleców. Radio SK. I wygodnego łóżka, żeby potem odpoczęły.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: worth it. Reklama.
1: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
2: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
3: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Polski pomidor malinowy 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 23,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autospektrum Nowy Sącz, ulica 1 Brygady 2. Autospektrum.pl.
8: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47,12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: SK Małopolska. Na czasie.
14: Michał Rejduch, witajcie. Jutro w siedzibie WSB NL-u przy ulicy Grunwaldzkiej odbędzie się charytatywny turniej szachowy organizowany we współpracy z Małopolskim Związkiem Szachowym. Rozgrywki prowadzone będą systemem szwajcarskim i będą kolejnym elementem łączącym rywalizację sportową z pomocą potrzebującym. Start o godzinie 10. A w poniedziałek warto odwiedzić Park Strzelecki w Nowym Sączu, bo tam o 9 rusza Wielki Dzień Dziecka. W planie są występy zespołów, warsztaty plastyczne i bicie rekordu w najdłuższym żywym pociągu.
15: Minęła 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na Wielkim Szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. W mieście są spore utrudnienia. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom.
12: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
16: Mocno stawiamy na autentyczność. Przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
12: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
16: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
15: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
17: Widziałem dzisiaj ostrzeżenia dla większości województw o burzach. To chociaż humor zostawmy taki jak w słoneczny dzień, dobra? Ja zagram, żeby było łatwiej. Alex Warren, Fever Dream to na początek. Będzie też Calvin Harris. I ja jestem Mati Fuczyło. Cześć! Trzy minuty już prawie po 14:00.

0: Bauzaj, Magnetyk w Radiu SK, 18 minut po 14, a może by tak zrobić coś dobrego? Aby dzieciaki były bezpieczne?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo trwa akcja SK daje kaski. Już niedługo dzieci do 16 roku życia obowiązkowo będą musiały taki kask na rowerze czy na hulajnodze mieć. No i zgłosiła się do nas Emilka. Cześć Emilka.
2: Cześć, cześć.
0: No właśnie, a tak naprawdę to ciocia Emilka, bo napisałaś, że ciocia rozpieszcza i kupiła siostrzeńcowi rower na Dzień Dziecka. Pytanie tylko, czy siostrzeniec już o tym rowerze wie?
2: Jeździliśmy, wybieraliśmy, szukaliśmy, oglądaliśmy, ale jeszcze nie wie, że jest kupiony. Będzie na niego czekał wieczorem.
0: Okej, no dobra, no to on się nie może doczekać. W takim razie ja to wszystko rozumiem, a my do pakietu mamy coś jeszcze, bo właśnie, kaski dla ciebie i dla siostrzeńca są wasze.
2: Czad, no. Dziękuję bardzo.
0: No pewnie, że czad, ja też chciałbym mieć taką ciocię swoją drogą. SK.pl, tam możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Peopay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
16: I po reklamie.

0: Sacrum to Mezo i Kasia Wilk. I 24 minuty do 15. Dzisiaj bardzo sportowy dzień. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem wygrała w trzeciej rundzie French Open i zagra w 1/8 finału. No to w Dzień Dziecka, czyli w poniedziałek wcześniej, bo jutro to samo zrobi Iga Świątek. To wszystko w Paryżu, a w Budapeszcie, na Węgrzech. Dzisiaj coś dla wielkich fanów piłki i dla mniejszych też. Finał Ligi Mistrzów wyczekany. Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem o największe trofeum. No i szykują się piękne chwile. No i nawet będzie można pójść spać o sensownej godzinie, bo pierwszy gwizdek o 18. Ja zawsze się cieszę, gdy widzę, że mecz zaczyna się o takiej porze, bo ja zasypiam już tak jak lata temu, gdy chodziłem do szkoły i myślę, że nie jestem w tym sam. A w tym temacie to słuchajcie, powstało SK to History Radio. To jest takie specjalne radio, które usłyszycie w aplikacji Radia SK. Jeżeli wychowaliście się na to History, to na pewno wam się spodoba. Zabawki prowadzą tam własną rozgłośnię. Są na przykład komunikaty spod łóżka, są głosy znane z to History od Disneya, ale też głosy znane zeski. Na przykład mój. I podobno dzieciaki w aucie nagle milkną, słuchając. Radio SK. A u nas zaraz Turn the Lights Off.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój to zabaram, to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne, w najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
17: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
18: Słyszysz? To góry wołają.
19: I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego?
2: Największy szklany taras w Europie? Serio?
19: Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni.
2: Wow, już czuję ten zew przygody.
19: A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie.
2: Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
4: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
3: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
4: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
6: Uwaga!
4: Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: To Elizabeth Taylor, czyli Taylor Swift w Radiu SK, a w Hiszpanii, w Maladze jest teraz SK-owa ekipa. Słuchacze, którzy wygrali w konkursie Odlot Ściśle Tajne, polecieli razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem do Hiszpanii. Wiem, że śmigali już dzisiaj na supach w wodzie. Po 15 połączę się z nimi i sprawdzimy, co tam się dokładnie dzieje. A na SK-owym Instagramie i Facebooku już teraz możecie zobaczyć zdjęcia z tego wyjazdu i powiem jedno, warto. Plan B, PZ, Matejka z bałaganem, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

jedynie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery to

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
4: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco-G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco-G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Sezon na studenckie imprezy w pełni w Olsztynie. Trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dziś ostatni dzień imprezy. Na scenie wystąpią wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim. Zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kuban czy królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tutaj nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali. Uznał też, że nagroda należy się BDS-owi 2115 i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem pozostał Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Dowiedziałem się właśnie, że paliwa są dziś tańsze niż wczoraj, czyli można tankować, ale pamiętajcie, tańsze nie znaczy, że tanie. Żeby nie było potem na mnie. PZ, Mata, Kasba, Łagane, Plan B. Tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. Dwie minuty po 15:00 to jest Sobota z Eską.

0: Moim zdaniem ten kawałek brzmi jak dobry humor. Shut up and dance, walk the moon. A my łączymy się z tymi, którzy dobry humor mają dzisiaj na pewno, bo łączymy się z Malagą. Tam są Jankes, Kama i Wiktor i nasi słuchacze też tam są, bo trwa wyjazd w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. No to halo, halo, wy już dzisiaj popłynęliście? Albo pływaliście może?
1: No pewnie, że pływaliśmy na słupach, chodziliśmy po wodzie. Numer wykonany 2000 lat temu został dzisiaj powtórzony.
2: Kuba, nasz słuchacz, Kuba, ty też chodziłeś po wodzie?
3: Po wodzie niestety nie, ale na słupie pływałem.
2: Kto chodził po wodzie?
4: Ja chodziłem po wodzie.
5: Ja chodziłem po wodzie, słuchajcie, fantastycznie. Bardzo ciężko było dotrzeć na drugi koniec basenu.
6: Ale to musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak wygląda chodzenie po wodzie. Jak to się robi?
5: Przede wszystkim trzeba mieć specjalne umiejętności, umieć utrzymać się na macie, która była rozłożona na tej wodzie.
6: I trzeba
5: było na basenie, dokładnie. I trzeba było przebiec do końca.
6: No i jaki dystans udało ci się osiągnąć?
5: Całe 10 metrów.
2: Brawo!
6: Gratulujemy twojej dziewczynie, długo dystansowiec!
5: Narzeczonej.
2: A Kubuś pływa na supie fajnie, prawda? Przyjemnie.
3: Fajna przygoda. No, próbowałem pierwszy raz w życiu i nie jest lekko, ale polecam spróbować wszystkim.
2: Ja też pływałem, słuchajcie. Ja na siedząco, wtedy jest łatwiej, wiosełko, jest naprawdę cudownie. A to jest twoja narzeczona, czy żona, czy dziewczyna?
5: To jest moja narzeczona.
2: Okej, okay, no to powodzenia życzymy wam.
1: Jankes, nie interesuj się, bardzo cię proszę.
6: Słuchajcie, wszystkie te nasze fantastyczne przygody możecie zobaczyć oczywiście na naszym eskowym Instagramie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tam przygody supowe. Jedno zdjęcie totalnie skradło moje serce i to jest twoje zdjęcie w powietrzu, bo okazuje się, że nie tylko chodzisz po wodzie, ale również latasz w powietrzu.
5: Zachęcam do przejrzenia zdjęć na stronie Eski na Instagramie.
1: No i koniecznie bądźcie z nami dzisiaj wieczorem, bo dziś wieczorem idziemy w miasto, więc będzie się działo.
0: Uhuhu, no to skoro wy idziecie w miasto, no to ja muszę to zobaczyć. Wpadajcie na eskowy Instagram. Tam są relacje i zdjęcia latających nad wodą słuchaczy też. Radio SK. Dobrej zabawy.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: A cappuccino też za 7?
12: Też.
14: A flat white?
12: Też.
14: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
20: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
21: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: to Przona i Zły. Zbliża się Dzień Dziecka, to może zrobimy jakiś prezent?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: 23 minuty do 16 w poniedziałek, Dzień Dziecka, a na sk.pl trwają zgłoszenia do konkursu SK daje kaski, w którym możecie zgarnąć kaski dla siebie i dla swoich podopiecznych. Dokładnie tak na sk.pl zgłosił się Daniel. Cześć Daniel.
2: Hej, hej, witaj.
0: Ty napisałeś, że z synem macie dokładnie to samo, czyli no właśnie, jak to u was jest?
2: No, musimy sobie w końcu jakieś kaski, bo powiem ci, co wyjdziemy, to zawsze z jakąś przygodą wrócimy, to żona to tylko afera, bo albo skręcona noga, złamany palec, wiesz, jakaś przygoda, albo odrapany od gałęzi, jak po lesie się coś pogonimy.
0: No, aha, rozumiem.
2: Wiesz, coś się dzieje.
0: Rozumiem, dopisałeś też, że przed wami taki męski dzień i żona trochę się boi efektów.
2: Tak, bo syn ma urodziny. I w urodziny cały dzień chce ze mną spędzić, żebyśmy właśnie gdzieś pojechali albo na camping, albo coś porobili. No i
0: no dobra.
2: Się może różnie skończyć jak zwykle, przez że tak powiem głupie pomysły nasze.
0: To żeby żona bała
2: się... A staram się, że tak powiem, tak jak to kiedyś było, nie?
0: Rozumiem, rozumiem. No dobra, to żeby żona bała się mniej i żebyście wy byli bezpieczni, to kaski dla ciebie i dla syna lecą do was.
2: Super.
0: No i mamy
2: dzięki
0: to.
2: Dzięki wielkie.
0: A jeżeli wy też chcecie, to zgłoszenia trwają na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
13: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
14: Street Food Polska Festiwal w Poroninie. Już od 29 do 31 maja, od piątku do niedzieli, przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Poroninie, zapakują food trucki z kuchnią z całego świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Zapraszamy. Spotkajmy się przed GOK w Poroninie już w ten weekend.
15: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
16: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Polska.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Just the way you are. Ach, pięknie to zrobiłem, prawda? Milky and David Guetta, Just the Way You Are w Radiu SK. 7 minut zostało do 16. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radio, no to wiadomo, w SC gramy tylko najlepsze hity, ale jeżeli chcielibyście takie hity zagrać też swoim najmłodszym, swoim podopiecznym, to w aplikacji Radia SK i na SK.pl czeka na was już coś, wyjątkowego, czego jeszcze nie było. SK to History Radio, czyli taka specjalna stacja radiowa. Można w niej usłyszeć głosy znane z filmu Toy Story, ale też naszych prezentacji. Zresztą posłuchajcie sami.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
5: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
6: A, ktoś idzie!
7: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
8: Drużyna baczność, na trzy. Raz, dwa,
6: trzy!
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A może ktoś tam rozpoznał też mój głos? Ewentualnie, jeżeli jeszcze nie słyszeliście SK Toy Story Radio, to koniecznie to nadróbcie. Nasza specjalna stacja na Dzień Dziecka już działa w aplikacji Radia SK i na sk.pl.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
13: Harmonizer.
14: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
15: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Kochanie, dokąd jedziesz?
8: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
19: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
8: A Lilka?
19: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
8: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
19: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
20: I po reklamie.
21: SK Małopolska. Na czasie.
22: Michał Rejduch, witajcie. Jeszcze dziś i jutro w Poroninie okazja do spróbowania dań kuchni świata. Przy tutejszym Goku zaparkowały food trucki. Są dania kuchni hiszpańskiej, greckiej czy wietnamskiej. Może to być dobra okazja na ciekawy obiad albo kolację. Jednym słowem, palce lizać, patronujemy temu zlotowi. Dziś przez cały dzień możecie też zwiedzać Basztę Kowalską w Nowym Sączu. Otwarto ją dla turystów po remoncie. Przed ruinami zamku odbywają się pokazy walk rycerskich, Warszawskich czy warsztaty rzemiosł historycznych. Warto tu zajrzeć w wolnej chwili.
0: Muzyką się żyje.
4: Czegoś takiego nie było. Od początku istnienia tego projektu dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańczcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trwa trasa męskiego grania, startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A już dzisiaj gwiazdy polskiej muzyki odwiedzą Obornik i Śląskie. Tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. To w ramach Dni Obornik Śląskich. Na żywo usłyszymy wasz ulubiony hit z zeszłego roku. Numer 1 gorącej setki Radia SK 2025, czyli Dopóki się nie znudzisz. Dzisiaj na scenie pojawi się współautor tego hitu, czyli Miu, ale oprócz niego zagra też Agnieszka Chylińska. Jutro z kolei na scenie m.in. Bryska, wstęp na SK Music, który jest darmowy. Imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni dzień lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. Ja dzisiaj sprawdzam, jak spędzacie sobotę. Adam się nagrał.
17: A u mnie wczoraj grillowanie, a dzisiaj na weekend.
4: Aha.
17: Najlepsza jest praca, więc Ławek tańczuje w rytmie muzy z Radia SK. Pozdrawiam.
4: No dobra, to Wałek będzie tańczył do Skin, Rag & Bone Man. A potem Beauty and the Beat, Matti Fuczyło, cześć.

0: Pasz, The Baron, 17 minut po 16. Ja mam pytanie do rodziców. Czy macie już prezenty na Dzień Dziecka? My wszyscy mamy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo Dzień Dziecka szykuje się już w poniedziałek, a od środy obowiązkowo każda osoba do 16 roku życia na rowerze czy hulajnodze będzie musiała mieć kask. I tu pojawia się Eska, daje kaski i Ewelina też się pojawia, która do tej akcji się zgłosiła. Cześć Ewelina.
2: Cześć.
0: Napisałaś, że twoja córka Hania zdała wczoraj egzamin na kartę rowerową. No to jest wielki sukces, więc gratulacje. I pytanko, czy to był duży stresik?
2: Ogromny to był stres, bo bardzo jej zależało, żeby tą kartę zdobyć, bo marzy o tym, żeby jeździć rowerem do szkoły.
0: Mm-hmm, no i jak rozumiem, teraz będzie to już możliwe.
2: Tak jest.
0: No i pięknie. No dobra, no to żeby ona mogła robić to bezpiecznie, no to kaski dla ciebie i dla Hani lecą do was. Co ty na to?
2: Super, dzięki, cieszę się bardzo.
0: No jaka szybka akcja, pięknie, ja też się cieszę. Radio SK. SK.pl, zgłoszenia cały czas trwają.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

Radio SK.

0: To Ed Sheeran i Shape of You.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz udowodnimy wam, że w Esce znamy się na hitach. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, dlatego wybieramy dla was kawałki od najlepszych artystów. Tym razem połączenie, na które ja czekałem i wiem, że nie byłem w tym osamotniony. Z jednej strony ona, Bibi Rexha, z drugiej strony on, czyli David Guetta. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Sad Girls. To jest zupełna nowość, a my gramy ją w Esce. Radio Esca. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 24 minuty przed 17 to Adele Rolling in the Deep. Słuchajcie, już mniej niż półtorej godziny do pierwszego gwizdka finału Ligi Mistrzów. Tak, PSG dzisiaj zagra z Arsenalem. Macie swoje typy? Macie swoich ulubieńców? Ja nie mogę się doczekać. Zresztą coś mi mówi, że w domach kibiców piłkarskich, no to strefy kibica już teraz się szykują. Możecie dać znać głosówkami na eskowym Messengerze, czy jesteście już gotowi do kibicowania. Zresztą można z tego urządzić sobie maraton, bo jutro też będzie się działo. W końcu reprezentacja Polski zagra z Ukrainą. No i mam nawet już informację, że Lewy w tym meczu na pewno zagra. Więc to jest weekend pod hasłem Nie przeszkadzać, oglądam. Radio SK. A słucham Eski, zaraz Zara Larsson i Midnight Sun. Wiedziałem, że kiedyś się tu pomylę.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
10: Street Food Polska Festiwal w Poroninie. Już od 29 do 31 maja, od piątku do niedzieli, przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Poroninie, zapakują food trucki z kuchnią z całego świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie. Coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Zapraszamy. Spotkajmy się przed GOK w Poroninie już w ten weekend.
11: 18.47.12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

To Maciej Musiałowski w jego Flora. 5 minut zostało już do 17. Przed chwilą dowiedziałem się, że porównano, jak szybki jest internet w Polsce i w Niemczech. I uwaga, ten nasz, polski, okazał się szybszy. I to sporo. Przewaga to nawet 45%, więc naprawdę nieźle. Wygląda na to, że nasza sieć jest tak szybka, że zdąży pobrać aktualizację, zanim przeczytasz, co się zmieniło. U nas zaraz nowy hymn męskiego grania.

0: autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: Kto zwalcza ból?
11: Woltary!
10: Kto?
11: Woltary!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
15: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Ten weekend Igo zapamięta na długo. Artysta zagra 2 koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dzień później, czyli jutro. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce czy To nie koniec. Dzisiaj głośno będzie też w Warszawie. Czas na drugi dzień Orange Warsaw Festival. Na scenie m.in. Olivia Dean. To brytyjska artystka znana m.in. z hitu Man I Need czy So Easy. Z polskich artystów zagra na przykład Jan Rapowanie czy Sokół. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu. Potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na ulubione kawałki, a nowe notowanie, jak zawsze, w piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sepkowski. Czy da się hitami poprawić sobie humor? Da się. I zaraz wam to udowodnię. Zagram wspomniane pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. I nareszcie, a do tego Ritual i Tiesto będzie. I ja jestem Mati Fuczyło. Cześć. No to gram.
0: Ja się z

0: Dokładnie tak nazywa się ten hit. Mr. Know-It-All. To Teddy Swims, jest 17 minut po 17. Przed chwilą przeglądałem Face'a. I warto to robić, bo tam można zobaczyć na przykład zdjęcia z naszej akcji Odlot Ściśle Tajne. Youngest, Kama i Victor są w Maladze i smażą się na słoneczku. I możecie to zobaczyć na Face'ie i na Instagramie. Ale ja, przeglądając media społecznościowe, zobaczyłem, uwaga, Pawbitsa, jego post. Mówię o producencie muzycznym, którego dobrze możecie znać z Eski i który to uwielbia góry. I dlatego w duecie z influencerem, Patecem, który też góry kocha, postanowili wybrać się do Pakistanu na jeden z ogromnych szczytów Karakorum. No i żeby było śmieszniej, to ten szczyt nie ma nazwy, bo nikt jeszcze na nim nigdy nie był. A Patec i Pawbits planują być pierwsi. Ja już mam nazwę i trzymam kciuki, ale nazwa to Polska Górą. A wy macie jakieś pomysły? Radio SK. U nas zaraz pomysł na hit Bruno Mars i I Just Might.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: I po reklamie.

0: Polymers Hearts Keeps a Beat. W poniedziałek Dzień Dziecka, a my urządzamy go wcześniej, już dzisiaj.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski, tak nazywa się konkurs, który trwa na sk.pl i do którego za darmo możecie się zgłaszać. Rozdajemy wam i waszym pociechom kaski. A w końcu od środy one będą obowiązkowe poniżej 16 roku życia. I na sk.pl zgłosiła się do nas Jagoda. Cześć Jagoda.
2: Cześć.
0: No, ty masz taki specjalny plan na połączenie Dnia Mamy i Dnia Dziecka, prawda?
2: Dokładnie.
0: No to opowiadaj, co to za plan?
2: Wymyśliłam sobie, że ja już umiem jeździć na rolkach. Mm-hmm. Moja córa, że tak powiem, złapała baktyla na łyżwach, mm-hmm. że połączymy po prostu jeden dzień z drugim dniem. Ja będę jeździła dalej na rolkach i ją uczyła, a ona, że tak powiem, złapała ten pomysł, ucieszyła się i planujemy sobie zakupić rolki. Już mamy nawet wybrane, mm-hmm. czarne z różowymi świecącymi kółkami, chociaż moje dziecko ostatnio powiedziało, że ona by wolała z niebieskimi, więc okay. musimy tutaj jeszcze przedyskutować. mamy już, tak powiem, ochraniacze na kolana i na nadgarstki, a brakuje nam tylko kasków, więc postanowiłyśmy się zgłosić do was. I może nam się uda wygrać.
0: Jagoda, w takim razie załatwione kaski dla ciebie i dla twojej córy
2: super.
0: Lecą do was. Co
2: super.
0: Wy na to?
2: Bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwycone. Moja młoda tu skacze z radości. Już nie możemy się normalnie doczekać.
0: No to
2: teraz
0: ja...
2: niech przyjdą jeszcze rolki z wymarzone.
0: Tak jest.
2: I ruszamy przed ciebie.
0: No dobrze, no to ja skaczę razem z wami, a wy pamiętajcie, że na sk.pl też możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien. Producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź. RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź. RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
12: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
11: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
14: I po reklamie. Esk.

0: Another E54 Ultra Talk to You. I 6 minut zostało do godziny 18. Tak brzmi Sobota z Eską. A jak brzmi Eska to History Radio? To jest nowość, która czeka na Was w aplikacji Radia Eska i na eska.pl też. Zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty z podłóżka na przykład, a do tego usłyszycie tam też głosy znane z Toy Story Disneya i z Radia Eska. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Jestem z Ciebie dumny, kowboju.
2: Eska Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę po nich!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: Eska Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia Eska!
0: No to co? No to do usłyszenia. Za chwilę usłyszycie Dawida Wajdę w imprezce.
9: Radio Eska!
0: Mati fuczyło? Dzięki, cześć.
3: Eska!

0: Reklama.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: SK Małopolska. Na czasie.
16: Michał Rejduch, witajcie. Ruszyły dni Zakopanego. Obchody potrwają do 9 czerwca. W planie są wystawy twórców związanych z miastem, wycieczki górskie z przewodnikami i wycieczki po mieście oraz zawody sportowe. Program znajdziecie na festiwalezakopane.pl. A jutro warto odwiedzić Dolinę Raby w Kłaju, bo tam kolejna akcja charytatywna Pomaganie przez morcowanie, której patronujemy. Rodzinny piknik rusza o godzinie 11. W planie są koncerty zespołów, będą też licytacje charytatywne i dużo niespodzianek dla najmłodszych.
17: Muzyką się żyje.
0: To będą trzy imprezowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's get it started, I got a feeling, czy Where is the love? Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show State of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni, 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieć dla was bilety. Raper idzie na wojnę z supermarketem. Ten typ mes twierdzi, że jego głos został nielegalnie wykorzystany w reklamie znanej sieci sklepów. Według artysty muzyka w spocie reklamowym mocno przypomina jego sposób śpiewania. Jak mówi prawnik rapera, mówimy tutaj zarówno o barwie głosu, tembrze głosu, charakterystycznych sposobach śpiewania, jak intonuje końcówki. Ten typ mes domaga się usunięcia reklamy i wypłaty odszkodowania. Sieć sklepów odpiera zarzuty i podkreśla, że w spotach nie wykorzystano głosu rapera. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała trzy Fryderyki, w tym dla artystki roku. Muszę przyznać, że dawno mnie tu nie było po tym spektakularnym remoncie. Wszystko nowe, wszystko pachnie, wszystko pięknie, wszystko ładnie. Patrzę na utwory, które będę wam dzisiaj grał i muszę przyznać, że my, SK, mamy rozmach. Dawid Wajda, cześć, witajcie.

0: gra melodia.
1: I tak subtelnie, powoli, zaczyna się ta imprezka. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Sanach i Melodia, 11 minut po 18. W Esce dzisiaj zabawa, w Esce dzisiaj sportowo. Obserwujemy cały czas finał Ligi Mistrzów. PSG i Arsenal, i kto nie ogląda, może już się spóźnił na pierwszą bramkę. Trwa 10 minuta tego spotkania, a w 5 minucie już był gol dla Arsenalu. 1-0 w finale Ligi Mistrzów. Arsenal póki co wygrywa z PSG. Jeśli chodzi o sportowe emocje, ich u nas nie zabraknie, bo przecież SK daje kaski. I już za chwilę kolejne kaski do kogoś z was polecą.

0: buja, buja. Tak samo można się bujać, na przykład jadąc na rowerze.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, a żeby jechać na rowerze bezpiecznie, potrzebny jest kask. I te kaski SK przecież rozdaje. Ze mną Karolina. Dzień dobry, Karolino.
2: No dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty byś bardzo chciała kask dla siebie.
2: Bardzo.
0: I nie tylko, prawda?
2: Nie tylko, nie.
0: No to któż to jest, co by chciał dostać kask od nas?
2: Córka moja.
0: Dobra, a to jakaś szczególna okazja chyba jutro jest z tego, co słyszałem.
2: Pierwsza komunia święta.
0: Dobra, i to nie tylko jeden powód, do którego się do nas zgłosiłaś, bo jakby córeczka jest chyba niechętna za bardzo na jazdę w kasku, co?
2: Niekoniecznie właśnie. Trzeba by ją jakoś zmotywować specjalnie.
0: A mówiłaś córeczce, że od 3 czerwca to już trzeba jeździć w kasku, bo jak nie to mandat?
2: Mówiłam.
0: I co, też nie dociera?
2: No, tak się patrzy na mnie dziwnie, ale jaki mandat?
0: Okej, to czekaj, to jak od radia dostanie kask, to już musi jeździć, co?
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, dostaję cię 2 kaski, jeden dla ciebie, drugi dla twojego dziecka. Co ty na to?
2: Rewelacja. Dziękuję ślicznie. Strasznie się cieszę, to jest taka niespodzianka, super.
0: Jak ma córeczka na imię?
2: Milena.
0: Karolina pozdrawia Milenę. Tak powiem, to będzie miło córeczce?
2: Bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, Karolinko. Trzymaj się szerokości,
2: dziękujemy,
0: przyczepności na trasach rowerowych w całej Polsce. Kolejne kaski też w kolejnej godzinie, więc zgłaszajcie się już teraz na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teo Pay Kids.

0: Niektórzy mówią kiedyś to było, a w tym przypadku kiedyś to będzie. Better Times od Robina Schulza. Tu Radio SK, pół godziny zostało nam do 19. Spoglądam na Ligę Mistrzów, na finał. Dalej 1-0 dla Arsenalu. Przypominam, że gra z PSG w finale tych najlepszych rozgrywek piłkarskich na naszym kontynencie. Muzycznie my też się rozgrzewamy, bo na stadionie gorąco. Na grillu mam nadzieję też gorąco. Ja bym chciał się od was pewnej rzeczy dowiedzieć. Chciałbym się od was dowiedzieć, co dzisiaj wrzucacie na ruszt. Dosłownie i w przenośni, bo być może są tacy, którzy łączą Ligę Mistrzów z czymś, co później wyląduje w naszych brzuszkach. Smażycie, grillujecie, albo może nawet bez grilla. Co wrzucicie dziś na ruszt? Dajcie znać. Radio
1: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Street Food Polska Festiwal w Poroninie. Już od 29 do 31 maja, od piątku do niedzieli, przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Poroninie, zapakują food trucki z kuchnią z całego świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Zapraszamy. Spotkajmy się w Przed GOK w Poroninie już w ten weekend. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classics, 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: A cappuccino też za 7?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A
16: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
20: Nowy salon Taco już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Taco. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Taco Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
21: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
22: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. to wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: I po reklamie.

napracowani podczas tego finału Ligi Mistrzów. 1-0. Przypominam, Arsenal wygrywa z PSG. A jeśli ktoś naprawdę coś by chciał na ruszt wrzucić, na przykład niemięsnego, to pierwsze kurki pojawiły się już w lasach. Grzybiarze podobno ruszyli po zbiory. Po tych wiosennych opadach zaczęły się pojawiać. Normalnie kurki rosną od czerwca do października, ale najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych, bo to są po prostu kozaki.

0: Sobota, godzina 18:54. Pani Oliwio, pani sobie nie wyobraża, jak nam to było dzisiaj potrzebne. Oliwia Rodrigo Bradiewska, Drop Dead. Tak wam gramy, a możemy też grać bajkowo, możemy też grać słodziutko. Wczoraj w naszej apce i na SK.pl ruszyła zupełnie nowa stacja radiowa. Czegoś takiego w polskiej radiofonii jeszcze nie było. SK to History Radio. Jeżeli pamiętacie to History ze swojego dzieciństwa, albo macie już sami dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. On brzmi mniej więcej tak.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: Prezenterzy Eski, ale i nie tylko. Są jeszcze prezenterzy Eski 2 i aktorzy, którzy w polskiej wersji dubbingowej do tej historii brali udział. Ciekawe, czy rozpoznaliście, kto to przed chwilą się na antenie wypowiadał. Zerknijcie na sk.pl albo do naszej apki. Tam jest nowa stacja.
2: Eska to History Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje się nam gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki. Zalia, Kizo, Grubson, BDS, Bledka, Problem czy Nita. A także Mata, który przypomnijmy, zagrał ostatnio dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam razem z Wami. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. O czym jest Maj?
20: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
19: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zjął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik, Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Marią Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieli dla Was bilety. A dzisiaj wieczorem bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa Eska Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się Agnieszka Chylińska i Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz. Jutro z kolei na Eska Music Tour zagra Bryska. Wstęp darmowy. Imprezę prowadzi Kasia Wesierska i Michu Sobkowski.
0: Freska.
19: Dwie minuty po godzinie siódmej. Dzisiaj dzień ziemniaka. Mówiliśmy też o tym, co wrzucacie na róż, dosłownie i w przenośni. Może ziemniaczek, jakby ktoś nie chciał się za bardzo natłuszczać, a to jest dobry protip na dzisiaj, bo ziemniak to warzywo, pomidor na przykład to też warzywo. Zatem frytki z keczupem to taka lekka sałatka warzywna. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: Ty pumcyk, pumcyk, pumcyk, umcyk. I można sobie zmieniać kiełbasę z lewej na prawą albo z prawej na lewą. 11 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To cała prawda, święta prawda. U nas to co nowe, u nas to co dobre. Coś od Fukaja Liwki z akcji Enklawa. To już drugi sezon promujący. Jakby singiel ten promuje kolejny sezon akcji Enklawa. Fukaj Liwka w fajnym utworze, ciekawym, pasującym też do grilla. Sprawdźcie zresztą sami. I tytuł mówi samo za siebie. Chcę więcej. Radio
2: SK. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Ktoś tu nas podgląda ewidentnie. Somebody's watching me na 20 minut po 19. Tutaj SK, patrzymy na wynik Ligi Mistrzów. Druga połowa się zaczęła. Kto nie może oglądać? No a może słuchać radia? Proszę bardzo, mówimy jak jest. 1-0 dalej dla Arsenalu. PSG musi odgonić straty, żeby pomarzyć o trofeum, doprowadzić do dogrywki, a może, może jeszcze nawet przed podstawowym czasem gry zakończyć to spotkanie. Słuchajcie, wy cały czas grillujecie, dostaję od was informacje a propos także ziemniaczków, bo dzisiaj ten dzień ziemniaka mamy w kalendarzu. Podobno ziemniaki są najlepsze na odchudzanie, pisze Marek, trzeba je tylko kopać, a nie jeść. To bardzo dobre. No to na trening. No to wszystkich zapraszamy na trening. A szczerze tak naprawdę powiem, nie mam pojęcia, kiedy są wykopki. Radio SK. Wiem natomiast, że teraz jest sezon na Dawida Podsiadło. 21 minut po 19. Zróbcie głośniej pana Dawida. Jest.

0: Coś czuję, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie. Oczywiście mówię o finale Ligi Mistrzów. Karny dla PSG, wykorzystany przez Dembele i mamy 1-1. Ach, to będą emocje. Na bieżąco oczywiście będziemy cały czas śledzić to spotkanie, ale Farben i René Miller za nami, ich body talk, a ciało nam mówi, że może by tak na rower, a jak na rower, to przydałby się kask jeszcze przed 20. Do kogoś z was taki kask, a nawet w liczbie mnogiej, kaski polecą. Jak coś, to SK.pl, tam się jeszcze można zgłosić.
1: Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
3: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź! Street Food Polska Festiwal w Poroninie. Już od 29 do 31 maja, od piątku do niedzieli, przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Poroninie, zapakują food trucki z kuchnią z całego świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Zapraszamy. Spotkajmy się w Przed GOK w Poroninie już w ten weekend.
4: 18.47.12.
5: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kochanie, dokąd jedziesz?
10: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
9: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
10: A Lilka?
9: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
10: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl.
11: I po reklamie.

0: To oczywiście pani Nelly Furtado. 16 minut zostało nam do godziny 20. Pora kolejny raz zadbać o wasze bezpieczeństwo.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, od 3 czerwca każde dziecko poniżej 16 roku życia ma mieć obowiązek jazdy w kasku. Nieważne, czy to jest hulajnoga, nieważne, czy to jest rower taki normalnie, co się kręci pedałami, czy to jest rowerek biegowy. I celowo mówię o biegowym, bo domyślam się, że w przypadku Ani to chyba na razie tak jest, chociaż mogę się mylić. Dzień dobry, Aniu. Tutaj jakieś szepty słyszę chyba.
2: Dzień dobry.
0: Sam zainteresowany jest namawiany do tego, żeby się wypowiedział, co?
2: No, wypowiedzieć się nie będzie chciał, ale jest w pobliżu.
0: Dobra, ile twój synek ma? 3, tak?
2: Tak, 3-latka.
0: Już ma skończone?
2: Nie, 6 czerwca będzie właśnie kończył 3-latka.
0: Okej, a powiedz, na czym on śmiga?
2: Jeździ na rowerku biegowym i na hulajnodze. Mhm.
0: A jakiś rowerek już taki, wiesz, już na pedały chcecie wdrożyć? Już dobrze sobie na biegowym radzi?
2: Ćwiczy,

Połączenie międzypokoleniowe. Madonna i Sabrina Carpenter w Radiu SK. 6 minut zostało nam do 20. Jestem w ciągłym kontakcie z naszą eskową ekipą, która cały czas jest na odlocie, już nie ściśle tajnym, bo doskonale wiemy, że są w Maladze i mamy się połączyć. A oni jadą do centrum Malagi. To ma być łączenie z centrum Malagi. Dostałem informację, mieliśmy opóźnienie, bo jedziemy pociągiem. Pociąg już jest spóźniony o 30 minut. Czyli nie tylko PKP się spóźnia, czyli PKP w Maladze też się spóźnia. Nie, tam jest P Malaga P, nie. Malaga KP, Malaga K Malaga, jakoś tak. Tymczasem 1-1, cały czas patrzę też na Ligę Mistrzów, jeśli chcielibyście być na bieżąco. Chyba będzie dogryweczka, coś tak czuję. Tu bramkarz teraz leży, no zobaczymy, czy to się jeszcze zmieni po 20, czy nie. Póki co jest 90 minuta, pewnie coś doliczą. 1-1, a my zaraz wracamy z hitami na czasie w imprezce, nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
3: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: SK Małopolska. Na czasie.
9: Michał Rejduch, witajcie. Jutro w siedzibie WSB NL-u przy ulicy Grunwaldzkiej odbędzie się charytatywny turniej szachowy organizowany we współpracy z Małopolskim Związkiem Szachowym. Rozgrywki prowadzone będą systemem szwajcarskim i będą kolejnym elementem łączącym rywalizację sportową z pomocą potrzebującym. Start o godzinie 10. A w poniedziałek warto odwiedzić Park Strzelecki w Nowym Sączu, bo tam o 9 rusza Wielki Dzień Dziecka. W planie są występy zespołów, warsztaty plastyczne i bicie rekordu w najdłuższym żywym pociągu.
10: Muzyką się żyje.
11: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dzisiaj ostatni dzień imprezy, a na scenie wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kuban czy królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? No, na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu w Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie. Jak zawsze w piątek po 18 zapraszam Michu Sobkowski. Ten weekend Igo z kolei zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin. Dzień później, czyli jutro, tadam. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Jeszcze jest jedna informacja o gipsie. Zmienia nurt dla zainteresowanych, bo ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gibbs tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną taką ścieżkę muzyczną niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się właśnie Igo.
12: Impreska.
13: Impreska.
12: Preska.
13: Impreska.
12: Preska.
11: Jak imprezka, to co gorące musi być. Było dużo o gorącej dwudziestce, to może tak trójeczka z tej gorącej dwudziestki. Justin Bieber, Nicki Minaj na początku godziny dwudziestej. Prawie trzy po. Ja mówię cześć ponownie. Jak coś, to będzie dogrywka w Lidze Mistrzów. Było 1-1.
14: Radio SK, hity na czasie. Radio SK.
11: A ja ja się serdecznie witam z wami ponownie. Dawid Wajda. Dobry wieczór już. O, jak to ładnie brzmi.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

To jest utwór typu jak grom z jasnego nieba, ale bardzo dobry na tą porę. 12:13. Tutaj imprezka i Imagine Dragons za nami. Za chwilę Taylor Swift. Ja czytam o nietypowej akcji na granicy z Białorusią, bo została zatrzymana Polka, funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, zatrzymana pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się przemytem towarów objętych sankcjami na Białoruś. Celniczka przyjmowała łapówki w wysokości co najmniej 162,5 tysiąca złotych. Podczas przeszukania jej pomieszczeń i mieszkania znaleziono większą kwotę gotówki, bo 385 tysięcy złotych i 1990 euro. No i sąd już zastosował wobec tej pani tymczasowe aresztowanie. No słuchajcie, celniczka wpadła na przemycie. To tak jak policjant wpadnie czasem na przestępstwie. Albo strażak na podpaleniu. No mama zawsze powtarzała, z kim przystajesz, takim się stajesz.

0: Gdybym miał keyboarda, to pograłbym sobie tak na keyboardzie. Ale nie mam keyboarda. Tak samo jest z rowerem. Jak nie masz kasku, to nie pojedziesz w niektórych przypadkach.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Na szczęście można komuś taki kask wręczyć, żeby mógł sobie pojechać. Wchodzicie na sk.pl i piszecie, dlaczego potrzebujecie kask dla swoich młodych, tak to nazwijmy potocznie, i dla siebie. Z nami Grzesiu, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: A w zasadzie dobry wieczór. Grzesiu, ty masz w domu jakąś gawieć, która chce jeździć na rowerze?
2: Tak, mam syna 11-letniego, no czy on chce jeździć na rowerze, to za dużo powiedziane, bo właśnie szuka sobie wymówek cały czas, żeby na tym rowerze nie jeździć.
0: Okej, i teraz pewnie znalazł informację o tym, że musi być obowiązek jeżdżenia w kaskach, tak?
2: Oczywiście, jak najbardziej, i to jest jego kolejna wymówka.
0: Tata, nie idę na rower, bo nie mam kasku!
2: Dokładnie.
0: A ty mówisz, no dobra, nie, na razie nie możesz mówić, no dobra, bo teoretycznie jeszcze bez kasku może jeździć, nie? Ale dla bezpieczeństwa lepiej taki kask mieć, a od 3 czerwca to już w ogóle mandaciki mogą się posypać i tak dalej, ale nie o mandaty chodzi, a o bezpieczeństwo.
2: Bezpieczeństwo.
0: Grzesiu, ile syn ma lat? 11, tak? Mówiłeś?
2: Syn ma lat 11, tak.
0: 11 lat. Jak ma na imię?
2: Aleksander.
0: Zatem, Grzesiu, do ciebie i do Olka lecą od nas 2 kaski.
2: Wow, super, nie wierzę, naprawdę, dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę cię bardzo. Możesz też czułe słowa do syna powiedzieć, typu, dawaj młody na rower.
2: Z młodym często was słuchamy, także jak się dowie, że byliśmy w ESCE, także będzie naprawdę zadowolony i szczęśliwy.
0: Pozdrawiamy w takim razie ciebie, pozdrawiamy syna i jeszcze raz to powtórzę, szerokości, przyczepności, i niech się przyda ten sprzęt. Jeszcze będziemy dzisiaj rozdawać kaski, więc kto ma ochotę, sk.pl, tam zgłoszenia przyjmuję.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.

0: Oni o ostatnim dniu lata śpiewają, a pierwszy dzień lata dopiero za 22 dni. Ale odliczamy, odliczamy. W Radiu SK ostatni dzień lata, właśnie 35 minut po 20. My ruszyliśmy wczoraj z nowym radiem. SK to History Radio. Odpalcie apkę Radia SK i sprawdźcie. SK to History Radio. Radio, które mogłoby zaistnieć w świecie zabawek. To wszystko z okazji piątej części Toy Story i z okazji Dnia Dziecka. Jeśli chcielibyście jakiś prezent dla dzieci zrobić, to można im włączyć właśnie SK Toy Story Radio. Są tak, reklamy dla zabawek, komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem, czy na przykład newsy spod łóżka.
1: Wielki powrót legendy, o której młodsze zabawki słyszały już tylko w opowieściach. Do pokoju wraca kolorowy bączek. To są informacje spod łóżka. Miś pod łóżko. Zabawka rodziców odnaleziona na strychu. Kolorowy bączek znalazł się w naszym pokoju dziś rano.
0: Jak słyszeliście, same poważne newsy. Tylko w Radiu SK Toy Story. Zapraszam was, żeby się pobawić i posłuchać.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Reklama. Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: do centrum Malagi, jechaliście pociągiem i był on opóźniony, tak? Halo?
1: Tak, tak, faktycznie, z lekkim opóźnieniem, ale w końcu się udało, również z przygodami. Przepraszam, kto wsiadł do pociągu bez biletu i pojechał sam?
2: Dzień dobry, tak to ja.
3: Ale wysiadła na pierwszej stacji i my dołączyliśmy po 20 minutach do pierwszej stacji i jesteśmy wszyscy cali i zdrowi w centrum Malagi.
2: Tak jest, znaleźliśmy się wszyscy.
3: Brawo na pani, brawo!
1: Grupa gigantyczna pod wezwaniem, jesteśmy w centrum Malagi. Co was już zaskoczyło i wygląda inaczej niż w Polsce?
4: Przede wszystkim jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo palmy i fajne kamieniste podłogi, zwane, przepraszam,
5: drogami. To piękna tu podłoga.
2: No co, palemki, ja jestem zakresowana palemkami.
1: I nie chodzi o te wielkanocne.
6: Tak jest. No a co przed nami? Bo przed nami wieczór się szykuje, jak mawiał klasyk, siemano, jest 20 rano.
3: Czy macie jeszcze siłę tu być? Jest wspaniale, naprawdę cudownie. Cały czas już zwiedzamy Malagę. Gdzie jest ta katedra, którą mieliśmy zwiedzić?
6: W lewo, prosto i do przodu.
3: Dziękuję bardzo, idziemy tam.
0: Idźcie tam, idźcie tam. Najlepiej przed siebie. To jest najlepszy kierunek, jak słyszycie. Kama, Jankes i Wiktor nakręcają tę imprezkę, która jest także w takim razie w Maladze. Jutro podobno też łączenia, tylko jak oni pójdą w tango, to czy będą? Nie obiecuję. Radio SK. Ale postaramy się połączyć.

A jednak emocje do samego końca. W finale Ligi Mistrzów konkurs rzutów karnych po krótkiej przerwie. Jak będziemy się słyszeć po 21, już będziemy wiedzieć i powiem wam, kto wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Bądźcie blisko.

0: to promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
2: SK Małopolska. Na czasie.
9: Michał Rejduch, zapraszam. Zbliża się tradycyjny wyścig kolarski, który z okazji Dnia Dziecka organizuje Nowy Sącz. Zawody już jutro w Parku Strzeleckim i zapisać będzie można się na miejscu.
10: Biuro zawodów będzie już od godziny 9 otwarte. Sprawny rower i kask na głowie jest obowiązkowy.
9: Mówił Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza. A Kino Regis z Bochni ma dla nas nowe filmy. To m.in. Niesamowite przygody Skarpetek 3, Ale Kosmos oraz Tom i Jerry. Przygoda w muzeum. Godziny seansów są na kinobochnia.pl.
0: Muzyką się żyje.
11: Czegoś takiego jeszcze nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego rotowania gorącej dwudziestki w SC. A teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego ugrania startuje za niecały miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i w Warszawie. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. W ostatnim czasie mamy prawdziwy wysyp światowych gwiazd w Polsce. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida. Już byli, a za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu i Nio i Akon w ramach Night Light This Tour. Przystanek w naszym kraju zrobią już jutro w Łodzi. Wystąpią w Atlas Arenie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Last Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów też. Między innymi bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę.
2: Imprezka.
0: Imprezka.
2: Imprezka.
11: 3 po 9, czyli 21. W Paryżu będzie dzisiaj także imprezka. Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną Ligę Mistrzów. Ależ tam się teraz muszą cieszyć. Cześć ponownie.

12 minut po godzinie 21. Tymi utworami udowadniamy, że płynie muza przez miasto i to dosłownie, bo ja sobie wyobrażam, jak jedziecie już tymi opustoszałymi ulicami waszego miasta, delikatnie szybka uchylona, fala ustawiona na eskę, no i leci sobie taka Selena Gomez, a za chwilę poleci Teddy Swims i dalej będzie płynąć muza przez miasto. Niech płynie, tylko zaraz z samochodu przesiadamy się na rowery, bo jeszcze kolejne kaski chciałem rozdać w tej godzinie. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to rozdajemy kaski. Po prostu. SK.pl, tam zgłoszenia.

0: Tak się właśnie powinna kończyć jazda bez kasku na rowerze słowami o-o, o-o. Dobrze śpiewa Tovlow w Radiu SK 20. 1 minut po 21. Z nami już Miłosz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Miłosz, wszedłeś na SK.pl, napisałeś o córce, no i musiałem do ciebie, słuchaj, zadzwonić, no. Miłosz napisał, że córka jest prawdziwym sportowcem. No to jak ktoś wyczynowo jeździ, to musi kask mieć. Oczywiście pytam od razu, w przenośni czy dosłownie to napisałeś?
1: W przenośni troszeczkę. Ale lubi. Córka lubi jeździć na rowerku, naprawdę stara się codziennie, jak są ciepłe dni, jeździć.
0: Dobra, a gdzie po czym jeździ, że tak powiem?
1: No, po ścieżkach rowerowych.
0: Po ścieżkach rowerowych, bo jesteście z?
1: Z Krakowa.
0: A to tam dużo ścieżek rowerowych. Wawel można tyle razy dookoła wjechać i w ogóle wzdłuż Wisły piękna ścieżka, prawda?
1: Dokładnie.
0: Rowerowa
1: na
0: jest w Krakowie.
1: Na Błoniach to też.
0: I o, Błonia raz objedziesz, już masz z 8 kilometrów czy więcej chyba, nie?
1: No, tak jest.
0: Czyli troszkę kilometrów dziennie córeczka robi.
1: Zgadza się,
0: jak
1: zgadza
0: ma na
1: się.
0: Imię, powiedz?
1: Oliwia.
0: Oliwia, no to Miłoszu, do ciebie jeden kask, do Oliwii drugi kask. Proszę bardzo.
1: Super. Bardzo dziękujemy. Super, jesteście wspaniali.
0: Wiemy Miłosz, że jesteśmy super. Bezpieczeństwo przede wszystkim ściskamy, pozdrawiamy. Bezpiecznie tam na tych ścieżkach rowerowych w Krakowie.
1: Dziękujemy.
0: Ależ proszę, oczywiście kaski będą jeszcze rozdawane. Musicie uważnie słuchać Radia SK. Na dziś to już ostatni kask, tak powiem, ale SK.pl, zgłaszajcie się i być może jeszcze do kogoś z was kaski polecą. Może, co ja mówię. Na pewno.

Daigo, Khalid, Griffin w Radiu SK, 21:33. Celowo mówię godzinę, tak podkreślam ją, bo przed chwilą napisał Adrian wiadomość na Messengerze. Dmucham, dmucham i grilla nie mogę rozpalić. I tyle. Nic więcej Adrian nie napisał. No Adrian, co ci możemy powiedzieć? No, jedno już wiemy na pewno o tej porze. Jak rozpałka, to na pewno nie wpłynie.

0: jeszcze na...
1: Doskonała. Kasia Sochacka. Ach, taka nostalgia mnie wzięła troszeczkę. Dzisiaj jest ten dzień ziemniaka, o którym mówiłem, co nie? No i tak sobie wyobraziłem, słuchając tej Kasi Sochackiej, że jest już tak końcówka lipca. Taka gorąca noc jest. Siedzimy przy ognisku na jakimś biwaku i właśnie wyciągamy tego ziemniaczka z ogniska. I sobie jemy. I sobie rozmawiamy. W ogóle jedzenie ziemniaków przynosi niesamowite mowy motywacyjne. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliście, takiego, czy słyszeliście w ogóle to zdanie. Bo słuchaj, jeżeli ziemniak może stać się bimbrem, to ty możesz zostać kim tylko chcesz, wiesz?

Ci goście robią Moving to the Sun. Ja teraz robię Moving to the Moon. Czyli ściskam i pryskam, chciałem powiedzieć, ale zostawiam was w doborowym towarzystwie hitów na czasie. Po 22:00 Eben, będzie Alex Warren, będzie Katy Perry, czyli taka muza, na jaką sobota zasługuje. Dawid Wajda, dzięki za dziś, do usłyszenia.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Radio
1: SK. Radio SK.
2: W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Wielkopolska, Małopolska.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejąć.